0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania.

0: Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka i właściwie powinnam tak trochę chytrze się z wami przywitać. Chytrze, bo będzie dziś rozmowa o lisie. A wiadomo, że lis jest chytrym zwierzęciem. A co to znaczy chytrym? Skąpym? Nie, akurat tutaj nie o to chodzi. Lis jest zwierzęciem chytrym, to znaczy takim przebiegłym. Lis wie, czego chce i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć, nawet podstępem. Ale mimo tego, że to jest odcinek o lisie, nie będę naśladowała lisa, bo żadnych podstępów tutaj z wami nie stosuję. Warto tylko wiedzieć, i to jest mój cel, jak język polski mówi o lisie. A mówi właśnie tyle, że to jest zwierzę podstępne. Bo czasami na przykład mówimy, że ktoś ma lisi krok albo lisi chód, czyli ktoś tak bardzo ostrożnie idzie, krok za krokiem, noga za nogą, tak jakby ktoś się właśnie skradał, bo lisy często się skradają. Po co? Po to, żeby ukraść to, co chcą ukraść. Ale mówimy też czasem o lisiej ostrożności, czyli o takiej dużej ostrożności i to jest chyba dobra cecha. Lepiej być ostrożnym niż nieostrożnym. Czasami też mówimy, że ktoś ma lisie spojrzenie, czyli takie przebiegłe. Tak jakby ktoś nas chciał tym spojrzeniem swoim przewiercić na wylot. Bo lisy, chyba zwierzęta nieufne, podejrzliwe, tak jakby chciały sprawdzić, czy ktoś je oszukuje, czy nie. Ponieważ tak właśnie język polski opisuje lisa, mamy jeszcze inne obrazowe powiedzenia. Czasami mówimy, że ktoś jest chytry jak lis, czyli bardzo przebiegły. I mówimy czasem, że ktoś jest farbowanym lisem. I wcale nie chodzi o to, że ktoś sobie przefarbował włosy. Farbowany lis to ktoś fałszywy, nieszczery, udający podstępnie kogoś innego. Czy znacie jakiegoś farbowanego lisa? Mam nadzieję, że nie. Ale proponuję, żebyście porozmawiali o tym, jakie naprawdę są lisy i czy to, co język polski o tych zwierzęciach mówi, to, jak myślicie, prawda czy nieprawda? Możecie też wymyślić różne scenki dotyczące lisa i odegrać właśnie rolę tego zwierzęcia. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami, bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te. Międzyzdroje tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się Międzyzdrojom, tak jak zwojom i mieszkamy w Międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa Końskie, i nazwa Międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce tak jak Końskie i tak jak Międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości.

czystości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chcecie poznać trudne słowo? Proszę bardzo, trudne słowo to replika. Co to jest replika? Na przykład dialogowa? To jest po prostu odpowiedź. Dialog to jest rozmowa, może to słowo już znacie, a replika dialogowa to jest to, co powinniśmy powiedzieć, gdy z kimś rozmawiamy. Bo w ogóle rozmowa polega na tym, że ktoś coś mówi, a druga osoba powinna odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby odpowiadać w specjalny sposób, to znaczy grzecznie i tak, jak wymaga tego sytuacja. No bo pomyślmy, gdy ktoś nas wita, na przykład mówi do nas: cześć Olu, cześć Maćku, to oczywiście odpowiadamy: cześć. Czasami też używamy imienia: cześć Kasiu, cześć Wojtku. I to, że odpowiadamy, to jest właśnie replika. Czyli już wiecie, że sami używacie replik dialogowych. Gdy ktoś nas żegna, na przykład mówi: cześć, do zobaczenia jutro, to co robimy? Oczywiście też odpowiadamy i też używamy wtedy repliki dialogowej, bo mówimy: cześć, cześć, do zobaczenia. Ale są też inne sytuacje, które wymagają od nas replik. Czyli są takie sytuacje, gdy też powinniśmy jakoś odpowiedzieć na to, co ktoś do nas mówi. Na przykład ktoś nam składa życzenia świąteczne. Na przykład mówi: wesołych świąt. To powinniśmy odpowiedzieć. Jak? No na przykład nawzajem. Albo: ja tobie też życzę wesołych świąt. Albo po prostu: wesołych świąt. Gdy ktoś nas komplementuje, czyli mówi nam różne miłe rzeczy, na przykład: Olu, pięknie dzisiaj wyglądasz,

to jeśli chcemy być grzeczni, powinniśmy odpowiedzieć też komplementem, czyli na przykład: dziękuję, ty też bardzo ładnie wyglądasz. Dlaczego powinniśmy tak zrobić? No dlatego, że to jest właśnie grzeczne zachowanie. Skoro ktoś nam mówi coś miłego, to staramy się, żeby temu komuś też było miło. Ale nie zawsze musimy odpowiadać tym samym. Na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś nas częstuje, ale nie mamy już ochoty na nic, do picia ani do jedzenia. I ktoś mówi tak: napijesz się jeszcze soku? Nie musimy się na to zgadzać. Możemy powiedzieć po prostu: nie, dziękuję. Ważne, żeby w ogóle odpowiedzieć, czyli żeby zastosować co? Już wiecie? Replikę dialogową, czyli odpowiedź w rozmowie. Proponuję zatem, skoro już wiecie, czym są repliki dialogowe, żebyście wymyślili sobie trzy sytuacje wymagające właśnie replik, czyli wymagające odpowiedzi. Możecie przećwiczyć, jak grzecznie odpowiadać w rozmowie w różnych sytuacjach. Powodzenia i do usłyszenia!

0: kurka, kurka złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy.
1: A ja nie chcę.
0: A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się

0: że była dobra skoczka. Skoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.
3: Autopromocja.
4: Miś Michaś
5: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
4: Tom, moje bezpieczne miejsce.
6: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
5: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
4: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
5: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
4: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
5: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
4: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Startujemy. 7 na zegarach, 3 dzień września w kalendarzu. Martyna Chuderska i Ania Jączyk.

Pani Edyta Bartosiewicz już się z wami przywitała, Kubuś Puchatek też, więc jeszcze my się przywitamy jak należy. Martyna Huderska, Ania Jączek, witamy cieplutko w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Już 7 minut po godzinie 7, trzeci dzień września w kalendarzu. No jak państwo się mają? Leci nam ten pierwszy tydzień września powolutku. Pewnie pierwsze zebrania już dzisiaj, tak? Kto ma dzisiaj zebranie albo jutro łapka w górę? Ja się zgłaszam. No taki to właśnie ten pierwszy tydzień jest. Wszystko sobie powolutku trzeba poukładać. W szkole, w przedszkolu, w domu. Pewnie wiele osób już wsiadło do samochodów i pędzi na godzinę 8:00. To proszę tak nie pędzić, wszystko na spokojnie. Mamy tutaj dzisiaj dla was mnóstwo niespodzianek i ciekawostek, więc mam nadzieję, że znajdziecie też czas, żeby do nas zadzwonić. 22 645 20 55, znajomość tego numeru telefonu na pewno się przyda, będą takie momenty, bo będą niespodzianki biletowe też, związane z nadciągającym koncertem pierwszym w tym sezonie, koncert Polskiego Radia Dzieciom i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Nowy sezon.

startujemy już 12 września, czyli za tydzień w sobotę. Jeżeli nie macie planów, to tam proszę zerknąć i na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom i na stronę studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Biletów zostało naprawdę niewiele, więc zdobycie biletów w Polskim Radiu Dzieciom, no myślę, że to jest nie lada gratka. Będziemy też zapraszać Was na bardzo ciekawy festiwal teatrów lalkowych, takich ulicznych teatrów lalkowych i o tym porozmawiamy po godzinie 8:00, ale jest jeszcze jeden temat, który mam nadzieję Wam się spodoba. Tak szybciutko tylko dodam, że mamy nowe punkty naszej audycji, więc oprócz znanej wszystkim pogody i porannego budzika około godziny 8:40 ćwiczymy także gimnastyka poranna, czyli chronimy kości od starości, granie za śniadanie i ciekawostki nie tylko radiowe, ale powiedziałabym, że dotykające i dotyczące różnych tematów. A propos tematów do audycji nie tylko porannych, to możecie zgłaszać takie marzenia codziennie, pisać do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. Jeżeli jest coś, co Was interesuje i o czym chcecie usłyszeć na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to oczywiście jesteśmy tutaj dla Was. A żeby troszkę przyspieszyć, bo próbujemy się jednak obudzić, to mam dla Was zagadkę, która jest połączeniem kilku haseł. Ciekawa jestem, jakie skojarzenia będą przychodziły Wam do głowy. Młode pająki, lekkość, koniec lata i podróż. Co łączy te cztery hasła? Młode pająki, lekkość, koniec lata i podróż. 22 645 2055. Już teraz zapraszam do telefonowania i do pierwszych prób odgadnięcia porannej zagadki, która oficjalnie otworzy nasz dzisiejszy temat.

0: Na dobry początek pierwszą zagadkę w dzisiejszej audycji rozwiążą Ada i Henio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się macie?
2: Dobrze.
0: Dobrze? Zadowoleni, że już do szkoły, czy tak, jeszcze trochę byście poleniuchowali?
2: Jeszcze trochę.
0: A jak plan? Zadowoleni państwo są?
2: Tak.
0: No, to bardzo się cieszę. Zaczynacie lekcję o 8?
2: O 8:15.
0: Ach, no to jest jeszcze chwilka, ale ja nie będę tutaj tak bardzo was zatrzymywać, bo zdaje się, że zatrzymaliście samochód, tak? Żeby porozmawiać. Czy pędzicie? Tak. Teraz zatrzymaliście. No to brawo, brawo dla taty tutaj, że taki odpowiedzialny i bezpieczeństwo przede wszystkim. No dobrze, moi drodzy. Jakie są wasze pomysły na połączenie takich haseł jak młode pająki, lekkość, koniec lata i podróż?
2: Babie lato.
0: Krasnoludki, co wy na to? No brawo, rozpracowaliście nasz dzisiejszy temat. Będziemy o babim lecie rozmawiać do godziny 9:00, a wy wiecie, co to takiego babie lato?
2: No, tak.
0: Jak można o tym opowiedzieć tak najprościej? Co to może być?
2: Że latają nić pająków w powietrzu.
0: Mhm, bardzo dobrze. Babie lato to są wędrówki młodych pająków. One sobie przędą takie delikatne nici. Część gatunków pajęczych wspinają się na źdźbła trawy. No i dzięki tej swojej lekkości unoszą się w powietrzu i podobno mogą podróżować naprawdę na duże odległości. Niektórzy uważają, że babie lato to już jest zdecydowanie początek jesieni. No, trochę nam się zrobiło zamieszania w pogodzie, więc to różnie bywa. Te małe pająki podobno podróżują od maja do października. Podoba wam się takie zjawisko przyrodnicze?
2: Tak.
0: Ja też bardzo lubię. Jeszcze jak jest dużo słońca, czasami kropelki rosy i właśnie babie lato, te pajęcze nitki, to wygląda urokliwie. No, bardzo wam dziękuję za rozpracowanie zagadki, bo dzięki wam możemy o babim lecie teraz opowiadać. A jak wam mijają te pierwsze dni września?
2: Dobrze.
0: Tak? Jesteście zadowoleni z powrotu do szkoły? Coś się zmieniło? Może na lepsze w szkole?
2: Nie, wszystko tak samo.
3: Zawsze to był remont elewacji.
0: Aha, remont elewacji, no tak. Szkoły przeważnie remontują klasy albo właśnie elewacje. Tam sporo jest takiego zamieszania remontowego w wakacje, no ale wszystko dla uczniów. A wy wprowadzilibyście jakieś zmiany?
2: Nie.
0: Jest dobrze tak, jak jest. Rozumiem.
3: Właśnie zrobili nam salę przyrodniczą, co?
0: Aha. No to dobry znak. Lubicie przyrodę?
4: Ja jeszcze nie mam przyrody.
0: A, Henio jeszcze...
4: Ja jestem w trzeciej klasie.
0: Aha.
4: Dopiero.
0: A Ada w której?
3: Piątej.
0: Piąta już. Dobrze mieć starszą siostrę w tej samej szkole chyba, co, Heniu?
4: No.
0: Zawsze to takie wsparcie, no. Ja pamiętam, że jak chodziłam do szkoły, miałam w starszej klasie

brata i też się czułam, no dobrze, tak bezpiecznie. Zawsze można było pobiec do brata i poradzić się albo poprosić o pomoc. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za telefon. No i życzę, żeby ten rok szkolny

0: całą moją klasę. Ja też rodzinę i też klasę.
1: I my pozdrawiamy i życzymy Wam bezpiecznej podróży do szkoły. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Ada i Henio rozwiązali zagadkę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o babim lecie i to nie jest temat przypadkowy. Pięknie łączy nam się z tematem pierwszego koncertu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, bo koncert wrześniowy pod hasłem Babie Lato.

0: pogoda.
1: Szybciutko sprawdzamy, jak się dzisiaj ubrać. W czwartek w przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane z możliwymi słabymi i przelotnymi opadami deszczu, tak mniej więcej od 1 do 5 litrów na wody na metr kwadratowy. W części regionów zachodnich, szczególnie północno-zachodnich i na północy, duże zachmurzenie, a czasami całkowite. No i tych opadów deszczu będzie pojawiało się sporo. Na wybrzeżu niewykluczona burza. Słabej takiej lokalnej burzy też nie można do końca wykluczyć na krańcach południowo-wschodnich.

nich. Tutaj opady osiągną do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-22 stopni Celsjusza na północy Polski, to cieplutko, 23 w centrum, 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, no przeważnie umiarkowany, wiadomo, że jak będzie grzmiało i pojawi się burza, to wiatr też dość silny. Na północnym zachodzie w porywach może rozpędzić się do 50 km na godzinę.

Z plecaka pana TikToka wyjęliśmy piosenkę Pogoda na uśmiech, więc mam nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi wam dzisiaj w planowaniu, ale też w różnych przyjemnościach, bo spacerować można nawet jak spadnie deszcz. 27,5 minuty po godzinie 7. Dzisiaj w poranku rozmawiać będziemy o babim lecie. To wędrówki młodych pajączków, proszę państwa. Nie wszyscy wiedzą, co to babie lato. Pajączki przędą delikatne nici, wspinają się na źdźbła traw i dzięki swojej lekkości unoszą się w powietrzu. Wiecie, że babie lato wcale nie jest takim zjawiskiem typowo jesiennym, jak wiele osób podejrzewa, bo te maleńkie pajączki, takie tyciunie, podróżują na niciach od maja do października, ale jesienią, ze względu przede wszystkim na te specyficzne warunki pogodowe, najłatwiej to zauważyć. Poranna rosa osiada na niciach i sprawia, że nici błyszczą w słońcu. No, wygląda to nieziemsko, bajecznie. Kąt padania światła sprawia, że kontrastują z tłem. No i dlatego właśnie przede wszystkim kojarzymy babie lato z jesienią już.

0: nadchodzącym latem i ze zmianami. A bardzo ciekawie też biolodzy nazywają babie lato. Często takie słowo jak balonowanie wybrzmiewa. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś. A dlaczego balonowanie? No bo przypomina unoszenie się w powietrzu, podobne właśnie do lotu balonu albo latawca. Często mówi się, że pająki unoszą się na tych cieniutkich niciach, tak jak na miniaturowych latawcach. I taka nić no trochę działa jak latawiec, bo wychwytuje ruchy powietrza i dzięki temu bardzo lekkie osobniki pajęcze mogą unosić się i przemieszczać naprawdę na duże odległości. Wiecie, że owady, które podróżują w ten sposób, mogą wznieść się na wysokość nawet 1,5 kilometra i przenosić na setki kilometrów? To jest bardzo sprytna strategia, dzięki którym pajączki mogą też szukać nowych miejsc do zamieszkania. Do tematu babiego lata, do pajęczych nici i do tego bajecznego zjawiska powrócimy niebawem, bo w tym momencie już 7:30 na zegarach, co oznacza, że zapraszamy na...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Tak jest, zapraszamy na rodzinny budzik. Więc jeżeli dorośli chcą z nami podyskutować i spróbować rozwikłać zagadkę, to to jest bardzo dobry moment. 22 645 2055, jak słyszeliście, krasnoludki są już na posterunku. Ania również, niespodzianki przygotowane, będą fanfary, a jakże nie mamy tutaj dla Państwa żadnych trudnych zagadek. Jesteśmy wyrozumiali, ja wiem, jest początek roku, więc po co dokładać sobie jeszcze zmartwień? 22 645 2055. Czekamy na pierwszego dorosłego, który się do nas dodzwoni, a żeby Państwa jakoś dodatkowo zachęcić, to może zagramy czekoladową piosenkę.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Asia weźmie udział w naszej zabawie z Leosiem i Timkiem. Dzień dobry.
2: A dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Państwo dzwonią do nas ze Szwecji?
2: Dokładnie, ze Sztokholmu.
1: Mhm. Chodzicie do szkoły już?
2: Tak, u nas szkoła zaczęła się 2 tygodnie temu.
1: Ach, to wy już jesteście wdrożeni. To możemy się od was uczyć, bo my dopiero startujemy. I o której godzinie zaczynają się lekcje?
2: U nas lekcje zaczynają się o 8:15.
1: O, no to podobnie jak w Polsce, bo jak słyszę, w różnych szkołach różnie to wygląda. 8:15. Czasem troszkę później szczęśliwcy mogą sobie pospać. Pani Asiu, no to od razu chyba przejdziemy do rzeczy, żebyście się tu przeze mnie nie pospóźniali, bo potem mam wyrzuty sumienia. Dzisiaj babie lato w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Mamy taki pomysł z Anią, żeby zapytać panią o jeden z najsłynniejszych obrazów o takim właśnie tytule, Babie Lato. I będą 3 podpowiedzi. Kto mógł ten obraz namalować? No chyba, że pani od razu wie.
2: Nie wiem.
1: Ale mogą być i podpowiedzi, jak pani sobie życzy. Mamy 3 malarzy. Pan Józef Chełmoński, Vincent van Gogh czy Pablo Picasso?
2: Tych dwóch panów to kojarzę raczej z innych obrazów, więc bym obstawiła Józefa.
1: Józefa, no brawo! Oczywiście. Pięknie. Jeden z najsłynniejszych obrazów Józefa Chełmońskiego, Babie Lato, czasami ponoć porównywany do Słoneczników van Gogha. Ale no nie wiem, czy to jest takie jakieś słuszne porównanie. Sporo zamieszania, jak się okazuje, Babie Lato zrobiło w tych czasach, kiedy powstało. Jest bardzo ciekawa zachęta, bardzo ciekawa historia związana z warszawską zachętą, a tak, z wystawą. Bo jak Babie Lato pojawiło się pierwszy raz na wystawie, to publiczność była ponoć oburzona. I nie podobało się publiczności to, co na obrazie, czyli taka piękna kobieta ubrana w barwny ludowy strój, ale bosa i brudne stopy, to jak można coś takiego namalować? Ale oczywiście obraz jest teraz inaczej zupełnie interpretowany i podziwiany. Pani Asiu, no brawo, pięknie, zachęcamy wszystkich do obejrzenia Babiego Lata. I sprawdzenia, co na tym obrazie można zobaczyć. Niespodziankę przekazujemy dla Leosia i dla Timka. Krasnoludki prosimy o fanfary. Jeszcze raz. A tak zapytam z ciekawości, czy do was też dociera Babie Lato do Sztokholmu?
2: Właśnie tak się zastanawiałam i my chyba tutaj tak naprawdę nie mamy tego Babiego Lata. Babie Lato pamiętam bardziej z okresu, kiedy mieszkałam w Polsce, tak samo jak to zjawisko Rosa, ale tutaj właśnie takich rzeczy jeszcze nie spotkałam się. Może też za dużo nie zastanawiałam się nad tym w ostatnim czasie, ale raczej tego nie ma tak na co dzień.
1: To ja życzę, żeby te małe pajączki do was dotarły i żebyście mogli podziwiać Babie Lato.
2: No, najlepiej to... Na pewno ucieszyli, oni lubią pajączki i tego typu zwierzątka małe.
1: A macie jakiegoś zwierzaka w domu?
2: Nie. Czasem myszy.
1: Aha. Ja czasami mam pająki, ale to nie takie, jakie przenoszą Babie Lato. Tylko raczej takie inne, takie typowe domowe. Siedzą sobie czasem w kącie z takimi długimi nogami. Nawet pozwalam im przezimować, bo ja się pająków nie lubię, tylko nie boję, tylko bardzo lubię. Zamieniają mi się dzisiaj słowa, co to jest za ciekawe zjawisko. Pani Asiu, wszystkiego dobrego życzymy. Pozdrawiam.

0: Dla chłopców. Może wy chcecie kogoś jeszcze rodzinnie pozdrowić?
1: No oczywiście, chłopaki tylko na to czekają, więc może najpierw powie Tymek.
2: Tatuśka.
1: Kogo byś Tymek chciał pozdrowić?
2: Tatuśka.
0: Tymek, krótko, zwięźle i na temat. Aleoś?
1: Dokładnie. Aleosiu, ty kogo?
2: A Jankę.
0: A pani Asiu?
1: A ja bym chciała pozdrowić wszystkie dzieciaki, którym tak ciężko teraz jest wstać i iść do tej szkoły. Sama też chodziłam, więc wiem, jaki to jest ciężar.
0: Ja też pozdrawiam, wspieramy i dzieci, i rodziców, którzy
1: dokładnie,
0: też muszą
1: tak,
0: to wszystko poukładać.
1: Przede wszystkim.
0: Tak, będzie dobrze.
1: Się mają za każdym razem o poranku.
0: Tak, przetrwamy to, to razem. I będziemy się tutaj wspierać każdego dnia. Pięknie dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy i do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego, Martyno. Pa, dziękujemy za super fajny program. Pa.
0: Dzięki, pozdrawiam.

0: audycji. Babie lato nie jest zjawiskiem charakterystycznym tylko dla Polski, podkreślają eksperci, bo te podróże w powietrzu odbywają się w wielu różnych kierunkach. Wiele gatunków pająków na terenie całej Europy, a nawet na całym świecie się rozprzestrzenia w ten sposób. A to rozprzestrzenianie się nosi taką no dość trudną nazwę dyspersja. I to dotyczy nie tylko pająków, ale wszystkich zwierząt i roślin, bo nasiona i zarodniki po prostu korzystają z wiatru, z wody i część przemieszcza się w ten sposób, szuka nowego miejsca zamieszkania, więc mam nadzieję, że do wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom babie lato dotrze. Piękne zjawisko. Jeżeli jesteście obserwatorami, uważnymi obserwatorami przyrody i chcecie na ten temat podyskutować, to zapraszam 22 645 20 55. A jeżeli Państwo nic nie wiedzą na temat babiego lata, to też proszę się nie martwić i też do nas telefonować, bo czekamy na Was i na Wasze opowieści, na wszystkie tematy, jakie Was interesują. A ponieważ już 45 minut po godzinie 7, a niektórzy nadal mają kłopot, żeby wstać na początku września, to mamy pomysł i chyba dość dobre rozwiązanie tego kłopotu.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Czekamy na trenera lub trenerkę, którzy do nas zadzwonią i zaproponują trzy ćwiczenia, taki mini zestaw, kilka bądź kilkanaście powtórzeń. No, mam nadzieję, że zechcecie wziąć udział w naszej zabawie, która rozkręca się od początku wakacji. No i coraz lepiej sobie tutaj radzimy. Krasnoludki są już wysportowane, ja to tak małymi kroczkami, no ale ważna jest systematyczność. 22 645 20 55. Wiecie, że jak coś się powtarza regularnie, określoną liczbę razy, to staje się naszym nawykiem.
2: Nie jest dla leniucha, trza pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na statku, a

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuje.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Przed chwilą posłuchaliśmy piosenki o tężyźnie fizycznej Zejman i Gar Kumpel, a teraz zestaw ćwiczeń od Stasia, Michaliny i od pani Asi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy to prawda, że wy się dodzwoniliście do nas pierwszy raz? No, jak się cieszę. Witamy was. Witamy was na pokładzie Polskiego Radia Dzieci.
2: Do pracy, do przedszkola, to słuchamy tutaj was na antenie i córka mówi, mamo, zadzwonimy. Ja mówię, dobrze, to spróbujemy. I się udało.
1: Michalinko, jaki miałaś dobry pomysł. Cieszę się, że namówiłaś mamę. A czy wam się zdarza ćwiczyć w domu albo poza domem? A jakie ćwiczenie dzisiaj zaproponujecie naszym słuchaczom? Ja też sobie poćwiczę chętnie, więc już się przymierzam do odstawienia krzesełka.
2: Michasiu, zaproponujesz?
3: Tak.
1: Podskoki, Michasiu, dobrze usłyszałam?
3: Tak.
1: Tak? Takie na dwóch nogach, czy na jednej nodze?
3: Na jednej.
1: A, na jednej, dobrze. A na której? Na prawej czy na lewej?
3: Prawe.
1: Dobrze, to poczekaj, zdajmy sobie paputki. Ile tych podskoków?
3: Sześć.
1: Trochę się bałam tej liczby, ale sześć to damy radę. Spróbujesz policzyć? Razem z mamą?
2: Oczywiście.
1: Cudnie.
2: Jeden. No,
1: jeden.
2: Tak, dwa.
1: Dwa.
2: Trzy.
1: Cztery.
2: Cztery. Pięć. Sześć.
1: Cudnie. Dziewczyny i Stasiu, a może dla równowagi jeszcze ta lewa noga? Co wy na to? No dobra, to jeszcze raz liczymy.
2: Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć.
1: Brawo. Udało nam się. Super. A drugie ćwiczenie?
2: Może pajacyki?
1: Dobrze. Ile pajacyków?
3: Pięć.
1: No to liczymy jeszcze raz.
2: Jeden. Dwa.
1: Tak.
2: Trzy. Cztery. Pięć.
1: Pięć. Brawo. I trzecie ćwiczenie.
2: Trzecie ćwiczenie. Michasiu?
3: Przysiady.
1: Przysiady, dobrze. Ile przysiadów?
3: Sześć.
1: To jest jakaś magiczna cyfra, ta szóstka. No to liczymy.
2: Jeden.
1: Mhm.
2: Dwa.
1: Dwa.
2: Trzy.
1: Trzy.

0: Cztery, pięć i sześć.
1: Ale macie tempo, dziewczyny. No, to było szybkie sześć. Bardzo dziękujemy, krasnoludki. Już zrobiłyście? Tak? To proszę, trąbeczki bierzemy. No brawo, brawo. To my teraz będziemy uspokajać oddech. Ja sobie przesunę krzesełko. Jak ktoś chce więcej powtórzeń, to oczywiście zachęcamy. Pajacyki, przysiady, podskoki na jednej nodze, na drugiej nodze. Taki cudny zestaw ćwiczeń. Bardzo wam dziękujemy, kochani. A dziękujemy. Powiedzcie, dokąd wyjedziecie teraz?
0: Do przedszkola.
1: Mhm. Ty, Michasiu, chodzisz do przedszkola? Aha. A do której grupy chodzisz?
0: Do trzeciej.
1: O, to już są starszaki? Trzecia grupa.
2: Pszczółki.
1: Pszczółki, ale się ładnie nazywacie. A Staś też chodzi do przedszkola? Ach, do żłobka, to Staś jest malutki jeszcze, tak? Czyli jeszcze sobie ze Stasiem chyba nie porozmawiamy, ale to już niedługo.
2: Czyli... Już też trochę, już też, prawda, Stasio? On bardziej słucha teraz.
1: Ach, no to cieszę się, że też nas słucha. No dobrze mieć taką starszą siostrę. To my was pozdrawiamy ciepło, a mama, jak odwiezie was do szkoły i do przedszkola, przepraszam, i do żłobka, to pani Asiu będzie miała pani troszkę odpoczynku? Czy do pracy pani pędzi?
2: Jadę prosto do pracy.
1: Ach, rozumiem. No to życzę wam, żebyście po południu znaleźli czas na przyjemności.
2: I na ćwiczenia.
1: Tak. O, i na ćwiczenia. Bardzo dobry pomysł. A chcecie kogoś dzisiaj pozdrowić?
2: No to pozdrówmy. Kogo pozdrawiamy?
0: Kuzynki.
2: A możesz wymienić, Michasiu? Kuzynki, kogo jeszcze? No, głośno
1: mu. Dobrze.
2: Koleżanki też? Całe Polskie Radio Dzieciom. Krasnoludki? Też?
1: Jeszcze o kimś myślicie?
2: Moją ekipę z pracy, całą rodzinkę, tak? Tatusia.
1: My się przyłączamy do pozdrowień. No i mam nadzieję, że to jest nasza pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa. Dzwońcie, kiedy tylko będziecie mieli czas i możliwości. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Ania Jączyk. Witamy.
7: Raz i

0: licz od nowa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.
1: My też odliczamy w Polskim Radiu Dzieciom do pierwszego koncertu z cyklu Alfabet Orkiestry. A to już 12 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

Państwo. O tym pierwszym koncercie, ale także o kolejnych, które zaplanowaliśmy na październik, listopad i grudzień. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom opowie Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie można dzisiaj zdobyć zaproszenie na ten najbliższy koncert, a nadmienię, że biletów tak naprawdę zostało niewiele, więc to nie lada gratka. Jeżeli chcecie być z nami 12 września, słuchajcie audycji, a na pewno nadejdzie taki moment, w którym zaproszenie, mam nadzieję, powędruje w dobre ręce.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: W studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Poranek pojawił się zapowiadany gość, Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
2: Jestem, potwierdzam, dzień dobry, cześć.
1: Który przynosi nam Babie Lato.
2: Tak jest, jestem cały w pajęczynach, bo szukam jeszcze okruchów lata.
1: Wszyscy będziemy szukać tych okruszków 12 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Otwieramy nowy sezon.
2: Tak, bardzo się cieszę, bardzo żeśmy tęsknili za tobą też, ale za naszymi młodymi melomanami i melomankami. I przygotowaliśmy na otwarcie tego nowego sezonu Alfabetu Orkiestry troszkę inny koncert, dlatego że dotychczas te koncerty miały taki charakter, myślę, jak to ładnie powiedzieć po polsku, bo chcę powiedzieć playlistowy, składankowy, może tak byśmy powiedzieli. To znaczy wybieraliśmy...
1: Bardzo ładnie wybrnąłeś.
2: Wymyślaliśmy sobie tematy tych koncertów i układaliśmy do nich takie listy utworów, krótkich, różnych, fajnych, orkiestrowych form, które mogą przybliżyć właśnie młodym melomanom i melomankom orkiestrę i pokazać też, że jesteśmy fajniejsi niż nasze fraki by na to wskazywały. Tym razem zrobiliśmy coś troszeczkę innego, troszkę specjalnego, dlatego że będzie nam towarzyszył jeden utwór. Będzie nam towarzyszył Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna. Sen nocy letniej, co już późna podstawówka już wie, co to jest Sen nocy letniej? Chyba
1: myślę,
2: tak, rodzice na pewno
1: tak
2: wiedzą, czyli dramat Williama Szekspira. Natomiast myśmy byli dość brutalni dla Szekspira, bo podziękowaliśmy mu w całej rozciągłości, a naszym Szekspirem będzie pani Małgorzata Kur, która jest wspaniałą autorką bajek, znaną może części z państwa, czy części z was, którzy natrafili na program w TVP ABC pod tytułem Bajnutki, który jest taką wspólną produkcją TVP ABC i Polskiego Radia i tam jedną z autorek bajek, właściwie autorką połowy bajek w pierwszym sezonie jest właśnie Małgosia Kur. Dlatego zaprosiliśmy ją do tego, żeby spróbowała napisać bajkę pod tytułem Babie Lato. Bajkę o tym, co się może stać właśnie w takim momencie, w jakim teraz jesteśmy. Kiedy to lato, jeszcze te wspomnienia są żywe, patrzymy na niebo i wspominamy wakacje.

0: a z drugiej strony patrzymy na drzewa i widzimy, że zaraz zaczną spadać kasztany. Poznajemy chłopca, który nazywa się Aleksander, którego mama prosi o to, żeby właśnie posprzątał już te letnie zabawki, które towarzyszyły mu w ostatnich miesiącach w ogrodzie. Wiadomo, że nie pali się do tego sprzątania, ale zaczyna te porządki robić i nagle trafia na taką dziwną, białą nić, za którą zaczyna podążać i okazuje się wtedy, że tuż pod jego nosem, tuż przy jego domu, tuż przy ogrodzie może wejść do krainy magicznych stworzeń i tam spotykają go różne przygody. I chyba tyle chciałbym zdradzić, jeśli chodzi o fabułę bajki Babie Lato, bajki Małgosi Kur, którą będziemy ilustrować muzyką Feliksa Mendelsona. Muzyką oczywiście w wykonaniu naszej orkiestry, Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, pod batutą Liliany Krych.
1: Bardzo mnie kusi, żeby opowiedzieć więcej i muszę się niebywale powstrzymywać, bo tyle, ile uchyliłeś tutaj tego rąbka tajemnicy, zdecydowanie wystarczy. Możemy wam obiecać, że będzie magicznie, że będą różne magiczne stworzenia i że będzie pięknie muzycznie, bo kto tak gra jak muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie?
0: I możemy chyba zdradzić, i to może być taka zachęta dla rodziców, aczkolwiek ta zachęta jest taka... nie mówi się tak, ale trochę tak można powiedzieć, dlatego że zdaje się, że już nie ma biletów, albo są bilety pojedyncze.
1: Są pojedyncze bilety, tak? To już ostatnie takie okruszki.
0: Bo jeśli rodzice chcieliby przypomnieć sobie swój własny ślub, to w trakcie tego koncertu zabrzmi na żywo w orkiestrowym wykonaniu Marsz Weselny Mendelsona, dlatego że właśnie w Śnie Nocy Letniej ten marsz w tym jest częścią po prostu Śnie Nocy Letniej. I także będzie podczas naszego koncertu ślub.
1: Tak, i zaprosimy was wszystkich na ten ślub. No możemy jeszcze może zdradzić, że będzie też taka niegroźna, wspaniała, piękna pajęczyca. No i chyba to tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Na pewno baśni i bajek nam potrzeba we współczesnym, zagonionym i bardzo pośpiesznym świecie, więc jeżeli chcecie w taką baśń się zanurzyć, to proszę przybiec 12 września do Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jeżeli komuś nie uda się zdobyć biletu, to też proszę się nie martwić, bo po pierwsze koncert będzie transmitowany, więc proszę włączyć Polskie Radio dzieciom punktualnie o godzinie 12, a poza tym to jest pierwszy z cyklu tegorocznych koncertów. Będziemy widywać się regularnie, co miesiąc.
0: Będziemy się widywać co miesiąc. Następny koncert w listopadzie. Chcę powiedzieć 12 listopada, to jest chyba prawda. To oczywiście, że w październiku, tak.
1: Zgubiłeś październik.
0: Zgubiłem październik, a październik jest wspaniały. Koncert październikowy będzie nosił tytuł Mistrz i Uczeń. I tutaj na scenie spotkają się niespodzianka mistrzowie i uczniowie. To znaczy zaprosimy dzieci, młodzież z warszawskich szkół muzycznych do tego, aby siedli w pulpicie razem z muzykami naszej orkiestry i wspólnie wykonali, no to mogę zdradzić, finałem tego koncertu będzie wspólne wykonanie słynnego bolera Maurice'a Ravela, ale w ogóle będziemy opowiadać o tej relacji, która jest ważna bardzo i jest, nie wiem, to słuchacze mogą mnie poprawić albo powiedzieć swoją perspektywę, dlatego że wydaje mi się, że do docenienia relacji mistrz-uczeń trochę się dorasta. W momencie, w którym ten uczeń już sam staje na własnych nogach, sam może zaczyna być mistrzem dla kogoś, wtedy zaczyna doceniać tych wszystkich, których spotkał po drodze, która doprowadziła ich do tego miejsca. Kiedy jest się rzeźbionym w tym procesie, zwłaszcza też w takiej szkole muzycznej na przykład, to jest przecież kurczę męczące. Trzeba ćwiczyć. Trzeba nosić na plecach te wiolonczele albo coś takiego. I jest z tym trochę znoju. Zwłaszcza jak się na początku uczy grać, to jak się ma wspaniałego nauczyciela, to może gra się fajne rzeczy, ale trudno jest zacząć od tych fajnych rzeczy. Gra się gamy, pasaże, jakieś ćwiczenia, trzeba śpiewać. Ja to mówię z własnego bardzo krótkiego doświadczenia w szkole muzycznej, ale właśnie dlatego, że niby umiesz już coś grać, ale to w ogóle nie jest fajne, więc potem zakładasz zespół z kolegami i potem grasz coś, może coś fajnego. Ale potem właśnie, kiedy już coś się nagle zauważasz, że coś

0: już umiesz, to myślisz sobie, kurczę, umiem to dlatego, że spotkałem tego nauczyciela. Nauczyciela, albo nie musi być nauczyciel, to może być ktoś, kto nam coś powie, to może być ktoś, z kim mieliśmy relację, który gdzieś pomagał, zasiał jakieś różne ziarna. Wcale nie muszą one być muzyczne, tylko mogą być takie, właśnie ktoś nam pokazał jakiś kawałek świata. I temu poświęcony będzie ten koncert, a koncert listopadowy będzie się nazywał, no bo wiadomo, że mamy tutaj jest B jak Babie Lato, M jak Mistrz i Uczeń, a D jak Ciągle Pada.
1: No tak, tak nam się listopad kojarzy. Jak słyszymy hasło Ciągle Pada, to już nam pobrzmiewają różne melodie w uszach, no i będzie pobrzmiewała oczywiście wspaniała muzyka klasyków w listopadzie, a grudzień zawsze kojarzy nam się z kolędami, więc jest to oczywiste, że zagramy koncert kolędowy, ale może to wcale nie będą takie oczywiste wybory.
0: To na pewno nie będą oczywiste wybory, zwłaszcza, że jeszcze ich nie podjęliśmy, ale też nie będziemy się bać tych kolęd, dlatego że uruchomiliśmy sprzedaż biletów na nasze koncerty właściwie przed wakacjami i to na ten może najmniej zaskakujący właśnie koncert kolędowy cieszy się największą popularnością.
1: Wszyscy
0: mam nadzieję, że tam są
1: jeszcze
0: jakieś
1: pierogów.
0: Bilety i zaprosimy na pewno do wspólnego śpiewania, grania i poznawania różnych tradycji.
1: No to, co możemy wam obiecać, to różnorodność. Każdy koncert zawsze jest inny, na każdy jest nieco inny pomysł, są zapraszani różni goście. Wiemy, że ogromną popularnością też cieszą się koncerty, w których występują dzieci i śpiewające, i grające. I bierzemy to oczywiście pod uwagę, bo te opinie są dla nas bardzo ważne i te zwrotne.
0: No i też przypominam o warsztatach, które dla mnie są bardzo dobrym momentem, dlatego że moja praca jest już wtedy zakończona, ja już się nie mam czym denerwować, koncert się wydarzył, a potem taką drugą godzinę tego czasu spędzonego w Polskim Radio w studiu imienia Lutosławskiego, to są właśnie warsztaty. Czy ja mogę zdradzić, co my będziemy robić na najbliższym koncercie?
1: Zdradź.
0: Bo wiem, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Będziemy robić łapacze snów.
1: Masz taki łapacz w domu już?
0: Nie mam, bo jeszcze koncert się nie wydarzył.
1: Ja mam, ale zrobię sobie drugi.
0: Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na koncerty z cyklu Alfabet Orkiestry. Właśnie jako takie sobotnie, dwugodzinny wspólny czas. Moja mała córeczka była w kinie w zeszłym tygodniu pierwszy raz i moja żona mówiła, jakie to jest wspaniałe, bo się siada w takim wygodnym fotelu, dziecko ogląda ten film i jest właściwie wyłączone, a rodzic może siedzieć wygodnie w fotelu i jeść popcorn. My jesteśmy bardziej wymagający, bo my czasami rodziców trochę posztruchujemy, trochę każemy im coś zrobić, ale mam takie poczucie, że to jest fajny czas spędzony z dzieckiem i taki aktywny i taki też przyjemny, dlatego że no, gramy i pięknie oczywiście, ale też no, chcemy, żeby to była taka muzyka, która i dużych, i małych melomanów ucieszy. Myślę sobie o naszym koncercie dawno temu, ale koncercie, który zrobiliśmy, którego motywem przewodnim był utwór Ogórek Wąsaty, który myślę, że bardziej był kierowany do rodziców jednak. Nie pamiętam, czy dzieci trochę znały ten utwór, ale gdzieś
1: oj,
0: była to taka...
1: słuchacze Polskiego Radia dzieciom znają, wiesz, my tam regularnie ogórek zielony ma garniturek, to serwujemy.
0: I też chcemy pokazać, że orkiestra też to potrafi zagrać. To są też takie pytania, które czasami publiczność zadaje, jakie takie pytania do orkiestry, to właśnie czy muzycy orkiestry słuchają jakiejś innej muzyki niż muzyka poważna? Tak. Ja miałem ostatnio ze znajomymi długą rozmowę o tym, jak wspaniały jest zespół Skuter. Także tak. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: I jeszcze dodajmy, że karty małego melomana na was czekają.
0: Tak,
1: można zbierać pieczątki, a za pieczątki są nagrody niespodzianki, więc to też jest taki element ciut kuszący, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żebyście przychodzili na te koncerty i słuchali naprawdę wspaniałej muzyki w znakomitym wykonaniu.
0: I żebyście byli ze sobą i żebyście mieli fajny czas. Znowu opowiem mojej córce, która przychodzi na te koncerty, jest najbardziej nieposłusznym dzieckiem na całym koncercie, ale...
1: Jest bardzo aktywna. Zawsze ma piękne kreacje.
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, to znaczy, że jest...
1: Syrenka mnie zachwyciła.
0: Tak, więc ona ma taką sukienkę, taki strój syreny i to jest jej strój na koncert i dzięki temu nie musi w nim chodzić do przedszkola, dlatego że wiemy i mówimy, że to jest na koncert strój. Więc zachęcam.

0: zachęcam Państwa też do tego, abyście, to nie jest w ogóle obowiązek, ale bo też jedną z takich barier, które czasami publiczność wymienia, dlaczego ma jakieś obawy przed pójściem na koncert, to jest właśnie strój.
1: Elegancki.
0: To znaczy, czy trzeba się elegancko ubrać, a może też bez przesady, a może coś. Na naszych koncertach

0: występuje orkiestra, dlatego że często to są stroje tematyczne. To jest bardzo, mam takie miłe wspomnienie z tym związane, dlatego że pamiętam, jak nieśmiało zaczynaliśmy tę orkiestrę przebierać. I było tak, że żeby nie we frakach, no to byli cali na czarno z jakimś kolorowym elementem, więc tu ktoś miał muszkę, tu ktoś miał jakieś kolorowe buty, ale jednak ta czerń wciąż dominowała. A na koncercie, który poświęciliśmy Olimpiadzie Zimowej, to właściwie wystarczyło tylko słowo powiedzieć muzykom, że to jest taki temat koncertu i potem, kiedy oni przychodzili właśnie na tutaj zapleczu naszego studia, jak widziałem tę zimowo-sportową rewię mody w kaskach, w goglach, w kombinezonach. To jest wspaniałe. Właściwie nie mam jakiejś takiej dobrej podpowiedzi, jak się możecie się przebrać za magiczne stworzenia, albo możecie się przebrać za jesieniary, albo możecie się przebrać za lato, jeśli będzie ciepło.
1: Można przejść w pajęczynie.
0: Albo można przyjść w piżamie, albo można przyjść w czym się chce. Jeśli ktoś chce przyjść we fraku, to też zapraszamy. Zróbmy sobie. Dla nas to jest święto, mam nadzieję, że dla naszej publiczności też.
1: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Już 12 września inauguracja nowego sezonu koncertów Polskiego Radia Dzieciom i Orkiestry Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie.
0: Alfabet Orkiestry. Zapraszamy.
1: Zapraszał Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
0: Dnia.
1: Dziękuję.

Kajetan już pobiegł do swoich obowiązków, a ma ich naprawdę sporo jako dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Rusza nowy sezon naszych koncertów Polskiego Radia dzieciom i muzyków Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z cyklu Alfabet Orkiestry. Te spotkania będziemy się spotykać co miesiąc, tak jak wspomniałam, ale też w najbliższą sobotę koncert pierwszy inaugurujący sezon orkiestry w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To tutaj puszczam oko do dorosłych. A jeśli chodzi o pierwszy koncert Babie Lato, to mamy dla Was podwójne zaproszenie, tak jak obiecałam. Więc proszę do nas szybciutko zatelefonować pod numer 22 645 20 55 i uzasadnić, dlaczego te zaproszenia mają trafić właśnie do Was. Dlaczego chcecie uczestniczyć w naszym pierwszym koncercie? Czekam z niecierpliwością, czeka na Was podwójne zaproszenie. Dodam, że koncert będzie transmitowany w samo południe 12 września, więc jeżeli nie uda Wam się dotrzeć do Warszawy, to zachęcam do włączenia Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskim Radiu Dzieciom. Witamy panią Iwonę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Iwono, ma pani chrapkę na nasze podwójne zaproszenie, jak słyszę.
1: Tak, tak. Właśnie jadę, odwiozłam córkę do szkoły i jadę i słucham radia i właśnie się dowiedziałam o tym koncercie, już zaczęłam szukać biletów, ale że jestem w samochodzie, właśnie wyszłam, pani ogłosiła, że można wygrać bilety.
0: Bardzo się cieszę, to wielkie brawa za odwagę przede wszystkim. A byli państwo na poprzednich koncertach?
1: Nie, to jest pierwszy koncert, na który chcielibyśmy pójść.
0: To bardzo się cieszę. A dlaczego państwo chcą się wybrać na koncert?
1: Wiesz, bo to jest w siedzibie radia, więc chciałam też pokazać, skąd państwo nadajecie też w audycję. No i córka lubi, ja też lubię takie przedstawienia na żywo, koncerty, więc na pewno się będzie jej podobało.
0: No to pozostaje mi tylko zaprosić. Brawo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Brawo za telefon, brawo za odwagę. Zapraszamy, będziemy na was czekać w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosowskiego. To jest piękna sala koncertowa. Akustycznie wszystko jest na najwyższym poziomie. Cudownie się słucha muzyków Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. To jest takie, ja z nimi współpracuję, ale za każdym razem to jest takie wzruszające, że można z nimi stać na scenie. Wspaniałe grono. Także zapraszam, czekamy na was. No mam nadzieję, że to będzie wasz pierwszy, ale nie ostatni koncert. Pozdrowienia dla córki.
1: Dziękuję
0: i wszystkiego
1: bardzo.
0: Dobrego życzymy. A może pani by chciała kogoś pozdrowić? Audycja wskakuje na stronę, można potem posłuchać.
1: Tak, bardzo chciałam pozdrowić swoją córkę, która już jest w szkole, ale bardzo lubi słuchać państwa i radia, więc też dzwonimy, odpowiadamy na różne pytania, opowiadamy, więc bardzo lubię słuchać radia, bo jest bardzo pozytywne jako radio dla dzieci, ale też wygląda na dorosłych też.
0: Dla wszystkich. O rodzicach
1: tak,
0: też nie zapominamy. Są państwo tutaj bardzo ważną częścią naszych odbiorców. Bez was też ani rusz, oczywiście. Pozdrawiamy, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na koncercie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.
0: Drodzy słuchacze, to nie koniec zaproszeń. Dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom, bo już za chwileczkę będziemy zapraszać was na 11. Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych Lalka na Scenie. To już najbliższy weekend, 5-6 dzień września. Oj, bardzo dużo będzie działo się w Warszawie. Wstęp jest wolny, można się wybrać o dowolnej porze. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Na rynku Nowego Miasta spotkają się ci, którzy kochają teatr, kochają magię, piękne historie, a Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych to takie wydarzenie, które od lat daje nam mnóstwo radości, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Już za momencik o programie tej nadchodzącej edycji opowie pani Grażyna Karwowska-Winiarek, prezes Fundacji Merit.

0: Bitum. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy i oczywiście do kontaktu, jeżeli wśród was są osoby, które widziały poprzednie edycje i albo czekają na konkretnych artystów, to zapraszam do wymiany myśli, przestrzeń do rozmowy do godziny 9 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się pani Grażyna Karwowska-Winiarek, prezes Fundacji Meritum. Dzień dobry, pani Grażyno.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dobre wieści. Bo w najbliższy weekend kolejny, 11. już Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych na rynku

0: nowego miasta się spotykamy. Ależ państwo, no jak co roku.
1: Lalka na scenie.
0: Piękny Lalka na scenie program zaproponują i małym, i dużym. Tutaj ten festiwal nie ma granicy wieku.
1: Nie ma granicy, dlatego że uliczny teatr lalkowy wywodzi się z dawnej tradycji wędrujących aktorów, wędrujących i zatrzymujących przechodnia. I to jest ogromne zadanie, żeby nagle zatrzymać przechodnia, zamienić go w widza i jeszcze przytrzymać go te kilkanaście, kilkadziesiąt minut w zaciekawieniu. Więc jest to ogromna sztuka, a przy tym każdy teatr uliczny, uliczny teatr lalkowy, bo o takim mówimy, ma w sobie bardzo dużo, nawiązuje bardzo często do tradycji, do legend i do starego zwyczaju pokazywania życia w sposób prześmiewczy. Bardzo często jest, pokutuje takie pojęcie, że jest to teatr dla dzieci, co jest absolutnie nieprawdą. Jest to teatr dla każdego widza, tego małego i tego dorosłego, dlatego że dzieci widzą te wszystkie sytuacyjne zdarzenia, tempo, muzykę, rytm, zdarzenia trudne dla danego bohatera. Natomiast dorosły widzi życie dorosłych często w tych wszystkich zdarzeniach. Więc jest nasz festiwal festiwalem dla całych rodzin. Ja mam ogromną przyjemność i radość, kiedy rano rozstawiamy parawany, jest cichutko, Warszawa jeszcze śpi, zbliża się ta godzina nasza zero, że zaczynamy spektakle, ale już tak pół godziny wcześniej z jednego kątka rynku Nowego Miasta, z drugiej uliczki, z trzeciej, widzimy jak idą całe rodziny i idzie babcia, idzie dziadek, rodzice, dzieci duże, dzieci małe i niosą ze sobą swoje krzesełka, karimaty, poduchy, więc mamy ogromną radość, że ta praca 10 lat no, daje wyniki i uświadomiliśmy sobie, że mamy pokolenie, które mieliśmy wpływ na jego wychowanie, że ci młodzi ludzie wiedzą i znają uliczny teatr lalkowy. A zaczynając festiwal 11 lat temu, mieliśmy taką sytuację, że nasza Włoszka, której parawan nie doleciał, no nie miała, nie mogła pokazać swojej sztuki. Sztuki w parawanie. Podobno jest taki zwyczaj, że parawanu się nie pożycza. Więc był kłopot. Ja obdzwoniłam wszystkie teatry w Warszawie i każdy powiedział, Grażyna, wiesz, zastawkę to tak, ale parawan? Coś, ty parawanu się już nie używa. No, ale nasz gość, który był z Holandii, 2 metry wysokości, Włoszka 1,50 m, różnica jest absolutnie nie do pokonania, a parawan jest takim garniturem uszytym na miarę, dlatego że tam są mocowane deski, które dają dźwięk. Tam jest wyliczona szerokość ramion, wysokość, na której pokazuje się lalka, a chowa się nasza głowa. Więc był problem, jak pogodzić ten parawan prawie 2-metrowego aktora z naszą Włoszką. No, oczywiście ludzie są bardzo serdeczni. Przez noc panowie zbudowali dla Włoszki podest. No i zapowiedzieliśmy naszą Włoszkę, a na parawanie pisało Teatr Amsterdam.
0: No, takie można to były wybrnąć przygody, z każdej sytuacji, jak jest dobry zespół, zaprzyjaźniony, jak są wspierający ludzie.
1: Tak, okazuje się, że jest to bardzo mała w Europie, bardzo mała grupa artystów, którzy dźwigają tą sztukę, dlatego że proszę, jak będziecie państwo na rynku Nowego Miasta, proszę spojrzeć, jak mokre są koszule aktora, koszula, jak mokra jest koszula aktora, kiedy on wychodzi z parawanu.

0: proszę sobie w domu tylko na 10 minut podnieść, trzymać w górze ręce i próbować coś przez te 10 minut mówić. Średnio spektakl w parawanie trwa około 40 minut. To jest ogromny wysiłek fizyczny, ogromny, a przy tym jeszcze tam jest bardzo dużo akcji, bardzo dużo ruchu i dźwięk, który musi być tak donośny, żeby był czytelny,
1: słyszalny
0: i żeby docierał do widza. Więc jest to niesamowita sztuka. Ja mówię, że aktor, który jest w teatrze, w swoim teatrze, na scenie, jeszcze nie na scenie, ale w garderobie, on jest spokojny, bo na niego widz czeka już na sali widowiskowej, siedząc w fotelach. I nie musi aktor nic robić, bo aktor już jest. Natomiast aktor na ulicy, on musi zatrzymać tego przechodnia, musi mieć sposób, musi być w sposób bardzo ciekawy podany obraz i zamienić go na widza na tyle, żeby on te 40 minut chciał być na tym spektaklu, mimo że nie planował tego, więc trzeba być artystą.
1: No tak, raz skupienie widzów i złapanie tej uwagi, a z drugiej strony też trzymanie siebie w ryzach i taka też podzielność uwagi, ile jest rozpraszaczy wokół, ile jest takich sytuacji, których nie zaplanujemy.
0: No często jest tak, że to znaczy obserwując widownię, dzieci reagują bardzo spontanicznie, krzyczą, podpowiadają, próbują ostrzec danego bohatera, że za nim ktoś tam stoi. Często próbują wejść pod parawan, kiedy trwa ta prezentacja, więc aktorzy potrafią, ci, którzy pracują na ulicy bezpośrednio z widzem, mają taki kontakt i często dzieci są w stanie wymusić zmianę zakończenia danego spektaklu, bo znamy jak spektakl się na przykład kończył dnia poprzedniego, a jakie zakończenie dostał przy interwencji widzów młodych, więc jest to niesamowite przeżycie.
1: To też świadczy o wielkiej otwartości artystów.
0: Bardzo.
1: Na sztukę, na widownię i takie podążanie też za widzem, słuchanie widza, ta interakcja.
0: No na tym polega ten uliczny teatr lalkowy. Mamy spektakle, które są w parawanie, czyli pacynka, czyli jest to lalka nałożona na dłoń i poruszana dłonią aktora. I mamy teatr marionetki. Iwan Gądko, który jest absolutnie guru i w Europie bardzo uznanym jest artystą, bardzo cenionym. Iwan jest naszym dyrektorem artystycznym, bardzo dba o poziom artystów, których zapraszamy. I Iwan pokazuje nam teatr marionetki, ale takiej marionetki bardzo tradycyjnej, czyli lalka robiona z pełnego drewna, poruszana za pomocą stalowych lin. Aktor jeden daje głos wszystkim postaciom i animuje. Więc często nie tylko u Iwana, ale w tych tradycyjnych spektaklach granych już latami są to spektakle oparte o ballady, o legendy, o przekazy, historie, które są przekazywane z dziada pradziada, historie.
1: Drodzy Państwo, najbliższy weekend, Rynek Nowego Miasta, festiwal ulicznych teatrów lalkowych, Lalka na scenie, festiwal, który ma swoją wierną publiczność. Jestem pewna, że wielu wielbicieli tego festiwalu już czeka, już ma zapisany od dawna ten termin i pewnie przybiegną całe rodziny, żeby Państwa zobaczyć, podziwiać artystów. Więc zapraszamy serdecznie. Pogoda nie straszna oczywiście.
0: Absolutnie nie.
1: Bo artyści, jak słyszycie, są przygotowani na wszystko i sobie w każdej sytuacji poradzą. Trzeba przynieść na pewno dobry humor. Przyda się poduszka albo jakieś krzesełko składane, tak żeby było Wam

0: wygodnie, chociaż wiadomo, że tam często bywa tak, że już się podrywamy z tych krzesełek, a maluchy to nie mogą usiedzieć, tam wiercą dupkami, żeby szybciutko coś zobaczyć i tam podbiec też do parawanu, zajrzeć, ale tak, te spotkania z artystami potem się odbywają.
1: Tak.
0: Jak najbardziej i można podpytać, można zajrzeć, ale zobaczyć, jak to wszystko
1: tak
0: działa.
1: Takie jest nasze zadanie. W programie wręcz jest wpisane i jest rezerwacja czasu na spotkanie aktora z publicznością. On pokazuje, jak zbudowana jest jego lalka czy pacynka, pokazuje podstawowe ruchy, animacje, odpowiada na wszystkie pytania. Można wejść do parawanu, zobaczyć, jak on w środku wygląda, bo to jest taki domek, garnitur uszyty dla konkretnego aktora, tak jak mówię. Mamy też w trakcie festiwalu mały quiz, sprawdzamy o czym dzieci pamiętają, co ich najbardziej zaciekawiło. Powtarzamy, utrwalamy pojęcia, które aktorzy przekazali im podczas rozmów po spektaklu i to jest kolejny nasz kamyk do ogródka edukacji o teatrze ulicznym.
0: Pani Grażyna, jeśli pani pozwoli do rozmowy, wrócimy po krótkiej piosence. Gdybyście mieli jakieś pytanie, a może wśród was są widzowie i wielbiciele teatru lalkowego, ulicznego. Chcecie wrócić wspomnieniami może do którejś z edycji minionych, to zapraszamy do kontaktu 22 645 2055. A my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence. Jeszcze raz podkreślamy, że zapraszamy wszystkich najbliższy weekend, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: bo po drodze tyle przygód na nas czeka.
1: Ile pieków ma na nosie każdy z was?
2: W studiu Polskiego Radia Dzieciom pani Grażyna Karbowska-Winiarek. Zapraszamy was bardzo serdecznie na Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych. To już w najbliższy weekend. Piękny program. Wszystkie informacje znajdziecie w mediach społecznościowych festiwalu. Także proszę się w program wgryźć i zarezerwować sobie dużo czasu, bo gwarantujemy, że jak wylądujecie na rynku Nowego Miasta około południa, to do wieczora.
3: Tak, tak.
2: Czas tam spędzicie.
3: Będzie.

Będziemy mieli możliwość obejrzenia spektakli parawanowych, tak jak wspomniałam, z Pacynką w roli głównej i spektakl marionetki w wykonaniu Iwana Gądko. Spektakle parawanowe, tu bym nie mogę wskazać, kogo koniecznie trzeba zobaczyć i w jakiej kolejności, dlatego że każdy spektakl opowiada inną historię i jest też wynikiem historii danego kraju, w którym dana sztuka rozwijała się. I tak na przykład w Anglii pierwsze notowania w księgach historycznych, pierwszy zapis o spektaklu parawanowym w ogrodach w Covent Garden jest w 1662 roku. I proszę sobie wyobrazić, że do dnia dzisiejszego raz do roku w maju w Covent Garden odbywają się spektakle parawanowych teatrów. I tam występują, pokazują swoją sztukę profesorowie. U nas będziemy mieli profesora, który pokaże nam spektakl Punch and Judy. I jest to z Wielkiej Brytanii nasz kochany Gary Wilson. Profesor to nie znaczy tytuł naukowy. Profesor grający Puncha and Judy to jest osoba, która ma najwyższe świadectwo swojej sztuki. Są nieliczni, którzy otrzymują ten tytuł w Anglii. I w Covent Garden występują właśnie ci najlepsi profesorowie, Puncha and Judy. Czasami dopuszczają młodego człowieka, który jest już na bardzo wysokim poziomie i wtedy pozwalają mu również wśród tych wielkich mistrzów pokazać swoją umiejętność animacji Pacynki. Ja byłam dwa razy na festiwalu w Covent Garden i powiem, że to jest niesamowite przeżycie, bo to jest w ogrodzie wystawionych około 20 parawanów. Na każdym parawanie jest zegar, który wskazuje, o której godzinie idzie spektakl. Więc od samego rana do późnego wieczora to po prostu jest uczta. I mimo, że Punch and Judy, czyli dwójka mężczyzna i kobieta, ciągle jakieś właśnie, ciągle jakieś zdarzenia. Punch taki bojowniczy, złośliwy, gnuśny. Jego żona Judy, która próbuje jakoś łagodzić te wszystkie zdarzenia. I zdawałoby się, że ciągle każdy spektakl porusza ten temat, prawda? Ale każdy jest w inny sposób opowiedziany, z wykorzystaniem innej postaci, która robi jakieś tam złośliwości. Więc jest to niesamowita przygoda, niesamowita uczta i ogromny szacunek, że ten kraj przez tyle lat wierny jest sztuce. Zresztą jest mnóstwo krajów w Europie, które mają swoje postacie. Niestety w Polsce nie mamy naszego bohatera, którym powiedzielibyśmy, że przez lata dla nas gra, prawda? Iwan Gądko ma Gaszparko. To jest cudowny, mały człowieczek w czerwonym kubraczku, z czapeczką na głowie, bardzo złośliwy, przytupujący nóżką. I on już ma ponad 100 lat i on cały czas gra. Też Iwan ma drugiego Gaszparkę, zrobionego już dużo młodszego, tam ma ze 20 lat, ale mówimy: Iwanie, my chcemy Gaszparko stuletniego. On inaczej tupie, inaczej chodzi, bo drewno, z którego on jest zrobiony, było wiele, wiele lat suszone, składowane. W tej chwili nie ma już takiej
takiego przemysłu, nie ma takiego rzemiosła, które by dbało o przygotowanie drewna na lalki. Więc ten młody Gaszparko, który raz przyjechał, więc powiedzieliśmy, że dziękujemy. Nie będziemy z tym Gaszparko rozmawiać. Więc to też jest bardzo ważne, z jakiego materiału jest wykonana

0: wykonana lalka. I możemy, obserwując spektakle, możemy popatrzeć, jak cudnie dzieci stają się czynnym, biorą czynny udział i stają się również autorem tego, co się dzieje, bo bardzo często wymuszają inne reakcje, krzyczą, ostrzegają, podają jakieś inne sygnały, więc widać, jak aktor potrafi dotrzeć do widza w takiej ilości i spowodować, że traci się barierę sceny i barierę widowni, że staje się to jedność.
1: Żeby to poczuć, trzeba po prostu wziąć udział w festiwalu, zobaczyć spektakle. No, wnioskuję tutaj po tym, co pani mówi, pani Grażyno, że warto wybrać się i w sobotę, i w niedzielę i też sprawdzić tak na sobie i poczuć, zobaczyć, jak spektakl, nawet ten sam, jest prezentowany zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, jak inne mogą być reakcje publiczności, jak czasami inne może być też zakończenie, tak, jeżeli publiczność sprowokuje artystę do tego, żeby dokonał tutaj zmiany. A jestem przekonana, że jak wybierzecie się w sobotę, to przyjdziecie i w niedzielę. No i zapraszamy wszystkich i mieszkańców stolicy, i tych, którzy być może pierwszy weekend września, jeszcze zdaje się ciepły, letni, spędzać będą w naszym pięknym mieście. Spotykamy się na rynku Nowego Miasta. Spektakle od godziny 12:00.
0: Tak.
1: Tak, proszę zajrzeć do mediów społecznościowych festiwalu. Jest pięknie, klarownie napisany program. No i artyści z różnych zakątków świata, bo i Wielka Brytania wspomniana, ale też Czesi. O, ja jestem wielką fanką teatru czeskiego i lalkowego. Cudowni, z takim dużym dystansem też do siebie. Więc zapraszamy gorąco. Z Polski też będą prezentacje, tak, między innymi Teatru Baj, Przygody Kubusia. Będzie, tak, można podziwiać.
0: Niedawno premiera była w maju, dlatego chcemy pokazać. Poza tym bardzo, bardzo się cieszę, że mamy polskich aktorów, polskich twórców, którzy chwycili po parawan. Nieśmiało, ale chwycili, więc mamy kolejny kamyczek wrzucony do ogródka, by w Polsce też, żebyśmy mieli się kim pochwalić.
1: O, mamy wspaniałych artystów, znakomite spektakle lalkowe. Do lalek przekonują się coraz częściej dorośli. Powolutku niektórym to idzie, ale jednak. I też dużo spektakli adresowanych do młodzieży i do dorosłych, których grają lalki. To mnie bardzo cieszy, bo przyglądam się tej scenie już od dłuższego czasu. Ja na pewno na festiwal się wybiorę. Zapraszamy was. Będzie bardzo serdecznie. Pani Grażyna Karwowska-Winiarek, prezes Fundacji Meritum, opowiadała nam w telegraficznym skrócie, jak szkoda, że nie można czasu wydłużyć w radiu, o 11. Festiwalu Ulicznych Teatrów Lalkowych i zdradzała, tak, na co warto wybrać się w najbliższy weekend. Więc pięknie dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję i zapraszam serdecznie.
1: Trzymamy kciuki za pogodę, chociaż oczywiście artyści radzą sobie w różnych sytuacjach, więc nawet jak tam troszeczkę pokropi damy deszcz, radę, to damy radę. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, dziękujemy bardzo za dzisiejsze poranne spotkanie. No i szukajcie Babiego Lata, bo dziś też o Babim Lecie rozmawialiśmy. Czy doleciało już do pani w tym roku, pani Grażyno, Babie Lato?
0: Tak
1: już
0: jest.
1: Doleciało.
0: Tak.
1: Proszę się rozglądać i szukać tych małych, eterycznych, cudownych pajączków, które nam takie dobro baśniowe przynoszą. Tak, a może i Babie Lato dotrze na rynek Nowego Miasta w najbliższy weekend. Nigdy nie wiadomo.
0: Zapraszamy. Miejmy taką nadzieję.
1: Miejmy nadzieję. Bardzo dziękuję na poranek. Zapraszam serdecznie jutro w imieniu Marty Hoppe, która poprowadzi Zielony Poranek. To będzie taka nasza nowa tradycja w roku szkolnym. Martyna Chuderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiądzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.
3: Tak się jakoś zrymowało.
4: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
3: Ale ci się powiedziało?
4: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
3: Dzwonek dziadka Damazego.
4: Co był w dawnej szkole woźnym.
3: Dziadek dziadka Ignacego.
4: Miłym woźnym był, czy groźnym?
3: Dziadek mówił, drogi dziadku.
4: I miał czarodziejski dzwonek.
3: Co Ignacy dostał w spadku.
4: Niezły z niego ancymonek.
3: Pozostawił kredę, ławkę.
4: W niej atrament w kałamarzu.
3: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
4: Po wpisanym komentarzu.
3: I zaklęciu z nazwą szkoły.
4: Cudne są te opowieści.
3: Każdy słuchacz jest wesoły.
4: Chcecie poznać szkolne treści?
3: Jak to było i dlaczego?
4: Siądźcie obok smoka, misia.
3: Magia dzwonka Damazego.
4: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
3: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
4: Siadajmy przy stole.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
3: Co robisz, Adasiu?
4: Oglądam komiks.
3: Komiks? To już prawie książka, co nie?
4: Komiks to komiks, a książka to książka.
3: No wiem, ale w komiksie są obrazki i w książkach też są obrazki, tylko mniej, prawda?
4: Dlatego oglądam obrazki w komiksie.
3: Ale są też literki. Tak jak w książce, tylko trochę mniej literek, tak?
4: Jak obejrzę, to poczytam.
3: A nie moglibyśmy razem poczytać?
4: Jak to razem, Michasiu?
3: Ja bym oglądał, a ty byś czytał. To, bo ty bardzo dobrze czytasz, prawda?
4: No dziękuję, wiem, ale jeszcze nie tak dobrze jak dorośli. Dlatego wolę komiks.
3: O, zobacz, ten wysoki i ten mały chyba się zmęczyli bieganiem, co nie?
4: Tak, bo musieli dogonić pociąg.
3: O, i nawet im się udało. O, ale musieli zgłodnieć, co nie? O!
4: No proszę, tak jak myślałem. Znaleźli plecak tego, którego gonili.
3: Złoczyńcy to zawsze coś gubią, a później tego szukają, co nie?
4: A tym razem na pewno wróci po plecak.
3: Ten złoczyńca? A skąd wiesz, Adasiu?
4: Bo w plecaku znaleźli prowiant dla całej grupy.
3: Jak wyruszamy na piknik, to też zawsze bierzemy plecak z prowiantem, prawda?
4: Zobacz, o, teraz mogą odpocząć, usiąść i coś zjeść.
3: Ciekawe, co mają do zjedzenia.
4: A tego najczęściej nie pokazują, tylko że bohater coś żuje.

0: albo popija.
1: Właśnie, i to jest, Adasiu, nie w porządku. A Leszek mi nawet kiedyś opowiedział o takim filmie.
0: Jakim filmie? O uciekających bohaterach?
1: Nie. Znaczy, nie wiem, o czym było, ale opowiadał, że taki kolega był głodny, wiesz?
0: W tym filmie?
1: Nie, na planie. To znaczy tam, gdzie powstaje film, gdzie go robią.
0: Aha, no i co z tym kolegą?
1: No i tam był taki wielki stół, na którym stały... No różności stały po prostu.
0: No ale jakie różności? Nie rozumiem.
1: Ojej, no różne różności do jedzenia w miskach, na talerzach, takie dzbanki, kubki, no wszystko.
0: Aha, i jakby uczta czy przyjęcie?
1: No tak. To był film o dawnych czasach i to była taka jakby uczta na zamku, wiesz.
0: Aha, rozumiem. Ale co z tym kolegą?
1: Akurat była przerwa i ten kolega długo ściągał z siebie kostium. Miał takie żelastwo na sobie, wiesz.
0: Czyli miał na sobie zbroję i był rycerzem?
1: Rycerzem czy tam wojownikiem, no. I bardzo długo ściągał te blachy z siebie, wiesz.
0: Nie dziwię się. Na pewno trudniej coś takiego zdjąć niż bluzę z kapturem.
1: Chodzi o to, że zanim to z siebie ściągnął, wychodzi i już nie było nikogo.
0: I super! Mógł sobie spokojnie odpocząć.
1: No tak, ale był głodny. A przez połowę przerwy ściągał tę zbroję z siebie.
0: Babcia Janeczka opowiadała, że kto późno przychodzi, to ten sam sobie szkodzi.
1: No i tak sobie zaszkodził, że
0: Był głodny?
1: Był bardzo głodny i dlatego postanowił zjeść coś z tego stołu, który stał po środku.
0: Który w filmie był do uczty.
1: Aha. Tylko, że on nie widział tych poprzednich scen, bo mu taka klapka w hełmie spadła na oczy.
0: No zasłona w hełmie.
1: Aha.
0: To znaczy nic nie widział.
1: No właśnie, nic nie widział. I nie wiedział, że to, co tam stało na stole, to...
0: Ale jak zdjął, to zobaczył te pyszności, tak?
1: No pewnie, a że był bardzo głodny, to dokładnie się nie przyglądał, tylko haps!
0: I super! Na pewno na stole było dużo jedzenia.
1: No właśnie, ale nie do jedzenia.
0: Jak to jedzenie nie do jedzenia, to do czego?
1: Do występowania w filmie zrobione było. Z drewna tam, z plastiku czy z gąbki takiej. Wiesz.
0: A to się najadł.
1: No, mało zębów nie połamał na takim drewnianym jabłku.
0: Ale jeśli chodzi o czasy rycerskie, to najlepiej byłoby pojechać, znaczy obejrzeć.
1: Do szkoły rycerskiej. To będziemy, ale to nie dziś.
0: To kiedy, Michasiu?
1: No innym razem zobaczymy, bo dzisiaj...
0: Ale obiecujesz, że będzie o szkole rycerskiej.
1: Oczywiście, że obiecuję. Za 3 tygodnie, może być?
0: Może być, dobrze, zgadzam się. A czemu nie dziś?
1: Bo dzisiaj nie dam rady.
0: Dlaczego nie dzisiaj, Michasiu?
1: Bo jestem bardzo głodny.
0: A w filmie wszystko wyglądało tak pysznie.
1: Dlatego bardzo żałuję, że nic nie pachnie.
0: I jak to sobie wyobrażałeś? Zapach w filmie.
1: No pewnie. A nie widziałeś nigdy programów o jedzeniu?
0: Pewnie, że tak. Nawet o jedzeniu innych smoków.
1: To jedzą to samo, co i ty?
0: Na pewno tak. A w filmach pokazują smoki jedzące owce i barany.
1: I księżniczki? Nie zapominaj o księżniczkach, Adasiu.
0: To nieprawda, Michasiu. Kłamstwo. Żaden smok z mojej rodziny nie jadał księżniczek.
1: Wierzę ci, Adasiu. No, oczywiście, że żaden nie jadał. Przejdziemy się do dziadka?
0: Czemu nie? Spacer dobrze nam zrobi.
1: Czyli mówisz, że smoki to nie jadły księżniczek?
0: Czy ty wiesz, jak one są wyperfumowane, te księżniczki? Tak. I jakie mają suknie z brylantami?
1: O, no to rozumiem. Taki diament czy brylant jakby utknął w gardle, to... Masakra, co nie?
0: Masakra! No, a w filmach tylko księżniczki, królewny i rycerze. Ja bym wolał sałatkę.
1: Sałatki są pyszne. Leszek robi taką jedną makaronową, palce lizać.
0: A Wojtek to robi sałatkę nadmorską z warzywami i krewetkami.
1: Nie, bo w gębie. Albo te Wojtka, te placuszki z soczewicą.
0: O, tak. Nigdy dotąd nie udało mi się zobaczyć, jak je robi, wiesz?
1: To tak samo jak Leszka ta sałatka owocowa z tym takim, tym niebieskim serem i tymi orzechami. No miał.
0: Ta słodko-kwaśna.
1: No.
0: To marzenie.
1: A może jakbyśmy wykopali coś takiego?
0: Jak to wykopali? Co i spod czego wykopali?
1: No, z ziemi, jak ci no wiesz, archeolodzy.
0: Archeolodzy się mówi.
1: Był nawet taki film, że znaleźli zbroje i miecze.
0: Widziałem, albo jakieś dzbany znaleźli, czy takie wielkie chory.
1: Kto był chory?
0: Może ten archeolog...
1: Aha, to myślę...

0: że odkopał jedzenie i je zjadł i zachorował?
1: Nie, no to niemożliwe, Michasiu, absolutnie niemożliwe.
0: A dlaczego? Skoro odkopywali dzbanki, to może i garnki z jedzeniem.
1: To niemożliwe, że zjadł coś, co odkopał, no.
0: A nasza suczka to często coś wykopuje i zjada, chociaż Leszek jej nie pozwala.
1: Ale jak coś tyle czasu leżało w ziemi, na pewno jest bez wartości.
0: Akurat. A jak znajdą koronę? Albo pierścionki, czy monety?
1: A to są już skarby, to co innego. Jak piraci znajdą skarby, to później inni je odbierają.
0: No pewnie, że skarby. A wyobrażasz sobie, co by było, jakbyśmy znaleźli warzywa?
1: Jakie warzywa, Michasiu?
0: A włoszczyznę, tej królowej, co przywiozła warzywa do Polski?
1: Wielkie mi coś, włoszczyzna. Można kupić na ryneczku albo w sklepie.
0: Co ty, Adasiu? Dziadek mi opowiadał, że kiedyś w Polsce nie było żadnych warzyw.
1: Poważnie, nie było warzyw? Nie było? I ona, ta królowa, przywiozła?
0: Aha.
1: No, to sporo musiała przywieźć.
0: No nie, no coś tam było, ale przywiozła jak skarb i to posadzili.
1: Posadzili skarb? O czym ty mówisz? Michasiu, jaki skarb?
0: Te warzywa normalnie posadzili. Ludzie zaczęli je sadzić w ogródkach.
1: Aha, znaczy w ziemi.
0: No.
1: Babcia Janeczka ma włoszczyznę w ogródku.
0: Dziadek Ignacy tak samo. Poczekaj, Adasiu, ale mam pomysł.
1: Z wykopaniem starożytnej włoszczyzny z ogródka?
0: Nie, mam pomysł, jak się dowiedzieć o pysznościach.
1: Najpierw chciałeś kopać, a teraz już nie?
0: Zamiast kopać, obejrzymy, jak się kiedyś robiło jedzenie.
1: Nie mam zamiaru niczego kopać, Michasiu. Sam się łap za łopatę.
0: Ale nie. Niczego nie będziemy musieli. A zresztą już jesteśmy na miejscu.
1: Zaczekaj, jaki masz pomysł? Jak chcesz się dowiedzieć?
0: Zaraz wszystkiego się dowiesz. Dziadku! Dziadku! Dzień dobry! Otwórz, dziadku, to my!
1: To my?
0: Dziadku!
1: Dziadku Michasia, to my, Smogadaś i twój miś Michaś!
2: O, witajcie, wasałyki! Doskonale wyczuliście moment, ale macie węch.
1: Węch? Ale my niczego nie wąchaliśmy. Przyszliśmy tutaj, bo...
0: Bo chcemy skorzystać z tablicy i dzwonka dziadka Damazego.
1: Tak, tak? Nic nie mówiłeś, że chcemy się gdzieś...
0: No pewnie.
1: A, to ten twój pomysł.
2: Jaki pomysł? O czym mówicie, chłopcze?
1: Ja tu nawet nie wiem. To Michaś coś wymyślił, ale jeszcze mi nie powiedział.
2: Oj, całkiem zapomniałem o manierach. Wejdźcie do środka, chłopcy. Mam dla was niespodziankę.
1: Niespodzianki? Niespodzianki dziadka Ignacego są najpyszniejsze.
0: Dziadku, pychotka. Mój nos mówi mi, że to chyba ciasto.
3: Malinowo-porzeczkowo-rabarbarowe.
2: A nie mówiłem, że macie nosa? Ha, siadajcie, już nakładam na talerzyki.
1: To jest po prostu ta, no, poezja.
0: Dziadku, to dzieło sztuki. Dziadku, a gdzie ty w ogóle się tak nauczyłeś piec i gotować?
1: Ja to trochę już się nauczyłem od Wojtka i od babci Janeczki.
0: A ja to od Leszka i dziadka. Najwięcej od dziadka.
2: Uczymy się, basałyki, przez całe życie.
0: Otóż to, dziadku, dlatego wiesz, dziadku, wpadłem na taki, no na pewien pomysł.
1: A ty znowu o tym daj spokój, jedz lepiej.
0: Za chwilę, najpierw prośba. Dziadku, czy możemy skorzystać z tablicy?
1: Na mnie nie licz, nie ruszę się, zanim nie zjem tej pychotki.
0: Bo chciałbym obejrzeć jakąś szkołę jedzeniową.
1: Słucham, jaką szkołę jedzeniową?
2: A masz na myśli szkołę gastronomiczną? Taką Akademię Sztuk Kulinarnych?
1: Co? To jest coś takiego na świecie?
2: W każdym kraju są takie miejsca, gdzie kształcą się przyszli mistrzowie kuchni.
0: Otóż to, mistrzowie. A ty, Adasiu? Nie chciałbyś zostać mistrzem kuchni?
1: Mistrzem kuchni? No pewnie, że chciałbym, ale nie wiem jak.
2: No dobrze, dobrze. Zaczekajcie chwilę.

0: Oho, bardzo proszę, chłopcy, tablica ustawiona. Oto kreda, proszę, i dzwonek Damazego.
1: To ja będę dzwonił, a ty napisz adres, Adasiu.
2: Ale ja nie mam pojęcia, co napisać. Szkoła kuchenna czy jak?
0: Ależ nie. Subtelnie i kulturalnie. Już od dawna w Polsce istniały takie miejsca.
1: To dziadku, kiedy ta królowa przywiozła włoszczyznę?
0: Królowa Bona! O, tak! Wniosła wspaniały dar z ziemi włoskiej do polskiej.
2: To co, mam wpisać jakiś zamek średniowieczny, czy co?
0: Nie, to za wcześnie byłoby na królową Bonę. A w średniowieczu to nie bylibyście zadowoleni z jedzenia, chłopcy.
2: Jesteś pewny, dziadku?
0: Oj, tak. Podstawą wyżywienia ludzi średniowiecza były produkty ze zbóż, kasze i chleb.
1: Ja to lubię takie. A ty, Adasiu?
2: Trochę tak, trochę nie.
0: No i jeszcze były rośliny strączkowe i warzywa. Były ważnym uzupełnieniem diety niższych warstw społecznych.
2: Pyszności, super te.
0: Mięso, produkty droższe i mające bardziej prestiżowy status obecne były przede wszystkim na stołach warstw wyższych.
1: Słucham?
0: No, arystokracji. Tak. Jadano tam głównie drób i wieprzowinę, a na dworach rycerskich głównie upolowaną dziczyznę. No, popularne, szczególnie w okresie postów, były ryby morskie i słodkowodne.
1: Co nie byłoby tak źle, dziadku? Najedlibyśmy się z Adasiem, co nie?
0: Ale tylko na dworach królewskich i szlacheckich, bo chłopi to głodowali raczej.
2: No to ja już nie wiem, co wpisać.
0: Akademia Kulinarna znanej wyższej uczelni. Proszę, no napisz.
2: Akademia...
1: Kulinarna. Dziadku, jak to się mówi?
0: Kulinarna.
2: No dobrze, że nie napisałem. Kulinarna.
1: Dobrze napisałeś?
2: Gotowe. Dzwoń, Michasiu.
1: Dobrze, uwaga, dzwonię.

0: teraz super miejsce. Jaka starożytna kuchnia, znaczy komnata kuchenna.
1: Zobacz, jakie mają garnki, jakie łyżki.
0: I dlatego zawsze się denerwuję, oglądając filmy o jedzeniu.
1: A czym się denerwujesz, Michasiu?
0: No, że nie mają zapachów.
2: Przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Narodowego zaistniała Akademia Kulinarna. Oho, zajęcia obejmują historię, kulturę, dziedzictwo żywieniowe, sztukę kulinarną, no i zajęcia praktyczne połączone z ćwiczeniami na miejscu i w terenie.
0: Ojej, jak tutaj musi pachnieć. Szkoda, że tego nie czujemy.
1: No tak.
2: Zobaczcie, jakich produktów używają kursanci. Jakich przypraw.
1: Szkoda, że sami nie możemy czegoś zrobić. Tak zupełnie sami.
0: Ja też bym chciał jak Leszek, jak Wojtek, jak babcia Janeczka, jak dziadek.
1: Tak, gotować jak twój dziadek. Albo jak w tej akademii, co widzieliśmy.
2: Naprawdę? Chcielibyście sami coś przygotować, Basałyki?
1: Pewnie, dziadku Michasia.
0: Jeszcze jak?
2: Aha, bardzo dobrze, proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. A, mam tu wszystko przygotowane. Aha, jeszcze produkty możecie podawać?
1: Pomidory, papryka.
0: Jakiś ser, orzechy, gruszki, oliwa?
1: Cytryny, makaron? Makaron, on już jest ugotowany.
2: O, chyba, że na początek chcielibyście jakieś bardziej wykwintne dania. Ale na to trzeba czasu.
0: No, pewnie, dziadku, takie jak jedli królowie albo z tej akademii kulinarnej.
1: Ja nie potrafię i ty też nie, Michasiu. Nie znamy się na tym.
2: O, kiedyś na pewno do tego też dojdziecie, ale na dziś proponuję prostą, pyszną sałatkę.
1: Sałatka, o właśnie, to doskonały pomysł, dziadku Michasia. Ja bardzo lubię sałatki, a ty, Michasiu?
0: Ja też, ale jak się napatrzyłem na

0: tę akademię, co tam było i jak dziadek opowiadał.
1: No już, już, do roboty, basałyki, proszę. Najpierw kroicie warzywa i inne składniki.

0: Dni do nowego podcastu.
1: A dokładnie to 7, czyli cały tydzień.
2: Jakie 7 dni? Żartujecie sobie? Smak potraw zależy od świeżości składników.
0: To nic, a może zjemy za tydzień.
1: Chociaż ja to już teraz jestem głodny, jak średniowieczny koń z kopytami.
0: Możemy robić i zastanawiać się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
1: A myślisz, że taki podcast szkolny to jest lepszy od nieszkolnych podcastów?
0: On jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
1: Tak? Jakie są? Nie wiem, ale ja bym coś zjadł.
0: Nie ma na co czekać, kroimy.
2: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. O, widzę, że coś zapamiętaliście z tej szkoły kulinarnej.
0: A do czego nam potrzebna oliwa?
1: Ja wiem. Często z dziadkiem robiliśmy sos do sałatek. Zgadza się, dziadku?
2: O, oczywiście. Pamiętasz składniki winegretu?
0: Czego?
1: Winegretu, cytryna, miód i oliwa oraz przyprawy.
0: My z Wojtkiem chyba też taki robimy. Ja to mogę przyprawiać.
2: Doskonale, wspaniała praca zespołowa. Wlej oliwę.
0: Ja wycisnę sok z cytryny, zgoda?
1: I jeszcze trochę miodu, żeby nie było za kwaśne.
2: Proszę, Adasiu, teraz twoja kolej. Przyprawiaj. O, tutaj masz młynek do pieprzu.
0: O, proszę, proszę, znam te zioła. To są zioła prowansalskie. Je trzeba nasypać do takiej sałatki. Trzeba też nasypać trochę pieprzu, papryki.
1: Ale mi zakręciło w nosie.
0: Mnie też. Na zdrowie, Michasiu. Nie powiesz mi na zdrowie?
1: Na zdrowie.
0: No, dziękuję. O, jeszcze więcej ziół. Nie, a może to wystarczy? Nie, chyba wszystko.
2: Doskonale, chłopcy. Jestem pod wrażeniem. Gratuluję wam, pasałyki.
0: Bardzo dziękujemy za pomoc, dziadku Michasia.
1: Jesteś kochany, dziadku. Do widzenia.
2: Biegnijcie już do domu i uważajcie na siebie, chłopcy.
0: Do widzenia, dziadku Michasia.
1: Pa, dziadku!
0: Ojej, muszę uważać, żeby się nie przewrócić z tą miską sałatki.
1: Ale nasi dorośli będą zaskoczeni. No nie uwierzą, że to zrobiliśmy sami.
0: Mhm, wszystko dzięki czarodziejskiej tablicy, kredzie...
1: I dzwonkowi dziadka Damazego.
0: Myślałem, że te podcasty o szkole będą za bardzo dorosłe.
1: Chyba nie, ale na pewno i dzieci, i dorośli nas słuchają.
0: Tak myślisz, Michasiu?
1: Na pewno, przecież... Wszyscy będą kiedyś w szkole, co nie?
0: Będą, już są, albo kiedyś byli.
1: Jak to? To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
0: Oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka?
1: Masz rację, zgadza się.
0: A Wojtek z Leszkiem?
1: I znowu rację. A Martyna, a Ania?
0: A Daria, Klaudia? Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
1: No tak, rzeczywiście. To tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole i...
0: Ja nawet nie byłem w przedszkolu.
3: Już wróciliście od dziadka?
1: Było fantastycznie. Oglądaliśmy szkołę kulinarną.
0: Znaczy akademię gastrologiczną.
2: Chyba gastronomiczną.
0: I starożytną szkołę kucharską, znaczy gotowania.
1: I tam mieli takie wielkie garnki i takie chochle.
3: I to wszystko podczas jednej wizyty w domku dziadka Ignacego?
2: Ale macie fantazję?
0: Naprawdę. I jeszcze dziadek Michasia opowiadał nam, jak się kiedyś jadło.
1: Aha, że tylko królowie super jedli, a reszta to słabo.
0: Że królowa Bona przywiozła włoszczyznę.
1: I że później ją zakopała.
0: Bo babcia Janeczka to wykopuje rośliny w ogródku.
1: Bo warzywa są pyszne i zdrowe. Dlatego jeszcze...
0: I to zupełnie, ale to zupełnie sami...
1: Zrobiliśmy sałatkę.
0: Fantastycznie przepyszną.
1: I do tego sos winegret?
0: I ja przyprawiałem.
1: Chcecie spróbować?
3: Chętnie, ale już chyba najwyższy czas.
2: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas.
3: Na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: Ale to za tydzień.
1: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: A jeżeli macie inne pomysły albo wiecie, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie o tym.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji o wizycie w różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
3: Waszych ulubieńców, Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Adasiu, mam pomysł, co będzie następnym razem.
0: To tajemnica, Michasiu. I słuchajcie nas, papa!
1: To był podcast szkolny Misia Michasia
0: i Smoka Adasia.
1: Zapraszamy na następne. Pa, pa!
0: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę czas

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania trzech podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja. Radio Dzieciom.

A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was

0: tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, cze, dzieciaki rozrobioki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień do... Co tak krótko? A bez kumre, kumkania dzisiaj? O, chyba ci zabrakło.
2: Nie, właśnie sobie pomyślałam, że zawsze kumkam na początku, to sobie dzisiaj kumknę w środku.
3: A, w środku, dobrze. Dzień dobry, kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo. Ja was, kulfoniasty kulfon, opowiadacz bajasz i legendy.

0: Gęciarz, bajduzysta i bajkopisarz, bajkonosz, bajkonur i bajkodonosiciel. O, tak ładnie
1: powiedziałem.
0: Bajki donosi, to jest bardzo elegancko. Dzieci lubią bajeczki.
1: Dobrze, dziś, drogie dzieci, jest dla mnie bardzo wielki, przyjemny i wspaniały dzień, bo mamy z Kulfonem niesamowity zaszczyt i olbrzymią przyjemność opowiedzieć wam bardzo przepiękną opowieść pod tytułem, uwaga, uwaga!
0: Tak jest.
1: No powiedz, Kulfon, no powiedz.
0: No powiem. Będzie to opowieść o zielonej żabce w podziemiach kopalni.
1: Jak to tak? Kopalni?
0: Kopalni. Tak powiedziałem, podziemniach, tak.
1: No i teraz, uwaga, teraz dam mały koncercik. Kum, kum, kum, kum, rere, kum, kum, kum, zielona żabka, tak kumka, kum, kum, kum, kum, kum, kum, rere, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,
0: nic, nic, cicho. Kochane dzieci, musimy zacząć od początku, bo nie da rady inaczej.
1: Tak, nie da rady.
0: Nie, musimy od początku zacząć, bo jakbyśmy zaczęli od końca, to byście od razu wszystko wiedziały i bez sensu byłaby opowieść.
1: A my zaczniemy od początku, jak zwykle. Działo się to dawno, dawno temu, ale nie tak jeszcze bardzo dawno, nie, ale trochę
0: bardzo
1: dawno.
0: Bardzo dawno, bo był taki górnik, Wałoszek, który codziennie, kochane dzieci, wyobraźcie sobie, schodził po drabinie.
1: A wiesz, że strażacy jak się pali, to też chodzą po drabinie?
0: Tak, ale się codziennie nie pali.
1: Nie.
0: No, a stary Wałoszek to chodził codziennie po drabinie do kopalni schodzi, bo to była kopalnia, tam nie było windy, tylko trzeba było po drabinie schodzić, a on szedł 2 kilometry po drabinie.
1: No właśnie, to on jak miał 6-8 godzin, to tak, 4 godziny schodził i 4 godziny wchodził i szychta minęła.
0: No nie, ale jeszcze musiał trochę urąbać coś, węgla.
1: No tak, to prawda.
0: No, także... Kochane dzieci, wyobraźcie sobie, schodzi ten Wałoszek po drabinie, schodzi i zejść nie może.
1: Ale potem jak już zejdzie, to wiesz co on robi? I kopie, tak. Mozolnie.
0: Kopie mozolnie, a trzeba powiedzieć, że lata całe ten Wałoszek chodził tam.
1: Schodził?
0: Schodził i wchodził.
1: I mozolnie kopał. Ale kopał węgiel.
0: Ale całe lata trzeba powiedzieć, że ten stary górnik przepracował w milczeniu. Gdyż stwierdził, że milczenie jest złotem.
1: Tak. A jak ukopał już jedną taczkę węgla, to otarł rękawem pod z czoła i brał się za drugą taczkę.
0: Jaką drugą? Węgla?
1: Tak, kopał.
0: Żeby ukopać.
1: Tak, żeby ukopać, tak.
0: Tak, tak. I właśnie obok kopali koledzy... Tak. Kopacze.
1: A tam z drugiej strony kopały koleżanki.
0: Nie, koleżanki nie kopały, co ty?
1: A nie, przepraszam. Na górze, w tam biurze. Na powietrzu, to kopały dzieci piłkę.
0: Tak. A koleżanki w biurze pracowały.
1: Tak, a Wołoszek kopał węgiel.
0: Wałoszek? Tak, wszystko. Może być przez A. I ten Wałoszek kopał ten węgiel, kopał. I co ukopał?
1: To na taczki.
0: I wiózł te taczki do szybu.
1: Do szybu. A w szybie do skrzyneczki i skrzyneczka na górę.
0: A w szybie się przeglądał co chwila.
1: W szybie się przeglądał? No, mróz się na szybach zaczął pojawiać.
0: I grzywkę poprawiał sobie.
1: Tak, tak. I pewnego dnia
0: do przodku
1: wpadła zielona żabka. I powiedziała tak kum, kum, re, re, re, re, kum, kum, kum, kum.
0: Nie wpadła, tylko przychopkała.
1: Znaczy przykicała.
0: Po górniczemu jest przychopkać. Ona przychopkała.
1: Niech ci będzie.
0: No. Przychopkała.
1: I nie wiadomo.
0: A wie dlaczego przychopkała?
1: Skąd ona się znalazła w kopalni?
0: Jak to skąd? Z góry zeszła po drabinie. Mówiła tak hop, hop.
1: No tak.
0: Dlatego przychopkała.
1: Żaby to tak mają, że schodzą tak hop.
0: Po drabinie? A ciekawe, czy miała kask górniczy?
1: Ta żaba, ona po prostu uciekała przed bocianem, patrzy dziura, no to wskoczyła do tej dziury.
0: To co myślisz, że bocian by za nią nie wskoczył? Też by wskoczył.
1: Bocian
0: by wskoczył.
1: Ale nie skąd dziób by sobie połamał.
0: Tak, połamał. Zeszła żaba, usiadła sobie na kawałku węgla.
1: I zaczęła jeść kanapkę z żółtym serem.
0: Właśnie nie zaczęła jeść. To Wałoszek zaczął jeść.
1: A Wałoszek zaczął jeść.
0: Wałoszek.
1: Oj, mówi tak, znudziło mi się to kopanie, zjem sobie kanapkę z żółtym serem.
0: Tak powiedział?
1: Tak powiedział.
0: Dobrze, i zaczął jeść kanapkę z żółtym serem.
1: Nie, poczekaj, nie zaczął jeść, tylko mówi, gdzie ta moja kanapka?
0: Jak to gdzie, no?
1: No miał w kieszeni, ale jak się

0: strzelał, to mu wypadnie.
1: Nie w kieszeni, tylko w torebce miał, w torbie.
0: A gdzie torba?
1: Górniczej. Torbę miał...
0: W szatni?
1: W szatni.
0: A, to mówi tak Wołosek. No skoczę teraz do szatni.
1: Wałoszek.
0: No Wałoszek, tak.
1: No ty mówisz Wołosek bez przerwy.
0: Jakoś mi się tak bardziej składa.
1: To niech ci się nie składa, nie przekraj.
0: A jak się mówi, ptak czy ptok?
1: Ale on był Wałosek.
0: No dobrze, Wałosek mówi, skoczę sobie teraz do szatni, gdyż tam zostawiłem torbę z moją kanapką.
1: Skoczył i przyniósł, a żaba za nim.
0: Żaba za nim.
1: Za nim.
0: W te pędy.
1: I patrzy, co on robi. No dobra, ale Wałosek wziął, mówi, spokojnie, mój droga żabo, zaraz przyjdę. Wziął.
0: Nie, poczekaj, jakoś.
1: Przyszedł.
0: Przyszedł, odwinął kanapkę i zaczął jeść, a żaba przełykała ślinę.
1: Właśnie jeszcze nic nie zaczął jeść. Wziął, przyszedł z kanapką, położył kanapkę, nagle sobie przypomniał, że kawy czarnej nie wziął. Skoczył po czarną kawę.
0: No to by w tym czasie żaba by mu opędzlowała kanapkę.
1: Co ty, to on kanapkę wziął ze sobą.
0: Chyba, że tak.
1: Na wszelki wypadek, mówi tak. No i... Aczkolwiek mówi, nie wiem, czy żaby lubią z żółtym serem.
0: Żaby wszystko lubią.
1: Tak, czy z dżownicą.
0: Tak, żaby... O, wiesz, że ja kiedyś zjadłam kanapkę z dżownicą?
1: Zjadłaś całą kanapkę z dżownicą?
0: No nie całą, pół dałam dżownicy, a pół zjadłam ja. I zjadłyśmy po połowie. Dżownica znaczy, pół ja, pół.
1: Że ty pół podzieliłaś się.
0: Podzieliłam się z
1: dżownicą. To tak jak ten Wałosek.
0: Wałosek też się podzielił?
1: Ale nie z dżownicą.
0: A on Wałosek czy Wałaszek?
1: Wałosek.
0: Wałosek.
1: No i tak, Wałosek skoczył, przyniósł kanapkę z czarną kawą.
0: Nie, przyniósł termos z czarną kawą, a kanapkę z żółtym serem.
1: No tak, no dobrze, no ale to w jednym ręku niósł termos, a w drugim kanapkę przecież, nie?
0: Tak, a czapkę miał na głowie.
1: Na głowie miał kask górniczy.
0: Kask, tak.
1: Tak, żeby się nie uderzać w głowę. Bo jak on chodził bez kasku, to miał pełno guzów na głowie.
0: Guzy?
1: Tak.
0: Jakieś węzły, jakieś guzy?
1: Tak, nawet tak.
0: O. A guzy jak arbuzy.
1: Jak on, tak. No i usiadł na kamieniu, żaba naprzeciwko. On rozłożył serwetkę.
0: A żaba wywaliła oczy na wierzch.
1: Nie, on rozłożył serwetkę. Już mieli jeść, a żaba mówi, a ręce?
0: Tak. A Wałaszek mówi tak. Jak ręce, to i nogi.
1: Wałaszek!
0: Wałaszek mówi, jak ręce, to i nogi. Poszli, umyli ręce i nogi.
1: Tak jest. Wrócili, bardzo już byli głodni.
0: Ale wiesz, co oni robili, jak myli ręce?
1: No?
0: Śpiewali. Umyjemy brudne łapy, umyjemy brudne ręce, mydło, woda, woda, tak. Mydło i nic więcej. Umyjemy brudne łapy, umyjemy brudne ręce, mydło, woda, woda, mydło i nic więcej.
1: Umyli.
0: Umyli.
1: Umyli. Przyszli, Wałosek już rozłożył serwetkę, już miał wziąć za kanapkę, jak spojrzał, że ta żaba patrzy się na niego takim wzrokiem i tak robi.
0: Ale jeszcze przy tym usłyszał jakiś taki dziwny dźwięk.
1: Coś tąpnęło?
0: Nie. Żabie burczało w brzuchu.
1: A, więc on wyciągnął kozik górniczy, przekroił kanapkę na pół, pół kanapki dał żabie, a większe pół sobie wziął.
0: Nie, nie, większe pół dał żabie.
1: Nie, bo żaba była mniejsza.
0: Ale połówki, kochane dzieci, jak wiecie ze szkoły, są jednakowe, więc nie ma większej ani mniejszej. Tylko właśnie Wałosek zjadł sobie kanapkę z żabą.
1: Ja ci sprawia trudności ten Wałosek.
0: Wałosek zjadł kanapkę z żabą. Ja zjadłem kiedyś z dżownicą, a Wałosek z żabą.
1: I żaba mlaskała okropnie, wytarła sobie usta i odezwała się w te słowa.
0: Ludzkim głosem.
1: Dziękuję ci, Wałoszku, żeś się ze mną podzielił.
0: A teraz pocałuj żabkę w łapkę.
1: Nie, nie, nie, nie.
0: Nie,
1: nie, nie, nie. Nie. I mówi, bardzo ci dziękuję. Mówię, możesz teraz iść do domu. Wałoszek się
0: nie
1: podniósł.
0: Nie do domu, tylko do roboty.
1: Nie, Wałoszek, no tak, do roboty. Wałoszek się podniósł, a żaba jak nie skoczyć, odepchnęła go w tym momencie.
0: A on powiedział, o Jezusiku, ta żaba ma łocy, jak ona na mnie nie skoczy.
1: I jak ta żaba go odepchnęła, to w tym miejscu, gdzie siedział Wałoszek, wielka bryła węgla.
0: Oderwała się od sufitu i spadła.
1: Spadła. I Wałoszek spojrzał się, mówi, och, mówi, ale ta żaba mnie uratowała życie, ale patrzy, żaby nigdzie nie było. Poszedł do kolegów i mówi, koledzy, żaba mi uratowała życie. Ona mówi, nie żaba, tylko pustecki. No i tak oto
0: pustecki. On najpierw nam uratował życie, a teraz tobie.
1: Tak, on się czasami w żabę przemienia, bo lubi tak.
0: No. A może ja... Poczekaj, kurwon,
1: ty jesteś pustecka.
0: Może ja jestem pustecka?
1: Tak, pustecka jesteś. Pożegnam się z dziećmi ładnie. Pamiętajcie, kochane dzieci, żebyście nie były pusteckie takie.
0: Ale żegna was pustecka żaba.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Tak na co dzień jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
3: I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: więc tak. To Magnifico, wielki nasz król. On stworzył rosas przed wiekiem czy pół. I z rąk ciska grom, a oczy mu śnią. Nie, żartuję sobie tylko. Ale on ma tę moc, to pośród nas lepszy sort. Całuśnie słodki z niego czort.
1: Ojej!

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosnie.

0: coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie.
1: I dlatego, tak dlatego.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dziś jej oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: patrzcie no, nie wierzę w to.
1: No nie ma co.
2: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
3: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co, mamo?
5: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
6: Powiem ci, jak będziesz starszy.
7: Już jestem, o 3 sekundy.
6: Bryczku, och, tu urwi się ty.

0: ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: zmarnować się.
1: Autopromocja.
2: Ciśnienie w oponach?
3: Sprawdzone.
2: Hamulce?
3: Naoliwione i sprawne.
2: A kaski i odblaski?
3: Gotowe i błyszczące.
2: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
3: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
2: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
3: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
2: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
3: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
2: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
3: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
2: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: iskierkę skrzesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika, śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
0: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki, podkręćcie knoty i wskażcie drogę! Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. Kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić,
2: a chciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: Ach, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu fajans był,
4: w noże kolik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał.
4: Coś nam brawo dał.
1: Świat do głowie stał.
4: Jakby klaun się śmiał.
1: W banku był pan.
4: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
4: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś.
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
4: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia.
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz udało.

0: kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją, trochę czujesz drogę.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
2: Jesteśmy piraci, łaci, brodaci, piraci, bo strach musz.
1: Co dzień run

0: Chcę, nim gorzko zapłacze, jak nędzny ślimaczek na morza spocznie dnie. Na morza spocznie dnie.
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: wyciąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu każdy.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: Autopromocja. Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia. Autopromocja.
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie ponownie. Wiem, że przed momentem się już z wami przywitałam, ale tak sobie myślę, że mówienia dzień dobry nigdy za wiele. W ogóle powitania to jest super sprawa. Ja uwielbiam się witać z ludźmi, ze zwierzętami, ze słuchaczami, czyli z osobami, których nie widzę, ale także z takimi osobami, z którymi widzę się na korytarzu, na ulicy, w metrze. No po prostu powitania nie wiem, ale sprawiają mi zawsze radość. Ciekawa jestem, czy wy też tak macie, albo czy macie może jakieś swoje ulubione powitania, albo na przykład w gronie swoim jakichś koleżankami, kolegami w szkole, czy macie właśnie jakieś takie specjalne powitanie. Jeżeli tak i chcielibyście nam o tym opowiedzieć, to śmiało zadzwońcie. Ja bardzo chętnie wsłucham się właśnie w ten wątek. Ale, moi drodzy, wy pewnie zastanawiacie się, co takiego będzie się działo dzisiaj podczas naszego spotkania w radiowej świetlicy przez te najbliższe 2 godziny. A będzie się bardzo dużo działo. I to za sprawą naszego gościa, który po godzinie 16 zasiądzie tutaj razem ze mną w radiowej świetlicy, jak i za sprawą zabawy do udziału, w której zaproszę was i to myślę, że jeszcze nawet w pierwszej części naszego radiowo-popołudniowego spotkania. Co to za zabawa? Nie wiem, że we wtorek opowiadałam wam o naszym rozkładzie jazdy zabawowej w radiowej świetlicy, o naszym harmonogramie, ale myślę, że mogę spokojnie uchylić rąbka tajemnicy, że będzie to zabawa dobrze wam znana, ale w nieco innej odsłonie. Bajkowy detektyw. No wiem, że wy lubicie tropić najróżniejsze rzeczy związane z bajkami, więc dzisiaj będziemy mogli się również i w to pobawić. Co jeszcze będzie się działo? Na pewno będzie bardzo dużo rozmów, sporo śmiechu, no i liczę, rzecz jasna, na wasze telefony.

Czasem mniej znaczy więcej. Zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, to pojawia się taka lampka w mojej głowie. Czy rzeczywiście tak jest i czy rzeczywiście wy również macie takie zdanie? I wiem, że za każdym razem o tym wspominam, za każdym razem do tego wątku nawiązuję. Tym razem, proszę bardzo, również tak się stało. Ale nie będę się dłużej nad tym pytaniem teraz pochylać, bowiem mam zupełnie inne pytanie dla was przygotowane. Tak, tak, tak, czas na pytanie dnia. A brzmi ono dzisiaj następująco. Gdybyście mogli dodać do doby jedną dodatkową godzinę, to na co byście ją przeznaczyli? Na przykład na to, by sobie dłużej pospać, albo poczytać, albo pospotykać się z przyjaciółmi, a może na to, by nie robić nic? Czekam na wasze pomysły. Dzwońcie śmiało 22 645 20 55.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę, by podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mam i się niedzielę, daj spokój.

Och, jak ja lubię taki ten swój cudowny fotel. Ciekawa jestem, czy wy też macie taki ulubiony fotel. Ja przyznam się wam szczerze, że mój jest bardzo kolorowy, olbrzymi, niesamowicie wygodny i uwielbiam tak się w nim rozsiąść i czytać książki. Och, cudowne po prostu chwile spędzam siedząc sobie w tym fotelu, czasami leżąc, bo jak powiedziałam, jest on olbrzymi. Więc właśnie, jestem niesamowicie ciekawa, czy wy też macie taki fotel, albo w ogóle takie swoje miejsce w pokoju, albo w domu, w mieszkaniu, w którym lubicie spędzać czas, na przykład właśnie czytając książki, albo po prostu leżąc sobie, siedząc i myśląc o niebieskich migdałach. A jeżeli mielibyście możliwość, tutaj nawiązuję do naszego pytania dnia, dodać jeszcze jedną godzinę do doby, czyli nie trwałaby ona 24 godziny, a 25, to w jaki sposób byście tę dodatkową godzinę wykorzystali? Śmiało dzwońcie do nas ze swoimi pomysłami 22 645 20 55.

0: Halo, halo, jest tam kto?
1: Sara!
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Franek i Zosia, to wy?
1: Tak.
0: Ale super, bardzo się cieszę, że do nas dzwonicie. Powiedzcie, jak mija wam ten przepiękny, cudowny, kolejny szkolny dzień?
1: Fajnie, fajnie. Wracamy ze szkoły.
0: Kto wraca ze szkoły, Franek czy Zosia?
1: Franek.
0: Franku, no i co takiego dzisiaj się wydarzyło? Z zerówki. Co takiego się wydarzyło dzisiaj u ciebie w szkole?
1: Bawiłem się z moim kolegą Stasiem i poznałam dwie koleżanki. Blankę i to chyba była duża, czy...
0: No to nie super! Pamiętam. Czyli krąg twoich przyjaciół się poszerza.
1: No.
0: No to rzeczywiście myślę, że to bardzo owocny dzień. A w co bawiłeś się ze Stasiem?
1: On założył jakiś klub Magika.
0: O, no proszę, proszę. Czyli taka zabawa troszeczkę wykorzystująca pewnie wyobraźnię.
1: No.
0: Fajnie, ja lubię bardzo takie zabawy. Ale co, wy też byliście takimi magikami? Różnych sztuczek się uczyliście?
1: No.
0: I nauczyłeś się jakiejś?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. Ja rozumiem, że magia wymaga czasu, żeby troszeczkę jednak pochylić się nad różnymi elementami, różnymi sztuczkami, by wszystkie one wychodziły później płynnie i publiczność była zaskoczona i zachwycona. Zosiu, a ty byłaś dzisiaj w przedszkolu?
1: Ja chodzę do zerówki.
0: Do zerówki.
1: Do szkolnej. Tak.
0: No to poczekaj, no to może wyjaśnimy naszym słuchaczom, czym jest zerówka, skoro to...
1: Takim miejscem.
0: No?
1: Takim miejscem jakby ze szkolem, ale takie przygotowanie do szkoły, że tam się uczysz jakby literek pisać, czytać.
0: Ach, czyli to już nie jest przedszkole, ale jeszcze nie jest to szkoła.
1: Tak, takie przygotowanie do szkoły.
0: No i czego dzisiaj uczyliście się w zerówce?
1: Na koniec tak po wieczorkiem narysowaliśmy listka literką C.
0: Ale super! Czyli uczycie się liter alfabetu?
1: Tak. I pani ma taki duży album, do którego składamy te rysunki. I ja już rysowałam Leska, Pandę i różne takie.
0: Och, no to super!
1: Zwierzątka, które są zrobione na tą literkę, którą mamy tam narysowaną.
2: Ale to było po angielsku, bo list nie jest na wy, list pisze się na wy.
3: A jak jest po angielsku list?
2: Tak.
3: No właśnie.
0: No i tutaj właśnie... Zagadka się rozwiązała. Oto dziękuję ci bardzo, Franku. Jesteś wspaniałym asystentem dziennikarza, bo o to właśnie też miałam się tutaj dopytać. A Zosiu, ty masz swoją ulubioną literkę w alfabecie?
1: Sama nie mam, ale chyba nie mam.
0: No, bo to wcale nie jest takie łatwe wybrać. Czasami trzeba się nad tym dłużej zastanowić, ale myślę, że warto pomyśl nad tym. Franku, a powiedz mi proszę, czy ty masz swój ulubiony przedmiot w szkole? I mam tutaj na myśli taki przedmiot jako lekcję, nie taki przedmiot, który nosisz w piórniku.
1: Gdyby chodziło o przedmiot w piórniku, to chyba był to ten... Co jest ten do rysowania okrągłych kółek?
0: Cyrkiel.
1: To chyba to by był cyrkiel, zrobiony z przyboru, a lekcje to sam nie wiem.
0: No a jakie lekcje w ogóle masz? Jakie dzisiaj miałeś lekcje?
1: Miałem angielski, miałem technikę. Edukację wczesną szkolną.
0: Czyli taki trochę język polski, matematyka, prawda?

0: powiedzieć. Puszka, nie rozpychaj się. Nie rozpycham się.
1: A powiedz mi, proszę, Franku, jakbyś miał wybrać między językiem polskim a matematyką, to w którą stronę bardziej się kierujesz?
0: Chyba matematyka.
1: O, no proszę. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy przedmiot. A gdybyś mógł wymyślić jakiś taki szkolny przedmiot, którego powinni uczyć się wszyscy uczniowie, to jaka to by była lekcja?
0: Tak. Nie zastanawiałam się nad tym, ale gdybym teraz tak...
1: No?
0: Miał na szybko powiedzieć, to o motoryzacji.
1: O, bardzo ciekawe. Ja bym bardzo chętnie na taką lekcję poszła. Naprawdę. I nauczyła się na przykład, jak zbudowany jest samochód, tak? Bo to takich rzeczy byśmy się uczyli.
0: No, mniej więcej.
1: No, powiem ci, bardzo, bardzo mi się ten pomysł podoba. Moi drodzy, a czy wy chcielibyście pokusić się na odpowiedź właśnie i odpowiedzieć na nasze pytanie dnia?
0: A jakie ono jest?
1: Ach, jest super, naprawdę. I brzmi następująco. Gdybyście mogli dodać jeszcze jedną godzinę do naszej doby, czyli nie byłoby 24, a 25 godzin, to w jaki sposób byście ją wykorzystali? Co byście w tę dodatkową godzinę robili? Franku, masz jakiś pomysł?
0: Może niech na początku będzie Zosia.
1: Bardzo chętnie posłucham pomysłu Zosi. No to wszystko, na co miałabyś ochotę.
0: Na pewno by dłużej spała.
1: No, na pierwszym miejscu, rozumiem.
0: Tak.
1: A coś jeszcze?
0: Tak, ale...
1: No można na przykład ten czas jeszcze wykorzystać na dłuższą zabawę, prawda? Albo na przykład na dodatkową godzinę przytulania się do mamy. To też jest super pomysł.
0: Chyba już wiem.
1: Tak, słucham.
0: Na drugie miejsce by poszło kilka gier za granie.
1: Planszowych?
0: A nie planszowych. Nie takich...
1: Komputerowych?
0: Nie, takich wideo.
1: Wideo, rozumiem.
2: Ostatnio byliśmy w salonie gier i mieli okazję ścigać się na samochodzie pierwszy raz i jest to u nas teraz na topie, bo spróbowali raz i bardzo im się spodobało.
1: Ale ja rozumiem, że tutaj zabawa i odpoczynek są tym, co na tych pierwszych miejscach się pojawia. No chociaż zobaczymy, jaka będzie propozycja Franka. Franku, co to byś zrobił?
0: A na trzecim miejscu.
1: Ach, przepraszam, Zosie, jeszcze trzecie miejsce.
0: A na trzecim miejscu wydała dokończenie takiego jednego naszego filmu, którego zaczęliśmy.
1: O, czyli na trzecim miejscu taka godzinka filmowa by mogła się pojawić. Myślę, że to są bardzo ciekawe propozycje.
0: Ale chciałaby na tej godzince filmowej mieć pokór albo pizzę.
1: Myślę, że to, by nasze brzuchy były pełne podczas oglądania filmu, to bardzo słusznie na to zwróciłaś uwagę, bo to jest bardzo ważne. Franku, ale ja jestem teraz ciekawa twoich pomysłów. Co takiego zrobiłbyś, zaproponował nam w tę dodatkową godzinę, która mogłaby się pojawić?
0: Na pierwszym miejscu to by był salon gier.
1: Czyli jednak zabawa. Super, na drugim.
0: I zagrałbym w każdą grę po 20 razy.
1: Zdążyłbyś?
0: Drugiej nie ma.
1: A na drugim miejscu?
0: Na drugim miejscu dokończyłbym Asterixa i Obelixa, którego oglądamy już od 3 czy 2 dni. Od 3 dni. Bym to zrobił na drugim miejscu. A na trzecim miejscu...
1: No co takiego mogłoby się pojawić na tym trzecim miejscu? Może też ten odpoczynek, co? Pospałbyś dłużej?

0: mam pomysł.
1: Słucham.
0: Dokończylibyśmy Harry'ego Pottera, którego też zaczęliśmy.
1: Ale czytać czy oglądać?
0: Oglądać.
1: Mhm. Czyli też tutaj wersja kinowa.
0: Zjadłbym przy tym loda. Zjadłbym przy tym wielkiego loda.
1: Czyli rozumiem, że tutaj też dbałość o pełny brzuch jest niesamowicie ważna. Wiecie co? Bardzo mi się podobają wasze pomysły. Bardzo pięknie za nie dziękuję. A teraz z kolei jestem niesamowicie ciekawa, kogo macie ochotę pozdrowić. Kto pierwszy pozdrawia?
0: Franek.
1: No to słucham ciebie, Franku.
0: Mamę, tatę, babcię. A zapomniałam jeszcze coś powiedzieć.
1: Ale to dokończmy na razie pozdrowienia. Mhm.
0: Okej. Mamę, tatę, Zosię, babcię, dziadka, wujka, który w sobotę zabiera mnie na ryby, ciocię, ta wujka i cioci. Drugą babcię, drugą ciocię, mojego chrzestnego i moją chrzestną, szkołę, moją nauczycielkę, Stasia, Blankę i Zuzię.
1: I teraz czas na Zosię. Zosiu, kogo ty pozdrawiasz? Zosiu.
2: Mamę, tatę, Franka, ciocię, wujka, babcię i dziadka, drugą babcię, ciocię drugą. I jeszcze? Koleżanki moje, czyli Julkę, Agatkę i Judytkę.
1: I ostatnia osoba do pozdrowienia to?
2: Jest Killer i jeszcze mój serny i jeszcze Zosia.
1: Super.
2: Się.
1: Super pozdrowienia. Słuchajcie, my się oczywiście do tych wszystkich pozdrowień przyłączamy i was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, fantastycznego, kolorowego popołudnia. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Ja chciałam coś powiedzieć.
1: Franku, ale to szybciutko. Co chciałeś jeszcze powiedzieć?
0: No bo wczoraj jak byłem na przerwie międzylekcyjnej, to jakieś dziewczyny starsze zadawały mi różne zagadki matematyczne, razy, plus i minus. Ja wszystko wiedziałam, a one powiedziały, że one tego nie wiedziały i stały się sławne w ich klasie.
1: No, to ja ci ogromnie gratuluję, że tak ci super poszło i wcale mnie już teraz nie dziwi, że matematyka jest jednym z twoich ulubionych przedmiotów. Myślę, że koniecznie kiedyś musimy jeszcze sobie na ten temat nieco dłużej porozmawiać. A tymczasem przesyłamy wam mnóstwo uśmiechów i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Do widzenia!

0: Co takiego byście robili, gdybyście mieli do dyspozycji w ciągu doby dodatkową godzinę? Czy dłużej byście pospali, czy dłużej byście na przykład pobawili się swoimi ulubionymi zabawkami, albo może wolelibyście ten czas spędzić ze znajomymi, a może przytulając się do mamy, albo gotując z dziadkami, lub spędzając ten czas z rodzeństwem? Myślę, że tutaj możliwości jest bardzo dużo. Każda odpowiedź jest dobra. Bardzo jestem ciekawa waszych pomysłów. Śmiało dzwońcie do nas z nimi, bo to nasze dzisiejsze pytanie dnia. A jaki pomysł na tę dodatkową godzinę ma Faustyna? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co takiego byś robiła w tę dodatkową godzinę?
1: No, ja chyba to wykorzystała na zabawę z młodszymi braćmi.
0: O proszę. I jaka to byłaby zabawa?
1: No nie wiem. Bo z Leosiem, bo Leo to by chyba chciał kółko graniaste, Pio i Józek by chcieli Lego, a Bernie by chciał podawanie grzechotek.
0: O losie. I jak to wszystko pogodzić ze sobą? To niezłe wyzwanie by było, rzeczywiście, by każdy się dobrze bawił i czuł się zadowolony, ale wiesz co, zabrakło mi tutaj jeszcze tego, co ty byś chciała robić w tym wszystkim, bo przecież ty też jesteś bardzo ważna.
1: No ja bym się najchętniej bawiła albo z Leosiem, albo bym...
0: No ale jaką zabawę byś chciała?
1: Ha...
0: Tak.
1: To dopiero jest pytanie.
0: No właśnie, no bo jak tutaj połączyć kółko graniaste z układaniem klocków i jeszcze co była trzecia propozycja jaka?
1: Grzechotaniem grzechotkami.
0: I grzechotki, no właśnie. I jeszcze twój element tutaj trzeba dołożyć.
1: No, ja bym... chciała chyba przyklejać diamenciki dalej, gdyby mi się nie udało z chłopakami. A gdyby mi się udało z chłopakami, to bym mogła namówić Leosia, żeby ułożył kółko z ludzików z Lego. Berniszowi bym dała grzechotkę i z chłopakami bym się bawiła.
0: Super udało ci się to wszystko połączyć. Świetnie. No ja myślę, że ty masz już gotowy plan. Że już masz gotowy plan w głowie i tylko on czeka na realizację, na możliwość tego, by mógł zaistnieć w rzeczywistości. Na pewno udałoby ci się to idealnie. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to koniecznie

0: koniecznie daj mi proszę znać. Zadzwoń do nas i opowiedz, jak było, dobra?
1: Dobrze.
0: A powiedz proszę, Faustyno, do której klasy chodzisz?
1: Do piątej.
0: Do piątej klasy, czyli nowe przedmioty pojawiły się w szkole?
1: Tak.
0: No i co ty o tym sądzisz? Masz swój ulubiony przedmiot?
1: Chyba nadal pozostaje nim historia.
0: Och, cudowna wiadomość, bo ja również uwielbiam historię. A co najbardziej lubisz w historii?
1: Nie wiem. Po prostu jest fajne.
0: Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, prawda? O tym, co było kiedyś i później, kiedy się te różne informacje ze sobą połączy, no to wtedy rozumiemy, dlaczego się różne rzeczy dzieją teraz. Prawda?
1: Tak.
0: A co takiego wydarzyło się dzisiaj w szkole? Jak wyglądał ten dzień u ciebie?
1: No, nie było nic ciekawego oprócz tego, że ja nie wracam do domu na nogach, tylko samochodem i mama po mnie przyjechała z psem.
0: Ach, czyli miałaś niespodziankę?
1: Tak.
0: Ale świetnie. I to jest wasz rodzinny piesek?
1: Tak.
0: I jak się nazywa?
1: Mufinka.
0: A jak wygląda?
1: No, Mufinka jest taka mała, brązowa i malutki.
0: O, to chyba bardzo duży słodziak z niej.
1: Tak.
0: Lubi się bawić?
1: No, jest z niej gigantyczny leniuszek.
0: No i wszystko jasne. A powiedz mi proszę, bo tak sobie pomyślałam teraz, że kiedy w naszej rodzinie znajduje się pies, w ogóle jakiekolwiek zwierzę, ale teraz zatrzymajmy się na moment przy psie, to wiąże się to z różnymi obowiązkami, zgadza się?
1: Tak, ale my mamy ogród, więc trzeba tylko jej dawać jedzenie i wodę.
0: I wypuszczać na ten ogród, tak?
1: Tak.
0: Ale też bawić się?
1: No, Mufina sama się bawi z naszym kotem.
0: Czyli organizuje sobie tutaj czas. Myślę jednak, że taki i rodzinny, i zwierzęcy wspólny czas to są takie momenty wielkiej radości i super zabawy. Także fajnie, że nam o tym opowiedziałaś, bardzo mnie to cieszy. A teraz z kolei nadszedł czas na twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Nie wiem, Mufinkę. Karmelka, czyli tego kota. Mamę, tatę i braci. I tyle.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kiedy powiedziałaś, że wasz kot nazywa się Karmelek, to mi przypomniał się z kolei kot, który nazywa się Cukierek i jest bohaterem serii książek. Nie wiem, czy kojarzysz Cukierka?
1: Kojarzę.
0: On to jest dopiero psotnikiem pierwszej klasy. Faustyno, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Życzę udanego, przemiłego, cudownego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

a został bohaterem? No, coś musiało mi się być może pomieszać, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby tak nie docenić Herkulesa za jego tutaj wkład, zwłaszcza w mitologię grecką. Bo przecież jest to jeden z bohaterów właśnie mitologii greckiej. Kiedy możemy poznać tutaj najróżniejsze tajniki związane właśnie z mitologiami, najróżniejszymi, ale szczególnie grecką, właśnie na historii. I kiedy tak słuchałam tego, co Faustyna opowiadała o tym, że bardzo lubi ten przedmiot szkolny, jakim jest historia, to tak sobie pomyślałam, że to jest chyba najfajniejsze w historii, że możemy po pierwsze właśnie dowiadywać się tego, co było kiedyś dawno, dawno temu, tak jak powiedziałam, ale po drugie możemy poznawać najróżniejsze historie, które jak bajki układają się nam w głowie i później mogą być fantastyczną inspiracją, na przykład do zabaw albo do tego, by powstawały spod waszej ręki jakieś fantastyczne prace artystyczne, czyli do rysunków, na przykład do opowieści, opowiadań, które napiszecie, opowieści, które będziecie snuć na przykład młodszemu rodzeństwu albo rodzicom, na przykład do takiej zabawy w teatr. Och, tutaj inspiracji może być bardzo, bardzo dużo. Rzeczywiście mitologia grecka jest chyba najpopularniejszą. Zaraz po niej chyba jest mitologia egipska, a później rzymska, ale prawda jest taka, że tych mitologii jest znacznie więcej i jeżeli będziecie wybierali się do waszej szkolnej biblioteki, to ja bardzo, ale to bardzo polecam właśnie podpytać panią bibliotekarkę o to, gdzie znajduje się półka z najróżniejszymi mitologiami i prześledzić sobie, jakie mitologie świata poszczególne znajdują się we waszej szkole, a później można zacząć je czytać po kolei i poznawać różne niezwykłe historie, które towarzyszyły ludziom od zarania wieków, od bardzo, bardzo dawna. A ja przypominam, że w Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja radiowa Świetlica. Jesteśmy z wami do godziny 17:00.

No ja nie wiem, czy Herkules byłby zadowolony, słysząc tekst tej piosenki, że nie jest bohaterem, tylko jest zerem. A może, że był zerem,

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica.

No cześć! Tak nazywa się zespół, który przed momentem wyśpiewał nam utwór Gang Otwartych Serc, ale ja też do was mówię cześć i witam was serdecznie w kolejnej drugiej części naszego spotkania w radiowej świetlicy. Tak, tak, bo to właśnie ta audycja aktualnie gości w Polskim Radiu Dzieciom. Przed nami jeszcze całkiem sporo wspólnego czasu, a atrakcji jeszcze co nie miara, bo spotkanie z gościem już niebawem nastąpi i oczywiście nieco zmieniona, zmodyfikowana wersja doskonale znanej wam zabawy, jaką jest bajkowy detektyw. Koniecznie zostańcie z nami, a ja w międzyczasie szybciutko przypomnę wam nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli dodać jedną godzinę do naszej doby, taką dodatkową właśnie, to co byście wówczas chcieli robić? Na co byście tę godzinę przeznaczyli? Śmiało dzwońcie do nas ze swoimi pomysłami 22 645 20 55.

Bardzo lubię tę piosenkę. Pochodzi ona z płyty Strachy, Zmory i Upiory. Otwórz się na świat. Tak dokładnie brzmi jej tytuł. Ale to chyba dla nikogo nie jest zaskakujące, że ja lubię piosenkę, która pojawia się w polskim radiu dzieciom. No, taka jest, moi drodzy, prawda. Akurat tak się składa, że playlista, zwłaszcza ta, która pojawia się w radiowej świetlicy, bardzo mi pasuje, odpowiada i sprawia mi olbrzymią radość. Czasami sobie potańczę, czasami się zastanowię nad tym, jakie słowa tam się pojawiają, czyli taki czas refleksji również się u mnie pojawia. No bardzo, bardzo mi się to podoba. Ale ja, nawiązując do naszego dzisiejszego pytania dnia, nad jeszcze jedną rzeczą dzisiaj się zastanawiałam, nie tylko nad muzyką, która pojawia się w polskim radiu dzieciom i nad tą dodatkową godziną, bo rzeczywiście tak jest, zwłaszcza kiedy rozpoczyna się kolejny rok szkolny, że nagle okazuje się, że mamy wrażenie, że ten czas się kurczy, ten nasz czas, który do tej pory tak idealnie wypełnialiśmy sobie podczas wakacji, teraz nagle jakby się go robiło coraz mniej. No i zanim zdążymy zrobić jedną rzecz, już trzeba robić następną. No i właśnie, czy temu da się jakoś zaradzić? Czy można jakoś tak zrobić, żeby i był czas na chodzenie do szkoły, i na obowiązki, ale także i na zabawę, na spędzanie czasu z przyjaciółmi. Czy dzień tak można zaplanować, by na wszystko nam tego czasu wystarczyło? Moi drodzy, to jest bardzo dobre pytanie i wiecie co? Znam osobę, która może podzielić się z nami odpowiedzią na nie. A mam tutaj na myśli naszego dzisiejszego gościa, który już niebawem pojawi się w Polskim Radiu Dzieciom, w naszym studiu, w naszej radiowej świetlicy, więc koniecznie zostańcie z nami, bo za moment właśnie o planowaniu będziemy rozmawiać i to takim, wiecie, planowaniu bez stresu, a z przyjemnością, uśmiechem, radością i takim poczuciem, że na wszystko mamy czas.

0: właśnie, ta pora do szkoły czasami może być niezłą zmorą i stresem, nie tylko dla rodziców, ale także i dla was. I jak to wszystko ze sobą pogodzić? Jak zrobić, by po pierwsze na wszystko wystarczyło nam czasu i na to, żeby właśnie nie pędzić rano do szkoły, tylko na spokojnie sobie wstać, przygotować się, a po powrocie ze szkoły, żeby móc się trochę pobawić, porozmawiać z rodzicami, spotkać się ze znajomymi, ale też i pouczyć na sprawdziany. No powiem wam szczerze, że wcale mnie nie dziwi, jeżeli wydaje wam się, że jest to niewykonalne. Mi się też tak wydawało do momentu, aż nie poznałam naszego dzisiejszego gościa, którego mamy ogromną przyjemność po raz kolejny u nas gościć. Anna Zawadzka, autorka planerów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, właścicielka szkoły języka angielskiego Better Academy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, ja też was bardzo ciepło i serdecznie witam.
0: No właśnie, można zrobić tak, by ten przysłowiowy wilk i owca, wilk był syty, a owca cała?
1: Można. Ja zawsze dzieciom mówię, słuchajcie, nie pozwalajcie, żeby was rodzice zapisywali na wszystkie zajęcia. Porozmawiajcie z nimi. Ale opowiem wam o takiej sytuacji, kiedy dziecko zapisało na zajęcia swoich rodziców. Konkretnie mamę. Chłopczyk chciał pokazać, jak wygląda jego tydzień szkolny i zapisał na wszystkie zajęcia mamy, na którym mama zapisała jego. Bo rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak jesteście przeciążeni. Każdy z nas zapomniał, jak cenił czas na zabawy z przyjaciółmi, na dworze, jak fajnie spędzało się czasu. Wy teraz, wedle rodziców, z którymi rozmawiam, musicie mieć zaplanowany ten czas, czyli kończycie szkołę, przedszkole i prosto na zajęcia lekcyjne. Jedziecie w samochodzie albo nie jedziecie, bo rodzicom się wydaje, że drugie śniadanie wam wystarczy przez najbliższe 8 godzin. Pracy szkolnej oczywiście. Więc to, co mogę powiedzieć, no trochę was buntuje, ale chcę was przygotować do takiej rozmowy z rodzicami, żeby usiąść z nimi i powiedzieć, co tak naprawdę wy chcecie. Dlaczego czujecie, że nie chcecie tych zajęć, albo że bardzo marzycie o tych zajęciach i wytłumaczyć rodzicom, dlaczego powinni wam zaufać i podążyć za waszymi pragnieniami?
0: Ale to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, bo takie zajęcia dodatkowe to przede wszystkim mają służyć samemu zainteresowanemu, czyli naszemu młodemu słuchaczowi, a nie do końca rodzicowi.
1: Czasami dzieciom pomagamy jako dorośli i pokazujemy, ja bardzo często do rodziców mówię, słuchajcie, jeśli chcecie zaplanować dzieciom zajęcia, spróbujcie w takich przerwach pomiędzy szkołą, to nawet więcej będzie korzyści i dla was, bo macie więcej czasu na wysłuchanie, na dowiezienie na te zajęcia i dla dzieci, kiedy nie będą myśleć o następnym dniu, o kartkówkach, o spakowaniu się, o wycieczce i tysiącach rzeczy takich organizacyjnych. A gdzie są wasze marzenia? A gdzie są wasze zabawy, które wam towarzyszą i tylko, no naprawdę, tylko to chcecie robić? My dorośli też mamy chęć zabawy, ale już zostaliśmy wytrenowani, że musimy zgodnie z planem realizować wszystkie nasze zadania. Więc bardzo istotne jest, żeby usiąść z mamą albo z kimś z dorosłych i porozmawiać i przygotować się też do rozmowy. Ja bardzo często mówię, słuchajcie, zanim porozmawiacie z rodzicami, bądźcie sprytniejsi od nich i sobie rozpiszcie, co chcecie im powiedzieć. Albo narysujcie, jeśli nie potraficie pisać, bo na pewno z jakiegoś powodu to zaciekawienie macie.
0: Bardzo mi się podobała ta opowieść o tym chłopcu, który zapisał mamę na wszystkie zajęcia, bo czasami no rzeczywiście tak jest i też to mówię jako mama,

że podobają mi się jakieś zajęcia i chętnie sama bym się na nie wybrała, ale na tym polega też sztuka rodzicielstwa, by słuchać

0: Dania, słuchajcie, rodzice lubią fakty, więc powiem wam, że w 2024 roku były przeprowadzone badania przez UNICEF i 7 na 10 badanych dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat wskazało stres szkolny jako najpoważniejszy problem. To jest coś, co możecie rodzicom powiedzieć, jak wy odczuwacie przygodę szkolną, jak bardzo często wam jest ciężko, niewyobrażalnie ciężko, bo rodzice idąc do pracy, słuchajcie, w każdej chwili mogą wstać od biurka, czy wstać od wykonywanej pracy.
1: Zrobić sobie pauzę, przerwę.
0: Pójść poplotkować, pójść, wyjść na zewnątrz, mogą zaplanować sobie czas pracy, a wy niestety w 45 minut musicie usiedzieć. Nie we wszystkich szkołach i nie w każdej sytuacji, ale generalnie reguła jest taka, że 45 minut, słuchajcie, bez jedzenia, bez picia, na szczęście możecie wychodzić do toalety, więc my dorośli zapomnieliśmy, w jakich warunkach większość z was zdobywa wiedzę.
1: Tym bardziej takie planowanie popołudnia zwłaszcza, no bo tego planowania rzeczy, które mają miejsce w szkole, no to no nie mamy jednak na to do końca wpływu, ale tym bardziej właśnie planowanie takiego popołudnia moim zdaniem jest ważne i cenne. A kiedy najlepiej się zabrać za to planowanie? Z samego rana czy może wieczór wcześniej?
0: To zależy, bo różnie funkcjonujemy i też wam doradzam, żeby porozmawiać z rodzicami, że jeżeli wy jeszcze nie wiecie, czy lubicie rano na przykład wstawać, albo czy nie lubicie rano wstawać, jaki typ osobowości macie, żeby porozmawiać z rodzicami i pobawić się, posprawdzać. I wtedy ułożycie sobie ten plan, bo będziecie wiedzieli, że lepiej funkcjonujecie w godzinach wieczornych, popołudniowych, kiedy już wszystkie obowiązki zostaną zrobione. Już często jest ciemno na dworze i wy wtedy macie pełne skupienie i możecie zaplanować sobie cały tydzień. Ja też wam podpowiem o jednym takim, wydaje mi się, z mojej perspektywy ciekawym ćwiczeniu, żeby rodzice wam zaufali, żebyście byli bardziej poważni dla nich, przygotowani do rozmowy, żeby poprosić ich, żebyście to wy zaplanowali wolny dzień, na przykład sobotę czy niedzielę dla całej rodziny, żebyście mogli pokazać rodzicom, że panujecie nad tym czasem i dla każdego będzie coś dobrego.
1: A tutaj też się ciekawy wątek pojawił, bo często jest tak, że w soboty i niedzielę, czyli w weekend, czas, który wydawałby się zupełnie wolny, no też są zaplanowane różne zajęcia dodatkowe często, albo wyjazdy rodzinne, prawda?
0: No, ze smutkiem muszę stwierdzić, że wy nie macie weekendów. Oprócz tego, że nie macie takiej wolności w roku szkolnym od poniedziałku do piątku, to weekend wam też rodzice bardzo często planują. Więc musicie troszkę ze sprytem przygotować się do rozmów z rodzicami i mieć pewność, albo jeśli nie macie tej pewności, bo wielu z was naprawdę nic nie chce robić, to poprosić rodziców o taki, po angielsku mówimy gap year, od zajęć dodatkowych. Takich, żeby powiedzieć, czy mamo, tato, babciu, czy ktoś, kto podejmuje decyzję za was i bierze odpowiedzialność za dowiezienie was, za dotrzymanie różnych zasad, które obowiązują, zapisując się na zajęcia, potrzebuje czasu dla siebie. I ja też miałam takie przykłady w szkole, że umawialiśmy się z rodzicami, obserwowaliśmy was, dzieci, i były bardzo zmęczone i widać, że nie korzystały z tej wiedzy tak, jakby mogły skorzystać i faktycznie, mówię w szczególności o jednej rodzinie, zdecydowaliśmy, że wrócą do nas do szkoły za rok. I za rok przyszło dziecko 100% nastawione na cel i nauczyło się dużo więcej, z dużą radością i z takim entuzjazmem, bo po prostu w danym roku mógł odpocząć, mogła odpocząć od zajęć. To był rok też taki pomiędzy trzecią klasą szkoły podstawowej a czwartą.
1: Czyli
0: a wiecie,
1: zmiany.
0: Że wszystko się zmienia wtedy. Już nie ma jednej pani i
1: nowe
0: dochodzą
1: przedmioty.
0: Nam różne przedmioty.
1: Tak.
0: Więc słuchajcie, no musicie... Kolejny raz powtórzę, sprytnie podejść do dorosłych i tak sobie wykombinować, jeśli oczywiście możecie, żeby przedstawić, to jest kolejny

0: fajna podpowiedź. Rozpiszcie rodzicom te najważniejsze rzeczy, które wy musicie zrobić, czyli wy musicie się wyspać, ile godzin śpicie, wy musicie pójść do szkoły, ile to jest już godzin.
1: Musicie jeść.
0: Musicie jeść, musicie odrobić zajęcia, zadania jakieś szkolne i pokażcie na przestrzeni tygodnia, ile i kiedy wy macie tego czasu wolnego.
1: I bardzo mi się ten pomysł podoba. Wpadł mi do głowy też kolejny, bo myślę, że to też jest gdzieś tam może taki trop, który komuś się spodoba. Czyli jeżeli na przykład potrzebujecie nieco więcej odpoczynku w tygodniu, od poniedziałku do piątku, kiedy macie lekcje, no to zajęcia dodatkowe możecie poprosić rodziców, by miały miejsce właśnie w weekend. A jeżeli wolicie mieć weekend wolny, no to może rzeczywiście 2 lub 3 dni w tygodniu, wówczas popołudniami na takie pasje, zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze, bo one też czasami są bardzo, bardzo potrzebne, na korepetycje możecie wykorzystać. Tak naprawdę najważniejsze jest to, co powiedział nasz dzisiejszy gość, byście to wszystko starali się przefiltrować przez siebie i wspólnie z rodzicami znaleźli porozumienie. Zostańcie z nami, bo jeszcze mnóstwo takich ciekawostek dla was przygotowałyśmy, dlatego zdecydowanie warto, byście z Polskim Radiem Dzieciom zostali do godziny 17, bo to właśnie do tej pory będzie trwała radiowa świetlica.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wiej. Ej, ty chłopcze, na nim jestem, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Nie no, żadnych dwój ja tutaj w ogóle nie biorę pod uwagę. Jakie tam dwóje? Nie, nic z tego. Ja się na to nie zgadzam, ale zgadzam się z tytułem piosenki, która przed momentem wybrzmiała. Muszę dziś wykonać plan. I my dzisiaj o takich planerach i o planach, między innymi szkolnych, ale także i tych związanych z zajęciami pozaszkolnymi, sobie rozmawiamy z naszym gościem, którym jest, przypominam, Anna Zawadzka, autorka planerów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, właścicielka szkoły języka angielskiego Better Academy. Aniu, tak przedstawiałam ciebie i zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy przedszkolaki potrzebują planerów?
1: Przedszkolaki potrzebują okiełzać słowo czas. Bardzo często nie wiedzą, co znaczy za 5 minut, więc rysujemy na tablicach poszczególne czynności, które się wydarzą. I taki przedszkolak, bo też robiliśmy takie ćwiczenia, podbiegały do tablicy, zobaczyły, co teraz robią, czyli przed jedzeniem myjemy rączki, po jedzeniu znowu myjemy rączki, idziemy się bawić i później wiedzą, że po zabawie jest też drzemka albo nie ma już drzemki. Więc tak, chodzi o to, żeby takie powtarzalne czynności były i żeby to dziecko oswajało się, żebyście się, no rozumiem, że mówię teraz do rodziców, żeby zrozumiało, że są pewne etapy, przez które w ciągu dnia

0: przechodzi, bo na pewno państwo wiecie, że zawsze jest, a ile to jest za 5 minut, a za ile będzie coś tam, więc jeszcze ten zegar nie funkcjonuje, tylko kwestie po prostu powtarzalności w danych czynnościach.
1: Albo można sobie na przykład to wypróbować i powiedzieć, że 5 minut to jest tyle, ile zjadasz ciastko. No nie wiem, czy ktoś je w 5 minut ciastko, chyba raczej w 5 sekund.
0: Dużo ciastka.
1: Ale na przykład można coś takiego, prawda, tak, sobie wymyślić. A czy trzeba umieć albo nauczyć się planować?
0: Tak, i to najlepiej zrobić razem z rodzicami. Kolejny przykład takiej fajnej zabawy i też wspólnego czasu, do którego bardzo serdecznie i tak z serducha was namawiam, rodziców i dzieci, żebyście w tym roku szkolnym zaplanowali sobie taki czas z rodzicem. Taki wasz magiczny moment, kiedy wy będziecie mogli rodzicowi opowiadać o tym, co się u was wydarzyło, co czujecie, czym chcielibyście się podzielić. I czasami to są posiłki wieczorne w trakcie których opowiadacie sobie, jak wam minął dzień, a czasami to może być taka właśnie takie spotkanie, takie zajęcia wspólne, kiedy wy zaplanujecie, zamiast wychodzić na te zajęcia, to z rodzicami, że siadacie i macie go tylko dla siebie. Zamykacie drzwi i jak macie rodzeństwo, to mówicie, ten czas jest zarezerwowany dla nas na rozmowę. To może być takie piękne i takie, żeby siebie usłyszeć, bo bardzo często rodzice są w pośpiechu, wy również jesteście zaaferowani swoimi zajęciami, nowymi przyjaciółmi i różnymi innymi rzeczami, więc zapominacie, że wy naprawdę możecie poprosić rodzica na rozmowę i żeby on was wysłuchał i żebyście razem wspólnie mogli planować różne aktywności i bardzo często nawet nie wiecie, że możecie różne rzeczy rodzicom powiedzieć.
1: No właśnie, bo czasami jest taka obawa, że rozczarujemy rodziców, prawda?
0: Tak, albo stwierdzimy, że dzieci i ryby głosu nie mają. Oczywiście to już w formie żartów, bo wy doskonale wiecie, że możecie i powinniście dbać o swój czas i o ten moment, w którym w życiu jesteście. I ja sobie przygotowałam takich kilka dla was pytań i takich drogowskazów bardziej, w trakcie których możecie sami pomyśleć, bo często pytamy, dobrze, na jakie zajęcia chciałabyś pójść? Co chciałabyś się nauczyć?
1: Kluczem wybierać, prawda?
0: Tym kluczem wybierać i sami sobie to zapamiętajcie, zanotujcie, bo my często dorośli też nie wiemy, co tak naprawdę chcemy. Mamy tyle możliwości w dzisiejszych czasach i tak na przykład chcemy się uczyć włoskiego, nie, ale francuski fajniejszy, albo nie, hiszpański, na drobie z językiem angielskim. I tyle mamy różnych możliwości, że też jesteśmy trochę pogubieni. Więc taki drogowskaz, który ja mogę wam dzisiaj przekazać, to jest, gdzie wam serducho tak mocniej zaczyna bić? W którym momencie czujecie albo wyobrażacie siebie za rok, na przykład, że już gracie na tym pięknym fortepianie?
1: Albo czytacie książkę, na przykład Harry'ego Pottera w oryginale.
0: I to jest niesamowite, że to jest ta wasza droga, krok po kroku, która przybliża was do spełnienia waszych marzeń. Albo na przykład, co mnie na przykład męczy? Czy na przykład wiecie, że do czegoś nie macie serca, albo czegoś nie rozumiecie i bardzo często wtedy się mówi, że w naszych czasach, jak my chodziliśmy do szkoły, to się dzieliło nas na kategorie, jesteśmy humanistyczni albo jesteśmy ścisłymi umysłami. Według najnowszych badań nie ma takiego rozdziału. Każdy rodzi się z tak zwaną czystą kartą. I nawet jak dzisiaj nie czujecie tej matematyki, ale przyjdzie nauczyciel, który z pasją wytłumaczy wam i nagle się okaże, że wy mówicie, to jest najfajniejszy przedmiot dla mnie w danym roku. Czy na przykład pojawi się nauczyciel od angielskiego i powiecie, ja chcę wyjechać i studiować za granicą, to już macie te plany, które będziecie realizować przez najbliższe kilka lat, żeby właśnie tam być, gdzie ten człowiek był, gdzie się dzielił różnymi ciekawymi opowieściami z wami.
1: Tak sobie pomyślałam, że to są w ogóle super wskazówki też i dla dorosłych. wyznaczanie takich celów?
0: Ja myślę, słuchajcie, że to jest tak, że rodzice, jak przychodzą do nas na zajęcia, to wy bierzecie udział, dzieci

0: biorą udział w zajęciach, a rodzice do mnie mówią po zajęciach tak: ja tego już nie pamiętam, ale ja się dzisiaj tutaj nauczyłam, ale to jest świetne. To ja muszę też się na taki kurs zapisać. I to jest tak, że wy bierzecie udział, a rodzice bardzo często chcą z wami chodzić na te zajęcia pozalekcyjne i nam, dorosłym, zadają pytania. A czy możecie państwo nam przesłać plan? Bo chcemy wiedzieć, co dzieci robią, a tak naprawdę, słuchajcie, chcą się sami podszkolić. Więc to jest tak, że rodzicom też bardzo brakuje czasu i nawet jak z wami chodzą na zajęcia, no to też szukają takich możliwości, żeby sami przypomnieć sobie albo też rozwijać się z tych obszarów, których dla was są ciekawe.
1: A czy warto w naszych planach uwzględniać taką lukę na rzeczy niezaplanowane?
0: Oczywiście, że tak, żeby taki trochę czas dla leniuszków był przygotowany. I ja lubię taki czas dla siebie, kiedy wyłączam się od różnych zewnętrznych spowalniaczy i osób, które mnie atakują, i spróbuję znaleźć odpowiedź w sobie. Co to znaczy? Bardziej teraz mówię do rodziców, bo myślę, że rodzice mnie zrozumieją, że zamykam oczy, siadam i wsłuchuję się i odpowiadam sobie na pytanie, które w tym momencie nad nim się zastanawiam. Czyli jeśli chcę podjąć jakąś decyzję, to właśnie szukam tego, tych emocji, o których wam chcę powiedzieć, tego, gdzie mi nagle serce przyspieszy i już się widzę tam, w tamtym momencie, że chcę być. Czyli nakłaniam was do takiego spokoju i znalezienie takiej przestrzeni właśnie na takiego leniucha, ale to wcale nie ma nic wspólnego z leniuchowaniem, co wsłuchanie się w siebie i w swoje myśli i w swoje emocje. Wielu z was jest już na takim etapie, że umie rozpoznać emocje, które wam towarzyszą w różnych etapach, czy w szkole jest strach, czy na niektórych zajęciach, czy jest radość. To są takie podstawowe emocje. Czy jest smutek, który się pojawia, który jest bardzo naturalną emocją i nie powinniśmy się bać smutku, bo smutek jest bardzo potrzebny, ale te emocje też są dla was drogowskazem, na które zajęcia chcecie się zgodzić.
1: O tak, zdecydowanie. Tutaj zgadzam się również z tobą jak najbardziej. I chciałabym jeszcze zapytać o taką twoją złotą zasadę, którą chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczami, taką złotą zasadę dobrego planowania, z której ty korzystasz.
0: To ja powiem o moim tygodniu pracy. Ja planuję zawsze w weekend, cały tydzień i każdy dzień jak kończę, to mam zaplanowany kolejny tydzień, czyli ja lubię sobie pisać, rysować, dzielić tydzień na dni i mam takie poczucie, że te najważniejsze rzeczy, które naprawdę chciałam zrealizować, one są na mojej liście. Czasami jest tak, że przesuwam dzień za dniem, bo wiem, że nie mam żadnych terminów, na których się zobowiązałam, że jakieś zadanie zostanie wykonane, ale ja lubię pod koniec tygodnia zobaczyć na moją kartkę i widzieć skreślone wszystkie zadania, które miałam zaplanowane. Mam takie poczucie dobrze wykonanego tygodnia, ale też staram się mieć taką jedną rzecz, na której mi bardzo, bardzo zależy, żeby się wydarzyła i ona jest tylko dla mnie. Czy jest to przeczytanie fajnej książki, czy pójście do kina, takiego momentu, które przyspieszy moje serce i stwierdzę, ja dla siebie też coś zrobiłam, bo robię coś dla szkoły, dla rodziców, dla różnych osób, ale to, o czym ja pragnęłam, to zostało przeze mnie zaplanowane i wykonane.
1: Poza tym prawdą jest to, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że nie ma sytuacji bez wyjścia i czasami warto się po prostu zastanowić nad różnymi rozwiązaniami, które pomogą nam zaplanować ten czas.
0: Ja jeszcze w tym momencie chciałabym wam podpowiedzieć, że nie tylko zajęcia stacjonarne są jedynym rozwiązaniem na udział i poświęcenie swojego czasu. Bardzo często, w szczególności po pandemii, my już nauczyliśmy się uczyć używając internetu i łącząc się online. Mi akurat bardzo pomaga obok.

0: raz. Wiem, że dla wielu z was nie musicie widzieć wideo drugiej osoby i też tak samo macie, jesteście skoncentrowani, ale zajęcia online przybliżą was do zajęć, których nie macie w własnej okolicy, nie macie możliwości dojechania na te zajęcia czy spotkania tego nauczyciela. My na wakacjach teraz uczyliśmy dziewczynkę, która mieszka w Niemczech, chodzi do szkoły we Francji, a zapisała się na zajęcia z projektowania wnętrz, bo chciała zaplanować swój własny pokój i ma 12 lat i zastanawiała się, czy podążanie w kierunku studiów i zdobywania wiedzy jako architekt to jest to coś, co jest bliskie jej i jej umiejętnościom. I dziewczynka zdecydowała się na wakacjach. Zaczęła te zajęcia i zdecydowała się z rodzicami kontynuować je w trakcie roku szkolnego. Więc zajęcia online dają wam niesamowitą możliwość łączenia się z nauczycielami, którzy są najlepsi w tym, w czym wy byście chcieli być. Ja bardzo często też powtarzam, żeby sprawdzić umiejętności tego nauczyciela, trenera i porozmawiać z nim, czy rodzice mogą z tą osobą porozmawiać, w którym miejscu on jest i czy on was doprowadzi do miejsca, w którym on jest, bo bardzo często uczą osoby, które mają wiedzę teoretyczną i wy to ze szkoły wiecie, ale te zajęcia pozalekcyjne dają wam możliwość, w szczególności zajęcia online, na poszukanie takiej osoby, która jest praktykiem i która doprowadzi was z miejsca, w którym teraz jesteście, do miejsca, w której chcielibyście być.
1: Mnóstwo cennych wskazówek, mnóstwo wspaniałych rad i porad przed momentem usłyszeliście. Korzystajcie z nich dowoli, dzielimy się nimi z wami z wielką przyjemnością, uśmiechem na twarzy i radością. Pięknie dziękuję za te wszystkie wskazówki. Naszym gościem była Anna Zawadzka, autorka plenerów dla dzieci. Planerów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ja już jestem w planowaniu. Właścicielka Szkoły Języka Angielskiego Better Academy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję i trzymam za was kciuki.

0: Naukowy detektyw.
1: Myśleliście, że zapomniałam o naszej zabawie? Ha, ha, ha. Nie. Ja o wszystkim pamiętam. Obiecałam wam, że bajkowy detektyw dziś

Ciocia się pojawi w naszej radiowej świetlicy w nieco innej formie. No bo zazwyczaj szukaliśmy albo tytułu bajkowego, albo bajkowej postaci, albo piosenki z jakiejś bajki. A ja dorzucam nową kategorię i to ona się dzisiaj właśnie pojawi. Jest to bajkowe miejsce. A oto moje podpowiedzi, które na to bajkowe miejsce mają Was nakierować. Zatem moi drodzy, gotowi? No mam nadzieję, że tak. Miejsce, którego dzisiaj poszukujemy, jest bardzo zielone i znajduje się w takim miejscu, w takiej dolinie otoczonej wysokimi górami. A mieszka tam pewna niezwykła rodzina. W miejscu tym znajduje się także taki niezwykły, niebieski dom. Co to jest za bajkowe miejsce? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Niby stracił pan poczucie rytmu. A ja jednak inne zdanie mam. Stempel boom, książka tuf i już mamy niezły grób, więc poczucie rytmu nadal pan ma.
1: Bladego pojęcia nie mam, o czym mówicie. Poczucie rytmu mam jak ten blad. Spotkało mnie w życiu nieszczęście. Nie chcę, by usłyszał znów o mnie świat.

0: bo już nie czuję rytmu. Już nie czuję rytmu. Już nie czuję rytmu. Nie czuję rytmu.
1: Żartuje pan tak? To to jakiś żart. Czy nie widzi pan, co tu dzieje się? Odjazdowy bit wszystkich porywa.
2: Bajkowy detektyw.
3: O, tak właśnie.

0: bajkowy detektyw.
1: No ja wiem, właśnie, bajkowy detektyw, to ta nasza zabawa. Dzisiaj bajkowego miejsca poszukujemy i bardzo się cieszę, że udało się do nas dodzwonić Helence. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Helenko, powiedz proszę, czy ty lubisz bajki?
2: Tak, lubię.
1: A lubisz się w takiego bajkowego detektywa bawić od czasu do czasu?
2: Tak.
1: No to cudownie się składa. Dzisiaj mamy taką nową kategorię. Pamiętasz, jaka to kategoria? Bajkowe miejsce.
2: Bajkowy detektyw. Bajkowe miejsce.
1: Bajkowe miejsce, dokładnie, tak. Czyli poszukujemy jakiegoś miejsca znanego z bajek. A może pamiętasz jeszcze moje podpowiedzi?
2: Dolina.
1: Tak, że jest to taka zielone miejsce znajdujące się w dolinie. Mhm, to była pierwsza podpowiedź. Jaka była druga podpowiedź? Że
2: tam
1: mieszka...
2: Tam niezwykła rodzina i jest tam niebieski dom.
1: Tak, dokładnie. To były te trzy podpowiedzi. No i jak brzmi nazwa tego poszukiwanego przez nas dzisiaj bajkowego miejsca według ciebie?
2: Dolina Muminków.
1: Czy to jest Dolina Muminków? Zaraz sprawdzę. Brawo, brawo, brawo. Tak, Dolina Muminków jest tym miejscem, którego dzisiaj poszukiwaliśmy, które tropiliśmy w naszym bajkowym detektywie. Powiedz mi proszę, Helenko, czy ty znasz tę bajkę, w której występuje Dolina Muminków?
2: Tak.
1: A jak się nazywa ta bajka?
2: Muminki.
1: Tak, dokładnie. A lubisz Muminki?
2: Tak, lubię.
1: Który Muminek jest twoją ulubioną postacią?
2: Panna Migotka.
1: Panna Migotka to bardzo elegancka dama, prawda?
2: Prawda.
1: Też mi się tak wydaje. Gdybyś mogła na chwilę, tak na przykład na jeden dzień zamieszkać w bajce, właśnie w Muminkach, to chciałabyś właśnie Pannę Migotkę poznać?
2: Tak.
1: A jaką przygodę chciałabyś z nią przeżyć?
2: Żebyśmy pojechali w góry.
1: Ale super, świetny plan, bardzo mi się podoba. Helenko, a kogo miałabyś ochotę pozdrowić oprócz Panny Migotki?
2: Mamę, tatę, brata, mojego psa, moją ciocię, mojego wujka, moją babcię, mojego dziadka, moją kuzynkę i tyle.
1: Wspaniałe pozdrowienia. Przepiękne. My się oczywiście do nich przyłączamy jak najbardziej i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, fantastycznego i kolorowego popołudnia. A Helenko, powiedz, 1 września rozpoczęłaś rok szkolny czy przedszkolny?
2: Już chodziłam do przedszkola.
1: Czyli wróciłaś do przedszkola. No i coś się tam zmieniło?
2: Nie.
1: Jest fajnie tak, jak było?
2: Tak.
1: No to bardzo mnie to cieszy. Dziękuję ci pięknie za rozmowę, za wspólną zabawę. No i tak sobie pomyślałam, że chyba dzisiaj obejrzę sobie po południu Muminki, bo po rozmowie z tobą to zapragnęłam towarzystwa Panny Migotki i wszystkich Muminków oraz nie tylko Muminków, bo przecież inni bohaterowie także występują w tej bajce dzięki tobie. Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Pa.
1: I wam też już mówię do usłyszenia, pa, pa, pa, ponieważ ponownie będziemy mogli sobie porozmawiać i pobawić się wspólnie dopiero jutro. Ale słuchajcie, nie smućcie się, bo za moment tutaj w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 17 wystartuje audycja Opowiem Ci Radio. Zatem nie zostawiam was samych, a wręcz przeciwnie, w bardzo dobrych rękach Marty Kawalec. Do usłyszenia już jutro o godzinie 15 w naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Opowiem ci radio.

Cześć, cześć, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 17. Ruszamy z naszą wakacyjną, nową odsłoną, powakacyjną odsłoną naszej audycji Opowiem Ci Radio. Mam nadzieję, że tych opowieści nie zabraknie dzisiaj. Będziecie z nami współtworzyć tę audycję i do tego Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. A tymczasem witamy się bardzo serdecznie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska do godziny 19. Będziemy opowiadać różne ciekawe historie i mam nadzieję, że Wy będziecie ich również słuchać. No to ruszamy i zapraszamy.

To nasza pierwsza audycja powakacyjna, Opowiem Ci Radio, i mam nadzieję, że już teraz od początku września będziemy się wspólnie spotykać, żeby opowiadać radiu wiele ciekawych historii, jakie wydarzyły się w Waszym życiu. Być może

Część z nich wydarzyło się jeszcze w wakacje, chociaż wakacje już za nami. Myślę, że teraz pora rozpocząć nowy rozdział. Część z Was poszła może do nowej grupy w przedszkolu, część z Was może trafiła właśnie do szkoły, a część po prostu do kolejnej klasy w szkole. I myślę, że każda z tych historii naprawdę zasługuje na wysłuchanie, bo pewnie mieści się w niej bardzo dużo emocji i tych wydarzeń z pewnością nie brakuje w Waszym życiu, więc już teraz rozpoczynamy naszą audycję i rozpoczynamy też słuchanie Was. Jeżeli macie jakieś ciekawe historie, jakie wydarzyły się w Waszym życiu w ciągu tych ostatnich kilku godzin, a może ostatnich dni, to koniecznie teraz możecie je nam opowiedzieć. 22 645 20 55. Przedwczoraj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, ale część z Was pewnie już chodziła może w wakacje, miała jakieś zajęcia, może to były jakieś półkolonie albo po prostu przedszkolne zajęcia. No to koniecznie możecie nam o nich opowiedzieć. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe, kiedy teraz będziemy mogli sobie porównać Wasze doświadczenia. Jak rozpoczął się Wam poprzedni rok szkolny i czym różnił się od tegorocznego? Co wydarzyło się wczoraj, czyli już taki oficjalny pierwszy dzień szkoły? Czy macie może nowych nauczycieli, a może nowe przedmioty? No z pewnością macie dużo nowych przedmiotów szkolnych, to znaczy pewnie nowe plecaki, piórniki, długopisy, zeszyty. O tym wszystkim możecie nam dzisiaj opowiedzieć, a my chętnie wysłuchamy Waszych historii. Także już teraz otwieramy nasze linie telefoniczne i czekamy na Wasze telefony.

0: Ja myślę, że marzenia wielu z was właśnie spełniły się, bo chociaż co prawda z wiekiem to marzenie o tym, aby trafić do szkoły i siedzieć już w szkolnej ławce trochę jednak się zmienia, to myślę, że dla pierwszoklasistów ten początek roku szkolnego pewnie jest takim trochę wymarzonym czasem, bo w końcu czują się znacznie bardziej dorosło niż w przedszkolu. A ciekawa jestem, jak czuje się nasz słuchacz Szymon. Halo, halo, dzień dobry, Szymonie.
1: Ja

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
0: Z Najmniejszym.
1: Pozdrawiam.
0: Ale też w samochodzie.
1: Świetnie. No dobrze, czyli w samochodzie jeszcze jesteś, pewnie wracasz skądś, tak?
0: Nie wracam. Mhm. Właśnie gdzieś jadę, ale rodzice mi nie powiedzą gdzie.
1: O, to jakaś tajemnica.
0: Ja byłem kilka dni temu, przeprowadziłem się do nowego przedszkola.
1: Świetnie. I jak to nowe przedszkole wygląda? Podoba ci się?
0: No.
1: Mhm. A czym się różni od tego poprzedniego przedszkola?
0: Bo te nowe... W tym nowym było więcej grup, a tym są chyba jakieś tylko trzy.
1: Mhm. A jak twoja grupa się nazywa?
0: Nie mam.
1: Jak się nazywa? Jeszcze raz powiedz.
0: Biedronki.
1: Biedronki, piękna nazwa dla grupy, czyli ty też jesteś jedną z Biedronek. No to fantastyczna w takim razie historia. Zmieniłeś przedszkole, masz teraz nowych kolegów, nowe koleżanki i nowe panie. I jak te koleżanki, koledzy chcą się z tobą zaprzyjaźnić? Pewnie oni się już znali wcześniej, a ty do nich doszedłeś, tak?
0: No.
1: Mhm. Udało ci się już zapamiętać jakieś imiona?
0: Chyba jedno.
1: Na razie jedno, ale to pewnie z czasem przyjdzie. A powiedz, jak w takim razie śniadania, obiady i podwieczorki? Dobre są w tym nowym przedszkolu?
0: Choć zawsze na początek jest to samo. Tylko co myśli, bo to potem jest troszkę inny.
1: Mhm. Czyli na początku pewnie są kanapki zawsze na śniadanie?
0: No.
1: A na obiad? Co innego, no właśnie, pewnie tutaj będą trochę inne obiady każdego dnia. A powiedz, jak plac zabaw w nowym przedszkolu?
0: Fajny.
1: Większy czy mniejszy?
0: Chyba dwie były takie same.
1: Mhm. A to nowe przedszkole rzeczywiście jest nowe, czy może być trochę starsze albo młodsze od tego?
0: Stare.
1: Mhm.
0: To było, no.
1: Ale dla ciebie jest nowe.
0: No?
1: A czy teraz...
0: Jakiś chłopiec tam powiedział, że on się urodził w innym wieku, niż on się urodził naprawdę. On był, że w innym wieku się urodził.
1: O!
0: A nie pamiętam, jak się nazywał.
1: Jeszcze nie pamiętasz. No to może jutro będzie szansa, żeby to sprawdzić, bo pewnie jutro też pójdziesz do przedszkola.
0: No.
1: A co ciekawego robicie w tym przedszkolu na początku roku przedszkolnego?
0: No, chyba...
1: Są jakieś zabawy? Uczycie się już czegoś?
0: Ja jestem w kolejnej grupie w motylkach.
1: Mhm, a byłeś w motylkach.
0: Kiedyś było, ale ze mną nowa Biedronka nie była.
1: Mhm. Czyli teraz zamiast motylkiem jesteś Biedronką i w trochę innej grupie. A powiedz, czy uczycie się już czegoś na początku tego roku szkolnego?
0: No, chyba wiemy, choć dzisiaj był angielski.
1: O, angielski. No to świetnie, czyli już będzie okazja czegoś się nauczyć. Szymonie, no to doskonała informacja w takim razie. To ja trzymam kciuki, żeby w tym nowym przedszkolu ci się naprawdę spodobało i żebyś tam się dobrze bawił. A czy chciałbyś może kogoś pozdrowić w takim razie jeszcze?
0: Mamę, tatę, moją kuzynkę. I cały świat.
1: Cały świat pozdrawiamy, a na tym całym świecie twoje przedszkole pewnie, bo ono jest, myślę, że dla ciebie bardzo ważne. Pozdrawiamy twoją grupę Biedronki, twoje panie. A pamiętasz może, jak twoja pani ma na imię?
0: Nie.
1: No to myślę, że może będzie jeszcze okazja, ale pozdrawiamy w takim razie. Może cię słuchają, to wtedy jutro się ucieszą, że pozdrowiłeś ich w przedszkolu. Szymonie, w takim razie udanej podróży ci życzę i przede wszystkim udanego roku szkolnego. Dziękuję bardzo za telefon. Do usłyszenia. Pa, pa. No właśnie, to była historia Szymona, który zmienił przedszkole, jest teraz w grupie Biedronki, no i odkrywa te nowe miejsce, nowych znajomych. Myślę, że będzie tam się świetnie bawił. A co u was słychać? Opowiadajcie. Opowiem ci radio, to nasza audycja, gdzie tych opowieści musi się zmieścić bardzo dużo, więc czekamy na kolejne opowieści. 22 645 20 55, a ja wracam już za chwilę. Oh.

0: Under the Sea, Shaggy nam zaśpiewała. Oczywiście to piosenka z Małej Syrenki, jeżeli kojarzycie tę piosenkę i ten film. A już teraz dodzwoniła się do nas Lila. Dzień dobry, halo, halo, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, Lilu, co u ciebie słychać?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Czy zaczęłaś teraz nowy rok szkolny czy przedszkolny?
1: Szkolny.
0: Szkolny. Która klasa?
1: Pierwsza.
0: Fantastycznie. Tak właśnie liczyłam, że ktoś się do nas dodzwoni z pierwszaków i opowie o swoich wrażeniach. No to powiedz, jak to było ten pierwszy dzień roku szkolnego? Bardzo się denerwowałaś?
1: Bardzo fajnie.
0: Ale denerwowałaś się trochę?
1: Nie.
0: Nic. Czyli po prostu zupełnie na luzie poszłaś do szkoły?
1: Nie, bardzo byłam zachwycona tym.
0: Zachwycona byłaś. Mhm. A jak wygląda twoja szkoła? Może od tego zacznijmy. Jakbyś mogła ją opisać? Jak wygląda?
1: Nazywa się Warszawia. Mhm. Na której i ma stołówkę ze stołami. Mhm. I ma bardzo dobre jedzenie.
0: Bardzo dobre jedzenie, czyli stołówka jednak daje radę i są pyszne obiady pewnie, tak? Jakieś podwieczorki.
1: Tak.
0: No to pozdrawiamy w takim razie twoje panie ze stołówki, bo one pewnie bardzo też starają się, żeby dopasować wam to wszystko, co lubicie. No a jak klasa wygląda? Jest dużo ławek? Mieści ci się tam?
1: Jest 18 ławek, mhm. U nas jest 18.
0: A, czyli i

0: Idealnie dostosowana klasa. A każdy siedzi w swojej ławce, czy macie może po dwie osoby do ławki?
1: Mamy, każdy ma swoją ławkę, ale każdy ma połączone po trzy rzędy.
0: Rozumiem. A tablica też jest taka tradycyjna do pisania kredą, czy może flamastrem, a może taka nowoczesna elektroniczna?

0: wycieczkę do biblioteki i tam pewnie będziecie odbierać podręczniki, a tymczasem na razie zeszyty pewnie tylko masz.
1: Tak, mamy zeszyty.
0: I już coś piszecie?
1: Bibliotekę.
0: Już coś piszecie, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, bo dopiero dzisiaj jest drugi dzień.
0: No rozumiem, właśnie. Czyli na razie pewnie dowiadujecie się, jak będą wyglądały wasze lekcje, co się będzie działo w czasie roku szkolnego, bo pewnie tych wydarzeń i różnych innych ciekawych będzie sporo. No i pewnie wkrótce ślubowanie na pierwszoklasistę, na ucznia, tak?
1: Było.
0: Było już.
1: A jeszcze nie było, jeszcze nie było.
0: A, no właśnie, jeszcze tak myślałam. Dobrze, czy jeszcze będzie? To pewnie też takie będzie bardzo emocjonujące wydarzenie. A co najbardziej spodobało ci się w twojej nowej szkole?
1: Pani.
0: Pani, masz fajną wychowawczynię.
1: Tak.
0: Tak? A pamiętasz może, jak ma na imię?
1: Małgorzata.
0: Małgorzata, no to pozdrawiamy. Czyli Szkoła Warsowia, pani Małgorzata, w jakim mieście?
1: Primus. Szkoła Primus.
0: Szkoła Primus.
1: W Warszawie.
0: O, no to w takim razie już teraz wszyscy, którzy nas słuchają, to będą wiedzieli, może nawet są wśród nich twoje koleżanki i koledzy. A czy jest jakiś problem, który na początku miałaś w szkole, a który został może już rozwiązany?
1: Nie wiedziałam, że będę miała koleżanki tam, bo miałam z kolonii. Ale są w pierwszej, a ja jestem w pierwszej C.
0: Aha, czyli tylko na korytarzu możecie się widzieć. A tutaj masz w klasie
1: tak,
0: pewnie zupełnie nowe, nieznane osoby.
1: Tak.
0: Ale już poznałaś jakąś koleżankę?
1: Moja najlepsza koleżanka to jest Józefka.
0: O, no to w takim
1: Józka,
0: razie...
1: Józka.
0: Józkę pozdrawiamy. Myślę, że będziecie się bardzo dobrze bawić w tej pierwszej klasie, bo na pewno będzie to bardzo emocjonujący czas. Czego nie możesz się doczekać w takim razie, jeszcze powiedz?
1: Nie mogę się doczekać, jak będziemy pracować już bardzo w zeszytach i takich książeczkach lekcyjnych, gdzie są ślady. Matematyka.
0: No to będzie pewnie wspaniałe.
1: I mamy kilka podręczników też.
0: O, no właśnie, jak podręczniki odbierzesz, to też pewnie będzie już pięknie. A czy ty już umiesz pisać i czytać, czy jeszcze będziesz się uczyć tego?
1: Już umiem.
0: Umiesz, a
1: jeszcze,
0: no to...
1: Muszę się nauczyć w pierwszej klasie ten... Mnożyć.
0: Rozumiem, czyli już chcesz się uczyć mnożyć, a tu pewnie będziecie dopiero poznawać cyferki.
1: Uczyć.
0: No to
1: będziemy się uczyć.
0: Ja widzę, że będziesz bardzo pilną uczennicą, Lilo. Bardzo się cieszę w takim razie, że do nas zadzwoniłaś i opowiedziałaś o swoich pierwszych wrażeniach. To ja trzymam kciuki, żeby to była najwspanialsza pierwsza klasa na świecie. A czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze oprócz twojej szkoły, oprócz Józefki i pani Gosi, która jest twoją wychowawczynią?
1: Ja teraz byłam na koniu i spadłam.
0: Ojej, ale nic się nie stało?
1: Nie, tylko trochę mnie bolą plecy.
0: No, uważaj na siebie, bo to teraz plecy ci się przydadzą, nogi się przydadzą, kolana, łokcie i wszystko inne. Także nie połam się na tych koniach. Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawiła, Lilu. Czy jeszcze chciałabyś kogoś pozdrowić w takim razie?
1: Krasnoludki, tatę, mamę, babcię, dziadka, kuzynki, kuzynu, klasę, panią, panie kucharki, panią z angielskiego, pana, dwie panie odpływania i tyle.
0: No i tyle. Piękne pozdrowienia, Lilu. Bardzo ci dziękujemy za telefon i twoje opowieści. Trzymam kciuki jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No i w ten sposób poznaliśmy Lilę i jej przygody w pierwszej klasie, ale mamy też jeszcze słuchaczy jednych, którzy chcieliby opowiedzieć. Jest z nami Laura i Wiktor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy. Rodzeństwo bliźniaków czy nie?
2: Nie, nie z bliźniaków.
0: Nie, czyli
2: ja
0: chodzicie...
2: Ja jestem starsza, Wiktor młodszy.
0: To do jakich szkół, do jakich klas chodzicie, czy do przedszkola jeszcze?
2: Wiktor chodzi do pięciolatków w przedszkolu, a ja chodzę do trzeciej klasy.
0: A, rozumiem, czyli ty już masz za sobą te najważniejsze doświadczenia, pierwsza i druga klasa, a Wiktor jeszcze ma szkołę przed sobą. No a jak w trzeciej klasie?
2: Dobrze.
0: Było coś zaskakującego, czy już dzisiaj nic się nie zaskakuje w trzeciej klasie?
2: Już nie.
0: Nie, czyli

0: pierwsza i druga klasa to może były jeszcze jakieś nowości, ale w trzeciej jest po staremu, czyli ta sama wychowawczyni, ta sama klasa.
1: Tak jakby ja jestem w szkole muzycznej.
0: A, jeszcze masz dodatkowo szkołę muzyczną, czyli jeszcze więcej obowiązków.
1: Nie dodatkowo, tylko szkołę muzycznej i mam też tam lekcje zwykłe.
0: A, rozumiem. A czego się uczysz?
1: Będzie taka południówka.
0: Aha, no to ciekawe. A powiedz, czego się uczysz w szkole muzycznej? Masz jakiś już instrument wybrany?
1: Flet.
0: Flet. Taki flet poprzeczny pewnie, tak?
1: Aha.
0: No i jak?
1: To taki prosty, co się gra tak dla zabawy jakby.
0: A, rozumiem. Taki. I już uczysz się od dłuższego czasu na nim grać?
1: Od początku pierwszej klasy.
0: Jak ci idzie?
1: Dobrze.
0: Lubisz to?
1: Jestem w zespole szkolnym, takim dęcym.
0: Wspaniale. I ty grasz pierwszy flet, czy jest kilka takich fletów?
1: Na razie pierwszy, ale będę mieć we wtorek lekcję i nie wiadomo, czy już nie będę mieć większego.
0: O, no tak, bo ty dorosłaś, to i flet musi dorosnąć. Mhm. No to wspaniale. A czy oprócz tego, że grasz na instrumencie, śpiewasz też?
1: Tak, na kształceniu słuchu, a na rytmice takty muzyczne chodzę.
0: Ojej, czyli bardzo gruntowne będziesz miała takie wykształcenie muzyczne. A czy myślisz o tym, że w przyszłości zostaniesz właśnie śpiewaczką, piosenkarką albo instrumentalistką? Czy będziesz grała na jakimś instrumencie?
1: No nie wiem jeszcze.
0: Jeszcze nie wiesz, ale lubisz ten świat muzyki?
1: Tak.
0: Mhm. A co najbardziej lubisz grać albo śpiewać?
1: Właściwie to chyba nie wiem.
0: Nie wiesz, ale wszystko co podejdzie to pewnie dasz radę zaśpiewać albo zagrać, tak? Jak nie jedno, to drugie.
1: Tak.
0: Mhm. A czy Marcel też chciałby opowiedzieć trochę o swoim przedszkolu?
1: Wiktor.
0: Wiktor, przepraszam.
2: Wiktor, powiedz coś. Miałem rytmikę.
0: Ty masz rytmikę.
2: Wiktora przyszedł jakiś pan i miał rytmikę
0: wstrzymał. O, a jak nazywa się grupa Wiktora?
2: Misie.
0: Liski. Liski, a, no właśnie, trochę słabiej was słyszy, dlatego tak dopytuję. Czyli Wiktor chodzi do Lisków i tam pewnie będzie się świetnie bawił też w nowym roku szkolnym. Będzie pewnie się świetnie bawił, Wiktor. Bardzo wam dziękuję.
2: Dostałem bransoletkę od kolegi.
0: O, bransoletka też bardzo fajna na pewno jest. Czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić, drodzy słuchacze?
2: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
2: Tatę, Wiktora, Tatę, panią, wszystkich pracowników Polskiego Radia Dzieciom i Polskie Radio Dzieciom.
0: Pozdrawiamy w takim razie, bardzo dziękujemy za pozdrowienia, no i przyjemnej podróży, bo słyszę, że dokąd się jedziecie. O, no to w takim razie mamy już pozdrowienia wysłane w świat. Bardzo wam dziękuję, drogie rodzeństwo, że do nas zadzwoniliście i opowiedzieliście o swoich wrażeniach dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
2: Do
0: widzenia. Ależ wspaniałych historii macie. Myślę, że jeszcze tych historii pewnie trochę jest, więc ja czekam cały czas na kolejne, ale widzę, że jesteście bardzo rozemocjonowani tym rozpoczęciem roku szkolnego. Dużo się dzieje, no i mam nadzieję, że będzie też jeszcze dużo historii, dużo telefonów. 22 645 20 55. Opowiedzcie radiu, co u was słychać w nowym roku szkolnym.

0: I odleciało to UFO, o którym śpiewała Majka Jeżowska, a teraz na zegarach 38 minut po godzinie 17 trwa audycja Opowiem Ci Radio i bardzo się cieszę, że chcecie nam opowiadać o swoich historiach, które są związane właśnie z rozpoczęciem roku szkolnego, bo myślę, że ten początek roku szkolnego, kiedy tak ruszamy z kopyta po tych wypoczynkach wakacyjnych, jest naprawdę wyjątkowym czasem. I myślę, że wielu z Was na pewno przeżywa bardzo różne emocje. Być może jednym podobają się ich nowe klasy, szkoły, nauczyciele, inni może trochę trudniej zaakceptują tą nową zmianę, ale myślę, że bardzo fajnie jest opowiedzieć o tym na naszej antenie, podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami. Ci, którzy są w pierwszej klasie, myślę, że najwięcej mają tych wszystkich opowieści. I już jest z nami Łucja. Halo, halo, dzień dobry, Łucjo.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Masz chyba dobry humor, tak czuję po głosie.
1: Tak.
0: Tak, a z czego to wynika?
1: Tego, że byłam na gimnastyce.
0: Chodzisz na gimnastykę, czyli już rozpoczęłaś zajęcie dodatkowe?
1: Tak.
0: Tak. I to będzie gimnastyka jakaś artystyczna, czy taka ogólna?
1: Nie. W moim mieście nie ma.
0: Nie ma, czyli jest taka gimnastyka ogólna.
1: Artystycznej.
0: Mhm. I czego się uczycie?
1: Tylko sportowa.
0: Czego się uczycie na tej gimnastyce?

0: kolekcję różnych elementów, na przykład na wstążkach albo na równoważni.
1: Mhm. A, czyli już równoważnia nawet. A jakieś fikołki, przewroty, gwiazdy to też?
0: Też.
1: Ale już umiesz, czy jeszcze będziesz się uczyć?
0: Już umiem.
1: Umiesz. Rozumiem. Czyli teraz już trudniejsze etapy. Taka równia to jest pewnie bardzo trudne, żeby tak przejść i się nie przewrócić. Jak sądzisz?
0: Równoważnia jest według mnie bardzo prosta.
1: Mhm. No ale to znaczy, że musisz mieć już wyćwiczony ten stan równowagi, żeby się nie przewracać na boki, tak? Na początku też było to dla ciebie łatwe?
0: Na początku, kiedy zaczynałam chodzić na równoważniach, to było trochę trudne.
1: No
0: ale później pani mi powiedziała, co mam zrobić, żeby utrzymać równowagę. I jak zaczęłam to robić, to mi się zaczęło udawać.
1: Rozumiem. A to powiedz w takim razie, co zrobić, żeby taką równowagę utrzymać? Co pani poleciła ci, żebyś miała łatwiej?
0: Pani powiedziała, że muszę napinać brzuch.
1: No to jest, myślę, że bardzo ważna rada. Może część z was, która też ma problemy z równowagą, albo na przykład chciałaby się nauczyć chodzić po takiej linie albo po równoważni, no to właśnie spinamy brzuch i wtedy powinno się udać, tak?
0: Tak.
1: A chodzisz z jakąś tyczką, czy tak po prostu tylko ręce na boki i wystarczy?
0: Po prostu chodzę.
1: Rozumiem. Czyli teraz zaczęłaś...
0: Czasami robię spięcia na palce, A jeszcze czasami chodzę także 5 kroków i się kładę na równoważni i nogi za głowę.
1: No to myślę, że już bardziej skomplikowane. Ja bym chyba sobie nie poradziła. No ale rozumiem, że ty jesteś bardziej wygimnastykowana, więc nie stanowi to dla ciebie problemu. A powiedz, Łucjo, oprócz gimnastyki, to co jeszcze lubisz robić? Czy teraz rozpoczęłaś jeszcze jakieś inne zajęcia w ciągu tego nowego roku szkolnego?
0: Bardzo lubię uczyć się...
1: Uczyć się, czytać. Po prostu. Aha.
0: Lubię uczyć się czytać i lubię uczyć się pisać i lubię uczyć się matematyki.
1: Rozumiem. A czy to jest tak, że wybierasz się może do szkoły, czy już jesteś może w pierwszej klasie?
0: Jestem już w pierwszej klasie.
1: A, czyli będziesz miała świetną okazję do tego, żeby się nauczyć czytać, pisać i liczyć, bo w pierwszej klasie właśnie chyba tego się trzeba nauczyć. Mhm. A literki już wszystkie znasz?
0: Już znam literki, bo w zerówce było dokładnie to samo.
1: Mhm. No dobrze, czyli powinno ci to łatwo pójść w takim razie. A jak z liczeniem u ciebie?
0: Słucham?
1: Czy umiesz już liczyć?
0: Umiem.
1: Umiesz. A dodawać, odejmować też?
0: Też.
1: O, no to widzę, że chyba będziesz bardzo dobrze radziła sobie w pierwszej klasie. A co ci się najbardziej podobało na rozpoczęciu roku szkolnego? Czy spodobała ci się nowa szkoła, klasa, wychowawczyni?
0: Wychowawczyni i tradycja.
1: Tradycja?
0: Bo ja mam taką tradycję, że po rozpoczęciu roku idziemy na lody.
1: O, no to jest bardzo dobra tradycja. Czyli w tym roku też były lody. Czy to po raz pierwszy dopiero taka tradycja powstała?
0: Nie. Na zakończeniu roku, w zeszłym roku też były lody i na rozpoczęciu roku...
1: Też były.
0: Można powiedzieć, że rok temu też były lody.
1: Dobrze, a jaki smak zawsze wybierasz?
0: Jak zaczynałam zerówkę, to wybrałam różany. Na zakończenie roku już nie pamiętam, a na rozpoczęcie roku... Wybrałam kakaowy, bo nie było
1: różanego. Rozumiem, ale to masz bardzo dobrą pamięć, skoro pamiętasz, jakie wybrałaś lody w zeszłym roku. Łucjo, no bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i podzieliłaś się swoimi doświadczeniami. Czyli trzymam kciuki, żeby ten nowy rok szkolny był dla ciebie wspaniałym, nowym doświadczeniem. Czy chciałabyś jeszcze może kogoś pozdrowić?
0: Chciałabym pozdrowić

0: całą moją rodzinę, całe polskie radio dzieciom, krasnoludki, całą moją szkołę i wszystkie zwierzęta.
1: O, pozdrawiamy w takim razie. Wspaniały pomysł, żeby pozdrowić wszystkie zwierzęta. Łucjo, bardzo Ci dziękuję za telefon i dobrego dnia Ci życzę. Myślę, że ten jutrzejszy też będzie wspaniały, bo to piątek.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mam WS.
1: O.
0: A WS jest moją ulubioną panią.
1: No to czyli...
0: Karoliną.
1: Czyli same dobre
0: Karolina
1: sprawy.
0: Karolina to jest też wychowawczyni naszej klasy, bo będzie w zastępstwie za pana Darka.
1: No to już wszystko wiemy w takim razie. Pozdrawiamy Cię, Łucjo, i życzymy dobrego dnia jutro w nowej szkole.
0: Okej. Okay.
1: Dziękuję, pa, do usłyszenia, pa, pa. No widzicie, i tyle różnych wrażeń po rozpoczęciu roku szkolnego. Nowi wychowawcy, nowe klasy, nowe szkoły, nowi koledzy, koleżanki. A jak u Was? Mamy jeszcze 15 minut na to, aby opowiedzieć o tym, co takiego ciekawego wydarzyło się po rozpoczęciu roku szkolnego. Także dzwońcie, opowiadajcie 22 645 20 55.

0: Skoro rozpoczęcie roku szkolnego już nastąpiło przedwczoraj, no to szkolny blues zabrzmiał na naszej antenie. Ciekawe, czy u Was na korytarzach brzmi taki blues. Może inne dźwięki się wydobywają, a może macie też szkolne radio, radiowęzeł, tak to się chyba nazywa i tam też pewnie jakieś piosenki są puszczane. No dobrze, a już teraz jest z nami Alicja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię, Alicjo. Powiedz, jak tam rozpoczęcie roku szkolnego?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Czyli udało się rozpocząć ten rok szkolny? Tak oficjalnie?
1: Tak.
0: I jesteś w pierwszej klasie?
1: Nie, w czwartej.
0: W czwartej, rozumiem. No to też trochę zmian pewnie Cię czeka, no bo już teraz nie będzie jednej pani od wszystkiego, tylko będzie każdy nauczyciel od innego przedmiotu, tak? No właśnie. A powiedz, jak się na razie zapowiada ten początek roku szkolnego? Dużo nowości. Przeraża cię to trochę, czy cieszy?
1: Trochę przeraża, bo się boję.
0: Trochę się boisz.
1: Że na przykład będę miała kilka sprawdzianów naraz i na przykład czegoś zapomnę.
0: Nie, no naraz to się nie może tak odbywać. Myślę, że wszystko będzie miało swój czas i naraz na pewno nie da rady pisać sprawdzianu z matematyki, angielskiego i jeszcze innego przedmiotu, więc z pewnością będzie to rozdzielone. Tym się na pewno nie przejmuj. A czy jest jakiś przedmiot, który specjalnie Ci się najbardziej spodobał?
1: Tak.
0: Jaki?
1: To jest historia.
0: Historia, no właśnie, czyli rozpoczęcie roku szkolnego z nowymi przedmiotami i ta historia tak Ci się spodobała. Czy przez nauczyciela, czy przez nowe książki, a może to, o czym będziecie się uczyć?
1: No to, o czym będziemy się uczyć, z nauczyciela.
0: Mhm, no tak. A opowiedz, czy już wiesz, czego się będziecie uczyć na początku czwartej klasy?
1: Tak.
0: Co to będzie?
1: Na przykład...
0: Mów trochę głośniej, Alicjo, bo Cię bardzo słabo słyszymy.
1: Na przykład na historii będziemy się uczyć na początku o jakimś człowiek.
0: Mhm, no tak. Czyli człowiek to będzie tutaj te pierwsze lekcje, tak? Jak rozwijała się ta nasza cywilizacja? Pewnie o tym też będziecie się uczyć. I pewnie też bardzo fajna pani albo pan od historii będzie też, tak?
1: Tak.
0: Tak.
1: To jest pan.
0: Pan. No to pozdrawiamy w takim razie pana. Pewnie będzie to bardzo ciekawy przedmiot. Tak samo jak pewnie przyroda. Tak? Jest przyroda.
1: Tak.
0: I jest jeszcze, co takiego nowego doszło? Pewnie, nie, język angielski pewnie był w 1-3, tak?
1: Tak, był.
0: To co jeszcze doszło?
1: Doszła właśnie historia, doszła przyroda.

0: Edukacja zdrowotna, czyli taki nowy przedmiot. No właśnie.
1: Edukacja zdrowotna.
0: Mhm. No tak, bo WF też był, prawda, w 1-3, czyli tutaj też nic się nie zmieniło. No świetnie, czyli trochę nowości, no ale ta sama klasa, ta sama szkoła, czyli jednak trochę też można poczuć się bezpiecznie w tym miejscu, tak?
1: Tak.
0: A już jadłaś obiad na stołówce?
1: Był pierwszy.
0: Pierwszy obiad, dobry był?
1: No dobre, bo była
0: zupa. A, no wiedzą, jak tam przywitać nowych uczniów po wakacjach. Świetnie, czyli w takim razie cieszymy się, że już rozpoczęty nowy rok szkolny. Pewnie będzie bardzo dużo ciekawych wydarzeń. No i trzymamy kciuki, żeby wszystko się dobrze poukładało i żeby same piątki były od góry do dołu, a może nawet szóstki. Alicjo, czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Tak, chciałabym pozdrowić mamę, tak. Moją młodszą siostrę Natalkę, babcię, dziadka, nauczycielkę i to chyba wszystko.
0: I wszystkich. A Natalka ile ma lat?
1: Natalka ma 5 lat.
0: A, czyli jeszcze przedszkolak. No to koniecznie pozdrawiamy w takim razie Natalkę również. Alicjo, tobie bardzo dziękuję za telefon. No i trzymam kciuki, żeby wszystko się pomyślnie ułożyło. Do usłyszenia, pa, pa. No właśnie, czyli już teraz wiemy, że rok szkolny rozpoczął się bardzo dynamicznie i na pewno będzie się bardzo dużo ciekawych rzeczy działo w tym nowym roku szkolnym, ale tak samo jak u nas w audycji, też nie ma nudy. Już po godzinie 18 słyszymy się za chwilę i pojawi się u nas też gość, także będzie dużo też ciekawych informacji dla Was. Także zostańcie z nami i już za chwilę się słyszymy.

0: mieszkamy.
1: 1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku robimy piknik. Potem domek burzymy.
0: 2. Kanapka z drzewa najlepiej upada na podłogę stroną posmarowaną.
1: 3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę.
0: 4.
1: Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Opowiem ci radio.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: I już elegancko 5 minut po godzinie 18, a to nasza audycja Opowiem Ci Radio. W Polskim Radiu Dzieciom nowa odsłona, nowy rok szkolny i nowe tematy są już z nami. Bardzo się cieszę, że w drugiej godzinie już pojawił się nasz gość w studiu. Jest z nami pani Dominika Gołowin, która opowie o swojej pracy nad książkami, bo jest ich aż dwie, a jedna z nich opowiada o tym, o czym pewnie bardzo wielu z was chciałoby też poczytać, posłuchać, bo akurat w takim teraz czasie jesteśmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich.
0: Pani Dominiko, Szkoła do góry nogami to jest propozycja, o której chcielibyśmy porozmawiać teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo nawet tak jak słyszeliście w pierwszej godzinie, no nie obyło się bez telefonów i rozmowy tylko o wszystkich doświadczeniach i różnych spotkaniach po rozpoczęciu roku szkolnego. Przedwczoraj się rozpoczął nowy rok szkolny, więc już teraz szkoła jest na pierwszym miejscu, a to książka o szkole, ale trochę inna.
1: Tak, no bo czasami trzeba stanąć do góry nogami, żeby spojrzeć inaczej na ten świat i zobaczyć, że szkoła może być też fajna, zwariowana, a już tym bardziej, kiedy wszystko nie idzie po myśli bohaterów, no i dochodzi do wielkiego wybuchu wulkanu.
0: No właśnie, Szkoła do góry nogami, wysadziliśmy szkołę. Taki jest podtytuł tej książki, pięknie ilustrowana przez Sylwia Pizzatti, a oprócz tego no, tekst, który porywa. To muszę powiedzieć, że już sprawdzony na dzieciach, więc zdecydowanie polecamy. No i skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby wysadzić szkołę? Tak się pani nie podobało w szkole?
1: Ależ absolutnie. Ja wracam do tej szkoły, bo ta Szkoła do góry nogami to istnieje naprawdę. Więc tylko postanowiłam ją trochę podkraść i umieścić na kartach powieści, ale chciałam pokazać dzieciom, że nauka nie zawsze jest idealna. Czasem musimy zadawać bardzo dużo pytań i nauka to przede wszystkim przygoda. Więc czasem coś nie pójdzie po naszej myśli i rzeczywiście mogę zdradzić, że taki eksperyment nie udał się, kiedy byłam na studiach i rzeczywiście doszło do tego, co wydarzyło się w tej fikcyjnej Szkole do góry nogami, więc mam nadzieję, że to też rozbawi dzieci.
0: No to właśnie warto powiedzieć o tym, o czym rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę. Tutaj ja opowiedziałam o tym, że właśnie książka była już czytana, a pani Dominika zapytała, czy się dzieci śmiały. Czyli to jest bardzo ważne, żeby dzieci się śmiały, kiedy czytają tę książkę.
1: Oczywiście, no każda książka powinna wywoływać emocje. Chciałam, żeby szkoła była lekka i przyjemna, pomimo tego, że przemyca takie treści naukowe, chociaż nie jest ich tak dużo. Więc jak pomyślałam sobie, żeby zrobić przygodówkę w szkole, no to nie wyobrażałam sobie, żeby to było wszystko na poważnie. Żebyśmy nagle wszyscy wyciągali długopisy, karteczki i proszę bardzo, będzie sprawdzian. Chciałam, żeby dzieci zobaczyły, że w szkole wszystko zależy od ludzi. I tak jak się integrujemy i tak jak mamy relacje z drugim człowiekiem, nie tylko z tym kolegą, koleżanką w klasie, ale też z nauczycielami, to zawsze może być zabawnie.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby wysadzić szkołę, ale nie róbcie tego, bo to oczywiście może się źle skończyć. To tylko takie rzeczy mogą się dziać w książkach, w filmach, no i w Szkole do góry nogami. To proszę nam trochę zdradzić, czym jest ta Szkoła do góry nogami?
1: Szkoła do góry nogami, ta tytułowa, to jest tak naprawdę szkoła, każda jak inna, że tak powiem, w całej Polsce, na całym świecie. Tylko że no, trzecia K, która czasami znaczy to K kłopoty, kolory bądź inne wyrazy na K, nagle się okazuje, że wszystko staje do góry nogami, kiedy przychodzi nowa pani nauczycielka. Pani Lola. Chociaż niektórzy mówią Jola. I nagle się okazuje, że to nie jest zwykła nauczycielka, bo ona ma burzę rudych włosów, nosi skarpetki i buty nie do pary, no i jeszcze opowiada o nauce i zachęca do zadawania pytań. I właśnie od tych pytań wychodzi cała przygoda, bo zastanawiamy się, czy wulkan może być w domu, czy może kanapka wybuchnąć, a kiedy tak naprawdę coś wybucha, może mama, kiedy tata nie włoży do zmywarki, więc jest to trochę gry słowa.

0: ale też jest przede wszystkim przygoda i ta integracja w klasie, bo tam każdy z nich jest inny. I o to mi też chodziło, żeby każde dziecko znalazło w którymś z bohaterów choć cząstkę siebie i mogło powiedzieć, że a, bo ja jestem jak Laura, a, bo ja jestem jak Michał.
1: No właśnie, bo Laura, którą pani przed chwilą przywołała, jest tą główną bohaterką, a w zasadzie narratorką. To ona opowiada o tym, co widzi i co dzieje się w szkole.
0: Tak, i to było naprawdę trudne, bo inaczej opowiadamy, kiedy mamy tego narratora obiektywnego, a inaczej, kiedy musimy wejść w głowę tej trzecioklasistki i zacząć patrzeć jej oczami na wszystko. A że jeszcze Laura ma bliźniaka, to trzeba było trochę stworzyć relację rodzeństwa, a ja niestety rodzeństwa nie mam. Więc co mogłam zrobić? No pojechałam do mojej przyjaciółki, która ma Laurę i Leona, w bardzo podobnym wieku jak moi bohaterowie, no i się przyglądałam. Ale uprzedziłam, kochani, jesteście inspiracją, więc pilnujcie słów, bo ciocia to wykorzysta. No i tak też było, więc dzieciaki wyraziły na to zgodę, bardzo się cieszą, że zostali uwiecznieni w książkach. Co prawda oczywiście cechy są trochę zmienione, żeby tak nie było, ale mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że Laura w książce wygląda bardzo podobnie jak ta prawdziwa Laura, a ilustratorka, czyli Sylwia Pizzati, absolutnie nie wiedziała, jak wygląda prawdziwa Laura. Więc jak zobaczyłam ilustrację i mówię, nie, wyjdź z mojej głowy, jak to w ogóle jest możliwe?
1: A to już słyszałam nie pierwszy raz, że ilustratorki potrafią czytać w myślach autorom i też tym, którzy tworzą te postaci. No dobrze, ale w takim razie, pani Dominiko, wiemy już o tym, że jest Laura i Leon, że to są postacie, które są prawdziwe i wzorowane na nich postacie, które są w książce, a pozostałe osoby?
0: Ależ oczywiście, to są moi uczniowie, sąsiedzi. Wie pani, to czasami mówi się tak, że pisarz ma gumowe ucho. I tam, gdzie coś zawieje, tam po prostu to ucho się obkręca i nasłuchuje. I nie ma takiej sytuacji, kiedy my nie będziemy czerpać inspiracji, no bo całe życie jest inspirujące i możemy tylko czerpać z tego garściami. Więc każdy z moich uczniów, znajomych znajdzie tam cząstkę siebie, czy z wyglądu, czy z charakteru, czy z powiedzonek.
1: Ależ to jest niezwykłe, czyli generalnie czytamy książkę, która jest takim zbiorem postaci, które naprawdę istnieją, które mówią tak jak ich pierwowzory, które mogą się tak podobnie zachowywać. Oczywiście wszystko jest wymieszane, tak żeby nie każda osoba dokładnie mogła się rozpoznać, no ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, że ta szkoła do góry nogami powstała na podstawie prawdziwych osób, no a czy wydarzeń, to zaraz się dowiemy.

0: 15 minut po godzinie 18, a my dzisiaj rozmawiamy oczywiście na o czym innym, jak nie o szkole. Szkoła do góry nogami to nasza propozycja w audycji Opowiem Ci Radio, bo być może jesteście teraz na etapie szkoły, może przeżywacie różne trudności. No a tutaj też tych trudności i różnych niezwykłych zdarzeń nie brakuje, więc możecie sobie też zobaczyć, jak to w innej szkole wygląda. No a Szkoła do góry nogami, jak powstawała, pani Dominika Gołowin?
1: Szkoła do góry nogami powstawała w dość szaleńczym tempie. Tak naprawdę właśnie, jak opowiadałam wcześniej, inspirowana przez wiele osób, wiele sytuacji, ale też doświadczeniami na studiach chemicznych i lekcjami z moimi uczniami. I na początku chciałam, żeby dzieci poniosła na tyle wyobraźnia, żeby one naprawdę na przykład znalazły się na Islandii. Jakie to było cudowne zobaczyć prawdziwy wybuch wulkanu, ale potem powiedziałam, nie, no przecież to niebezpieczne. Jak mogę zabrać dzieci, żeby zobaczyły wulkan bez wyprawy na wulkan? No i zaczęłam się zastanawiać, że przecież jest eksperyment. I tyle razy go robiłam z dziećmi. Były zafascynowane, więc dlaczego by w takim razie nie zabrać ich na ten przysłowiowy wulkan w przygodówce? I tak oto pojawił się tytuł książki, tak, że wysadziliśmy szkołę, bo rzeczywiście, kiedy nieostrożny nauczyciel zapomni poinformować, że mogą być dymy, no to czujnik dymu może się włączyć i wtedy strażacy przyjeżdżają i pytają się, co tu się wydarzyło. No i nie zdradzę, ile jest w tym prawdy i ile trzeba było się tłumaczyć przed niektórymi, ale mogę powiedzieć, że jest też bezpieczny wulkan, który my możemy zrobić w domu i w książce oczywiście jest na to przepis.
0: O, to bardzo dobrze, bo własnoręcznie zrobiony wulkan to na pewno wulkan energii. No dobrze, ale teraz skoro już wiemy, że wiele z tych postaci, które występują w Szkole do góry nogami, jest wzorowana na prawdziwych postaciach, że są tam wydarzenia, które mogły się wydarzyć albo w pani głowie, albo w jakiejś prawdziwej szkole, no to jak to było z tymi wydarzeniami? Czy w pani szkole może były takie sytuacje, czy to jest zupełnie licencja poetyka?
1: Tak jak pani Jola i / mogę powiedzieć Lola mówi, wiele rzeczy trzeba doświadczać na własne oczy. I jak jeszcze uczyłam chemii w szkole, to też tak uważałam, że tam, gdzie mogłam zrobić bezpieczny eksperyment z dziećmi i wytłumaczyć im różne zjawiska czy reakcje chemiczne, staraliśmy się wykonywać te eksperymenty. Nie powiem, że to trochę wydłużało nam lekcje, zwłaszcza jak robiliśmy tęczę skittlesową. No i wiadomo, im więcej cukru i cukierków, tym jest po prostu jeszcze więcej śmiechu. Ale dzieci były zafascynowane i cieszę się, że mieliśmy na to możliwość, że mogliśmy trochę poczuć chemię do chemii. I staram się przekazać to moim czytelnikom, że może rzeczywiście czasami trzeba napisać ten nudny temat lekcji, posłuchać, ale w każdym temacie jest coś, co my możemy też zrobić w domu i to poczuć. Wiadomo, nie we wszystkich. Czasami bezpieczeństwo jest najważniejsze, o czym mówi też nauczycielka i wychowawczyni klasy trzeciej K, jak kłopoty. I zaznaczamy, że bezpieczeństwo przede wszystkim, ale w tej nauce musi być trochę zabawy. Nie może być to cały czas bombardowanie nowymi informacjami. Czasami trzeba coś poczuć.
0: A ile pani Dominiki jest w pani Loli?
1: Myślę, że tutaj moi uczniowie powinni się wypowiedzieć. Jak pani sama widzi, nie mam rudych włosów i kręconych. Bardzo chciałabym je mieć. Zazdroszczę pani Marto, że ma pani kręcone włosy. Ale myślę, że ta nuta szaleństwa i trochę prowokowanie nawet do zadawania pytań, żeby nie padała odpowiedź z moich ust, tylko z ust uczniów, to jestem trochę jak właśnie Lola.
0: No a co jeszcze takiego wydarzyło się w pani życiu, co umieściła pani w książce? Czy może pani nam zdradzić?
1: Tak jak mówiłam, prawdziwa szkoła. Cały rozkład pomieszczeń to jest ta szkoła. I cieszę się, że mogłam to trochę podkreślić, bo nawet jak rozmawiałam z panią dyrektor tej szkoły i mówiłam, że jest plan na książkę o szkole i czy pani dyrektor jest tego świadoma, a

0: To jest w ogóle pani dyrektor, która była moją dyrektorką jako uczennicy i moją dyrektorką jako nauczycielki. I to ona mnie zaraziła do czytania, to ona wręcz motywowała mnie i trochę pchała w pisanie i mówiła, że Dominiko, to jest twój kierunek. A ja cały czas mówiłam, że nie, bo mnie pani Justyna tak fajnie uczy chemii, to ja będę chemikiem. Po co mi to pisanie? No ale niestety, nauczyciel przeważnie wie lepiej, jak potoczy się przyszłość jego ucznia i jak przyszłam do pani dyrektor, powiedziałam, że będę pisała książki, to powiedziała, wiedziałam.
1: Czyli wyszła pisarka z chemiczki.
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: No dobrze, to teraz w takim razie powiedzmy jeszcze trochę o tym, co się działo, zanim ta książka powstała. Ona powstała w pani głowie. Jak długo w tej głowie była?
0: Oj, wiele lat. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że wiele lat, bo już jak zaczęłam uczyć, to sobie zaczęłam też wyobrażać, no bo niestety wyobraźnia jest takim dziwnym tworem, że ona nie ma wyłącznika. Chciałabym czasami, żeby on się pojawił, czasami chciałabym, żeby po prostu się podkręcił, kiedy mam blokadę pisarską, ale ona dojrzewała przez długi czas, bo tak naprawdę książka jest bardzo podobna do Było sobie życie, do Szkoły trzęsi portków, więc jak zaczęłam właśnie opowiadać też moim przyjaciołom, że właśnie coś takiego widzę, żeby trochę odczarować tą szkołę, żeby już nie słyszeć, że szkoła to po prostu nuda. No nie ma nudy, to wszystko zależy od ludzi. I sam proces powstawania jej w głowie może był i dłuższy, ale sam proces pisania był o wiele krótszy. I kiedy padł ten telefon od wydawczyni, Agatko, serdecznie cię pozdrawiam, no to mogę powiedzieć bardzo potocznie, dostałam speeda Gonzalesa i szkoła sama ze mnie wyszła.
1: Czyli rozumiem, że tutaj nie ma przypadków. Była pani już namaszczona na pisarkę, no i tą pisarką w końcu została. A co z chemią?
0: Chemia gdzieś dalej jest w moim życiu, bo uczę dzieci też na korepetycjach i jestem redaktorką książek, więc często mam jakieś naukowe, medyczne książki, ale zawsze mówiłam, że mam słabość do liter. I nawet jak się odezwała ostatnio do mnie koleżanka ze studiów, to mówiła, ja też mówiłaś zawsze, że będziesz pisała. Ja mówię, tak, ale wiesz, to były takie marzenia. Ona, właśnie mówisz o swojej książce. Ja mówię, rzeczywiście, marzenia się spełniają.
1: No właśnie i warto też te marzenia spełniać. Ja myślę, że tych marzeń też nie brakuje pewnie i w was, więc pamiętajcie o tym, że te marzenia się czasami spełniają i to jest też bardzo istotne. No a do rozmowy z panią Dominiką wracamy już za chwilę, bo jest jeszcze mnóstwo kwestii do poruszenia. Jeżeli wy macie jakieś pytania, to też możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. Ciekawa jestem, czy wasza szkoła bardzo różni się od tej do góry nogami. Może wasza również jest do góry nogami.

0: Światem rządzi wyobraźnia, ale wyobraźnia rządzi też tym, jak podchodzimy do różnych książek, bo myślę, że czytanie książek też rozwija wyobraźnię, pobudza ją. No a myślę, że już pisanie książek to w ogóle jest już wyższa szkoła jazdy. Tak, panie Dominiko?
1: Myślę, że trudniejszą szkołą jazdy jest w zasadzie ilustrowanie tych książek, bo rzeczywiście to, co mówiłyśmy wcześniej, Sylwia Pisati potrafi wchodzić w moją głowę i ja nawet nie muszę za specjalnie dawać jej opisów, jak ja co widzę, chociaż oczywiście zostawiam wskazówki, jak to każdy autor, bo potem widzę efekt i mówię, no tak właśnie widziałam tę scenę, tak właśnie widziałam szkołę. Czasami jest tak, że mnie się udaje ją zaskoczyć, jak mówię jej, że właśnie tak wyjdzie eksperyment i pamiętaj o tym, bo to jest ważne. I Sylwia mówi, nie wierzę, muszę iść sprawdzić sama. I mam nadzieję, że sama też wykonała te eksperymenty w domu, jak przymierzała się do rysowania szkoły, bo to jest bardzo intymny proces między autorem, ilustratorem i oczywiście jeszcze wydawcą, żeby książka była dopracowana od A do Z i miała nie tylko ilustracje, które pasują do treści książki, ale też z nią rezonują. I niektóre śmieszne momenty mocniej eksponują, a tam, gdzie się pojawiają emocje, też muszą zostać zauważone na ilustracji, więc ja bardzo podziwiam Sylwię, jak ona to robi, bo to jest naprawdę niezwykła sztuka. Wydaje mi się, że to jest naprawdę trudniejsze niż pisanie i wymyślanie książek.
0: No właśnie, to skoro w takim razie tak pani powiedziała, to może trochę mogłaby pani zdradzić takiego rąbka tajemnicy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką współpracę, bo bardzo ciekawe było to, że właśnie nawet eksperymenty trzeba jako ilustrator wykonać w domu, żeby je oczywiście dobrze narysować. No ale jak powstają te rysunki? Czy one na początku są jakimiś szkicami, które pani jako autorka przyklepuje albo mówi, że nie, te włosy to takie bardziej jeszcze kręcone albo bardziej rude, a ta sukienka to taka może bardziej długa?
1: Z Sylwią nie zdarzyło mi się nigdy dać uwagi do ilustracji.
0: Czyli ona wszystko wyobraża sobie sama.
1: I to jest, znaczy czasami zadaje mi pytania, które są podchwytliwe, zawsze mają dopisek za 1 000 000 punktów, za 100 punktów, Domi mam trudne pytanie. I rzeczywiście nie ma czegoś takiego, że autor widzi od razu finalną ilustrację, finalną książkę. Pojawiają się szkice, gdzie możemy dać sugestie, że na przykład coś inaczej widzimy, albo nie powinno to tak wyglądać, bo na przykład chciałabym wyeksponować to bezpieczeństwo. Ale z Sylwią znałam się wcześniej i ja wiedziałam, że jak wchodzę z nią jako ta współautorka książki, to tak jak z siostrą, że ja naprawdę mam z siostrą bliźniaczką, mogę nawet powiedzieć, że ja mam z nią po prostu więź i ja wiem o tym, że ta książka jest w dobrych rękach. Ja nie muszę się o nic martwić, bo Sylwia sama potrafi mnie zaskoczyć, jak niektóre rozwiązania tak naprawdę pokazuje, jak czasami widać to w składzie, żeby było jeszcze śmieszniej. I naprawdę nie zdarzyło mi się powiedzieć, że słuchaj, chciałabym inaczej. I to jest niesamowite, że nawet jak widzę już szkice, to ja sobie ich nie potrafię wyobrazić jak Sylwia. I tam zaczynam marudzić i mówię, że aha, słuchaj, bo ja bym to jednak chciała tak i tak i tak. A Sylwia, zaufaj mi. I ja już wtedy wiem, że ona to ma inaczej w głowie, a moja wyobraźnia niestety nie widzę jako ilustracji, tylko ja widzę jako kadry albo słyszę bohaterów. Mówię, dobrze, to trzeba zaufać. I rzeczywiście, jak potem widzę niestety na ekranie komputera, tak, bo jeszcze wtedy to nie jest wydrukowane, mówię, z Sylwią to można po prostu na koniec świata.
0: No ale to jest też wspaniała w ogóle taka synteza umysłów, gdzie pani jako autorka książki wymyśla te postacie, tworzy

0: ich charaktery, wygląd, one są w pani głowie i nagle przychodzi jakaś zupełnie inna osoba, która czyta tę książkę i ma jeszcze inne wyobrażenie. No i czasami się właśnie pokrywają, a czasami zupełnie nie.
1: To też jest trudne, jeśli chodzi o tą rolę autora, oddawać wolną rękę ilustratorowi. Ale ja też wiem z poprzednich współprac z Sylwią jako redaktorka, gdzie im więcej ma wolności Sylwia, tym lepszy jest efekt. I tak też starałam się robić, że o ile oczywiście musiałam napisać, że Lola ma rude, kręcone włosy i różne trampki i skarpetki, tak resztę informacji, jeśli chodzi o wygląd, starałam się zostawić Sylwii. I rzeczywiście potem było tak, że Sylwia mówi: ten nie może mieć okularów, bo mi nie pasuje. I mogę to powiedzieć jako ciekawostkę, że było to zmieniane w tekście. Posłuchałam się Sylwii, bo powiedziałam, że rzeczywiście, jeżeli trójka przyjaciół ma okulary, no to może lepiej to zmienić. Niech tam będzie jeden bez okularów. I to też jest ważne i ja tak będę traktowała, bo to są książki dla dzieci, które nie tylko stoją tekstem, ale stoją ilustracjami, więc ja cały czas powtarzam, że Sylwia jest współautorką i chciałabym, żeby tak to zawsze wybrzmiewało, no bo nie ukrywajmy, jej kreatywność, technika i no, bardzo duże pokłady wyobraźni jest też ważna w tej książce, więc im więcej ma wolności, tym ja jestem bardziej zaskoczona, no i myślę, że też dzieci mają więcej frajdy, bo jeszcze jest śmieszniej.
0: No to pozdrawiam w takim razie panią Sylwię i wszystkich ilustratorów, którzy potrafią czytać w umysłach swoich pisarzy. No dobrze, ale teraz już skoro wiemy, że Szkoła do Góry Nogami jest wyjątkową szkołą, gdzie dzieją się wyjątkowe rzeczy, to warto też dodać, że Szkoła do Góry Nogami wysadzi szkołę jest tomem pierwszym, a w przygotowaniu już tom drugi, czyli będzie się działo.
1: Oj, będzie się działo, no przecież nie może być nudno, jak przygoda to pełną parą. Drugi tom jest w przygotowaniu, może mogę już powiedzieć, że na finiszu, przepraszam Agatko, moja wydawczyni. I drugi tom będzie się nazywał Na tropie tęczy. Okładkę już pokazaliśmy też przy pierwszym tomie, więc dzieci mogą słusznie pomyśleć, że rzeczywiście będziemy próbować złapać tęczę do słoika.
0: O, czyli na pewno warto też zajrzeć do drugiego tomu. Zresztą jak ktoś przeczyta pierwszy, to pewnie nie będzie miał wątpliwości, że chciałby dalej w takiej szkole uczestniczyć, w takich zajęciach i w takiej szkole być, więc zapraszamy do Szkoły do Góry Nogami. No ale powiedzmy jeszcze w takim razie o tym, że jest druga książka, Leon Naukowiec, Projekt Ciało. I o czym ta książka jest, to już po piosence się dowiemy.

0: po co się uczyć, to my wszyscy wiemy. Myślę, że warto uczyć się, a uczyć możemy się też z Leonem Naukowcem. Leon Naukowiec, Projekt Ciało, to druga książka, która jest przypisana autorce, naszej gościni Dominice Gołowin. No i teraz chwilę o tym Leonie musimy też opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa książka, która uczy, ale już nie chemii.
1: Nie chemii, tylko w zasadzie o ludzkim ciele. Chociaż czasami też się pojawiają ciekawostki o innych zwierzakach, roślinach, i Leon Naukowiec będzie podróżował przez różne zagadnienia i też możemy tu śmiało powiedzieć, że to jest pierwszy tom i jeszcze nie postawiłam ostatniej kropki. I w projekcie Ciało skupiamy się na tym, żeby w ogóle dowiedzieć się, jak funkcjonuje nasze ciało. Jak to jest, że czasami brakuje nam tchu? Jak to jest, że jedni potrzebują okularów, a drudzy nie? Dlaczego dziedziczę po, czyli tak naprawdę trochę kradnę cechę po tacie, po mamie, po babci? Co to znaczy, że mam takie same oczy jak tata bądź babcia? I oczywiście jest moc eksperymentów, żeby sobie wyobrazić, jak działają płuca, jak działają geny, dlaczego trzeba myć zęby. I przez to, że to jest ten obraz, to myślę, że bardziej do dzieci przemawia i zaczynamy tak naprawdę od najtrudniejszego zagadnienia, najtrudniejszego dla mnie, bo ja bardzo nie lubię optyki, a musiałam wytłumaczyć, dlaczego czasami stajemy do góry nogami, jeśli patrzymy w dobrą stronę łyżki. Więc widzicie, moi drodzy, że czasami u mnie wszystko jest do góry nogami i zaczyna się od łyżki, potem idzie do szkoły.
0: No właśnie, ale skąd w umyśle chemiczki, redaktorki wzięła się książka o ciele człowieka, o zdrowiu, o tym, jak powstaje to wszystko w naszym organizmie, jak to wszystko wygląda, jak się dzieje?
1: To zasługa mojej wydawczyni, Agaty Garlińskiej, która powiedziała, że no kto jak nie ty. I nie powiem, na początku powiedziałam, że no super, w sumie komiks, co to trudnego. Ciekawostki o ciele, no to przecież chemia, biologia jest blisko. No ale potem trzeba było to napisać. I wiecie, drodzy państwo, nie bez kozery jest tak, że komiks najczęściej jest ilustrowany i pisany przez jedną osobę. Tutaj trzeba było współpracować bardzo ściśle z Sylwią i dowiedzieć się, że na przykład jest ograniczona liczba znaków i okienek na komiks i czasami trzeba coś wyciąć.
0: A to boli?
1: To zawsze boli. Znaczy, ja też wiem, że słusznie mam w sobie tą pokorę jeszcze redaktorską, więc wiem, że jeżeli ktoś mówi, że słuchaj, to już jest dłużyzna, to mówię, dobra, boli mnie serce, ale okej, no może masz rację. Ale nie ukrywam, że Leon był bardzo dużym wyzwaniem, bo jak trzylatkowi wytłumaczyć, dlaczego coś widzimy inaczej, albo jak działa nasze serducho, albo co to w ogóle jest rentgen i dlaczego to nie boli.
0: No właśnie, bo nie powiedziałyśmy, że to jest książka dla takich mniejszych dzieci niż
1: tak,
0: szkoła.
1: Zdecydowanie dla mniejszych, chociaż nie ukrywam, warsztaty z Leonem Naukowcem prowadziłam nawet do 5. klasy podstawówki i wszyscy robili eksperymenty i zgadywali.

0: pokazywali różne ciekawostki na temat ciała i myślę, że najwięcej zdziwienia funduje ciekawostka o tym, że mamy 40% wspólnych genów z bananem i nikt nie chce mi w to uwierzyć, a ja naprawdę wszystko sprawdzałam. I też była konsultacja merytoryczna, więc to nie jest tak, że sobie to wymyśliłam.
1: Może nie wszyscy.
0: Naukowcy twierdzą, że nasze wspólne geny człowieka to mamy około 40-50% z bananem.
1: No nikt by nie chciał chyba być podobny do banana.
0: No tutaj już wyobraźnia dzieci. Ja bardzo czekałam na ilustrację, kiedy będzie połowa Leona, a połowa banana. Trochę trzeba było to ubrać inaczej na ilustracji, ale kiedy mówi się o genach i o tym, co dziedziczymy, zazwyczaj mówi się o czymś złym. O chorobach, o tym, że mamy jakieś skłonności, a geny to cudowna sprawa. I fajnie jest na nie patrzeć jak na klocki Lego, a czasami też spojrzeć na taką cegiełkę, którą się przekazuje młodszemu pokoleniu. I to, ile my możemy wyciągnąć od babci, od dziadka, i potem właśnie się okazuje, że oczy to nie mamy ani po tacie, ani po mamie, tylko po babci.
1: No właśnie, no to już teraz wiemy, że tych ciekawostek z pewnością będzie bardzo dużo w tej książce, które na pewno nas zaskoczą, bo ta ciekawostka z bananem to myślę, że to jest dobra informacja, którą można jutro zanieść do szkoły i pochwalić się, że taką ciekawostkę się usłyszało. A co jeszcze warto powiedzieć jutro w szkole? Jeszcze jakąś ciekawostkę nam pani zdradzi?
0: To jest w ogóle, książka jest podzielona na rozdziały i po każdym rozdziale jest cała rozkładówka, czyli dwie strony. Jak rozłożymy książkę, to mamy rozkładówkę, gdzie są same ciekawostki. I mogę wam na przykład powiedzieć, że czasami nasi rodzice sapią jak stary piec, albo i pies, a my, chociaż łapiemy oddech, zwalniając, siadając, trochę odpoczywając, a pies czasami musi posapać. Więc różne ciekawostki starałam się dobrać do różnych partii ciała i oczywiście wszystko połączyć z eksperymentami, żeby zobaczyć, jak na przykład działa próchnica i dlaczego warto myć zęby, albo jak działa nasz układ odpornościowy, czyli to, jak próbujemy powiedzieć, nie ma wstępu dla zarazków w naszym organizmie. I też bardzo długo zastanawiałam się, jak to pisać, no bo ciężko mówić o układzie immunologicznym właśnie w taki sposób, że proszę bardzo, przedstawiam wam układ immunologiczny. No dziecko myślę, że trochę by pomyślało, że rozmawiam o kosmitach, więc pomyślałam sobie, że trzeba zrobić metaforę i nasz organizm potraktować trochę jak drzwi domu, a nasze białe krwinki, czyli tych superbohaterów, którzy w tej książce akurat mają peleryny, powiedzieć, że trzeba bronić drzwi. I to jest niesamowite, że przynajmniej tak też recenzenci i ci, co czytali książkę, mówili, że łatwiej było im coś sobie wyobrazić i oni nawet jako dorośli nie rozumieli, jak działa nasze ciało i dzięki tej książce zrozumieli. Bardzo starałam się zrobić tak, żeby komiksy były zabawne i dla dzieci w wieku 3 lat i tych 6-latków, 9-latków i rodziców. I w każdym rozdziale mamy te ciekawostki, mamy eksperymenty i możemy się na przykład dowiedzieć, że czasami kość jest jak guma.
1: O, to ciekawe.
0: Wystarczy obraną kość z kurczaka, ugotowaną z rosołu, wsadzić na kilka dni do octu, do słoika. Tylko błagam, zakręćcie ten słoik, bo nikt nie chce tego zapachu mieć w kuchni. I po kilku dniach sprawdźcie, jak wygina się ta kość, bo mogę wam powiedzieć, że będzie naprawdę bardzo wygimnastykowana.
1: O, no to w takim razie już teraz mamy i ciekawostkę, i eksperyment, który możemy w domu wykonać. I ja myślę, że właśnie za to możemy kochać szkołę i za to możemy też bardzo polubić pani książki, bo one nam pokazują, że nauka jest fascynująca, że to wszystko, czego się uczymy, ma nie tylko te wszystkie literki, które są w książkach, ale też te praktyczne zastosowanie.
0: Bardzo dziękuję za te słowa.
1: No to w takim razie myślę, że już teraz wszystko wiemy. Szkoła do góry nogami, Leon Naukowiec, Projekt Ciało. Dominika Gołowin te dwie książki napisała. Polecamy, bo myślę, że warto zainteresować się też tą praktyczną stroną. Nie tylko nauka i wklepywanie do głowy formułek, ale też sprawdzanie, czy to rzeczywiście działa, tak?
0: Tak, i drodzy czytelnicy, pamiętajcie, że

0: Nie możemy bać się zadawać pytań, bo tak naprawdę od tego zaczynają się największe odkrycia i każde pytanie zbliża nas do tego celu, więc nie ma głupich pytań. Wszystko zaczyna się od tego, że pojawia się pytanie. Nawet największy geniusz musiał zadać sobie bardzo głupie pytanie, więc jeżeli wy nie będziecie się bać zadawać pytań, to możecie wiele odkryć. I nieważne, czy dlaczego spada jabłko z drzewa i ono leci w dół, a nie do góry, czy dlaczego psują się nasze zęby, ważne, żeby zadawać sobie pytania i być ciekawym świata. I tego wam właśnie życzę, żeby ta ciekawość nigdy się nie kończyła, nawet jak już wyrośniecie.
1: I to jest bardzo dobra rada na początek roku szkolnego. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze już teraz będą wiedzieli, że dużo można pytać nauczycieli, rodziców, swoich kolegów, koleżanki, bo może oni też coś wiedzą. Może akurat będą wiedzieli, że mamy bardzo wspólne, dużo wspólnych genów z bananem. Zapamiętajcie to sobie, bo na pewno przyda się jutro, kiedy pójdziecie do szkoły. A tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie. Dominika Gołowin, autorka książek, była dzisiaj z nami w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

No myślę, że wy również jesteście już teraz zdania, że w szkole nie ma nudy, bo to oczywiście od nas zależy, jak będziemy się w tej szkole czuli. No na pewno mamy teraz dużo ciekawych, nowych wrażeń. Nowi nauczyciele, nowe klasy, może też nowi uczniowie. No

A przedszkolaki też z pewnością mają dużo nowości, no bo pewnie jakaś sala została odmalowana, może jakieś nowe zabawki dotarły do Was, a może jeszcze coś innego się pojawiło. Powoli kończy się nasza audycja, ale jeżeli mielibyście coś jeszcze do dodania do naszej audycji i naszych szkolnych opowieści, no to możemy jeszcze Wam dać ten głos. 22 645 20 55 to już tak naprawdę na ostatni moment. Dzisiaj z nami była Dominika Gołowin, która opowiadała o swojej książce Szkoła do góry nogami, wysadziliśmy szkołę. No pewnie u Was ta szkoła do góry nogami również może się zdarzyć. Może też są takie sytuacje, które Was stawiają do góry nogami, albo cała szkoła też jest poustawiana tak, jak była do góry nogami. Także myślę, że warto zobaczyć, jak w tej szkole do góry nogami wygląda rzeczywistość. Dominika Gołowin opowiadała o niej przed chwilą, a myślę, że jeszcze przed nami mnóstwo książek, które z pewnością nie tylko zachęcą Was do czytania literatury, ale też do tego, że w szkole może być naprawdę ciekawie i to, żeby uczyć się, ale też sprawdzać, czy to, czego się uczymy, rzeczywiście ma rację bytu. Myślę, że to jest bardzo ważne. Drodzy słuchacze, ponieważ zostało nam już tylko 8 minut do godziny 19, to mam dla Was jeszcze przygotowaną wspaniałą piosenkę, która również wprowadzi Was na pewno w dobry nastrój, a ja bardzo dziękuję już za to pierwsze wydanie audycji Opowiem Ci Radio w tym roku szkolnym 2026-2027. Myślę, że to będzie niezwykle udany rok szkolny i z pewnością wiele się dowiemy, wiele się nauczymy. Mam nadzieję, że również z Polskim Radiem Dzieciom. A tymczasem dobrego wieczoru życzą już Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Do usłyszenia, pa, pa!

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: Niedaleko ciśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: Latający holender to ja. Mnie niestraszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, nalejcie wina.
0: Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie. Kiedy ją

0: Ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tort gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.
1: Autopromocja.
2: Miś Michaś
3: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
2: Tom, moje bezpieczne miejsce.
4: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
3: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
2: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.

0: Nagrywaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
0: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów.

biały szuka skarbu pirat mały. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na ramieniu pstrawa puga wrzeszczy skarby!

Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł

zgardzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

Białków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio

0: jogging!
1: Jeśli masz ten!
0: 6 razy 6!

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję.

0: czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

głębiej, coraz głębiej. Ból, ból, ból. Lepiej bierzcie przykład ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi, nie śpi.
2: Kultura,
1: kultura nie śpi.
2: Kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. To jest podcast N97. I czasami w mediach społecznościowych pojawia się takie hasło, że nikt nie prosił, a wszyscy tego potrzebowali. I to zazwyczaj dotyczy jakichś śmiesznych, rozczulających filmików z wiedzą totalnie do niczego nieprzydatną, ale są tu treści, które robią nam ciepełko na serduszku. Dzisiaj rozmowa, którą myślę, że też mogę opatrzeć takim hasłem. Nikt nie prosił, ale wszyscy chcemy tego posłuchać, bo jestem pewna, że będzie to rozmowa, która da dużo radości, nadziei i gdy już jesteśmy na tym etapie leczenia niepłodności i starań, kiedy tej nadziei brakuje, to właśnie każdy chce posłuchać historii z happy endem i to potrójnym. A już teraz ze mną w studiu Maja Szumska. Maja jest teraz w ciąży z bliźniakami, jest mamą Lilianny, a zawodowo planuje kampanie reklamowe. No i jeszcze całkiem niedawno to robiła, ale teraz już przeszła do stanu spoczynku, żeby zająć się dzieciarnią. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jaka jest twoja historia starań o dziecko? Jeżeli chodzi o Liliannę, to nie było takie proste.
4: To zupełnie nie było proste. To znaczy, to wszyscy mówią, że och, za bardzo chcesz, za bardzo się starasz, musisz odpuścić. Mm-hmm. No i myśmy tak
3: wyjedź na wakacje.
4: Wyjedź na wakacje. I nawet usłyszałam to od lekarza.
3: Ja też.
4: O, proszę. No u nas to było tak, że my wzięliśmy ślub w 2017 roku i Lilka dopiero pojawiła się w 2023, a zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę. Mhm. Więc ten czas dochodzenia do posiadania dzieci był dość długi. No na początku, po ślubie wiadomo, jakoś to tak było, że no jak będzie, to będzie, ale jeszcze gdzieś tam nie do końca może próbujemy. No i później nastąpił ten czas rozpoczęcia prób i był rok takich starań większych, kiedy bardzo już chcieliśmy. No i wiadomo, że jak gdzieś tam się w pobliżu pojawiają dzieci i to nawet po jeden raz spróbowali i im się udało, no to bardzo, bardzo nas to cieszyło, no ale w tobie buduje się jakiś taki niepokój i znaki zapytania. No i najpierw 5 monitoringów cyklu, wszystko cudownie. Nawet wtedy miałam podwójną właśnie owulację taką do bliźniaków przy tym monitoringu. Nie udało się, zostaliśmy skierowani do kliniki leczenia niepłodności. Mój brat jest ginekologiem, więc pierwsze miejsce, do którego się odezwaliśmy, to jest on, jak już nastąpiła taka sytuacja. No i w Białymstoku załatwił nam dostęp do bardzo, bardzo wielkiej specjalistki w kryobanku, gdzie w ogóle ona miała zamknięte zapisy, więc przyjęła nas tak po prostu. No i najpierw pierwsza diagnoza insulinooporność, spróbujmy to wykluczyć, następnie PCOS na kolejnej wizycie. No ale gdzieś tam nie udawało przy takich stymulowanych cyklach. No i finalnie okazało się, że jest obustronne niedrożność jajowodów. No i to był taki cios, którego chyba żeśmy w ogóle nie zakładali. Bo o tyle, o ile jakiegoś tam PCOS-a jesteś w stanie leczyć, brać leki, niedoczynność tarczycy i tak dalej, no tak ta obustronna niedrożność to już było, no jesteśmy w ostateczności. No bo najpierw okej, możesz naturalnie próbować, później monitoringi cyklu, później stymulacje, no ale ten IVF, no to już jest taka końcowa ścieżka i jak to zawiedzie, no to już nic innego jakby nie mamy, nie ma żadnej opcji na posiadanie

0: swojego wtedy dziecka. No ale zaufaliśmy i skończyło się bardzo dobrze, bo przy pierwszej próbie transferu już zaszłam w ciążę z Lilką i no, jesteśmy szczęśliwymi rodzicami półtorarocznej córeczki.
1: Mm-hmm. A jak ty wspominasz w ogóle procedurę? Czy to był dla ciebie trudny czas? Czy byłaś w takim trybie bardziej zadaniowym i ufałaś lekarce swojej prowadzącej i nie rozkładałaś tego na czynniki pierwsze, tylko robiłaś to, co mówiła, że jest słuszne?
0: Robiłam to, co mówiła, że jest słuszne, ale to nie sprawia, że gdzieś to nie było wcale trudne. I wspominam ten czas bardzo jako taki naprawdę trudny. I emocjonalnie bardzo ciężki, i fizycznie, bo te wszystkie zastrzyki, które trzeba było, to znaczy w ogóle to dojeżdżanie do Białegostoku z Warszawy też na pewno jakoś tam się na nas takie odbiło swoje piętno, bo trzeba było jechać nawet 2-3 razy w tygodniu. Wiadomo, zadaniowo do tego podeszliśmy, trzeba jeździć. Mieliśmy bardzo wielkie nadzieje, ale te nadzieje były kruszone przy każdej wizycie na dobrą sprawę. Bo każda wizyta przynosiła kolejną jakąś tam diagnozę, kolejne złe wieści, albo na przykład były super wieści ponownie. Jakby ta owulacja taka do bliźniaków i my już super szczęśliwi. No i czekanie na test i test negatywny. I było po prostu tych załamek bardzo dużo, więc my chyba w pewnym momencie mieliśmy już takie, że to chyba za trudne jest i to się chyba w ogóle nie uda. I gdzieś ta nadzieja w ogóle zaczęła odpływać hen daleko, więc jak okazało się, że to już w przyszłym miesiącu, a tak na dobrą sprawę, no to za jakieś tam 10 dni podchodzimy, znaczy jedziemy na wizytę, która nas kwalifikuje do transferu, no to mówiliśmy, nie, to jakoś za szybko się dzieje, bo to wszystko tyle trwało, że to już ciężko było uwierzyć w to, że rzeczywiście to się wydarzy. No mieliśmy po drodze bardzo też trudną punkcję, bo miałam, przez to, że mam PCOS-a, to miałam bardzo dużo pęcherzyków do pobrania, więc po poborze tych pęcherzyków od razu wiedzieliśmy, że nam się nie uda podejść do transferu świeżego zarodka, bo miałam krwawienie wewnętrzne też, jakieś tam. Ja jestem z tych ludzi też, że jak nie potrzeba, to nie dopytują, bo myślę, żebym się bardzo mocno zeschizowała, gdyby mi wszystkie szczegóły podali. Więc trzeba było odczekać. Później byłam chora kolejny miesiąc. Później w kolejnym miesiącu znowu już ta wizyta kwalifikacyjna, byliśmy po wizycie kwalifikacyjnej i zaraz wieczorem zaczęłam się źle czuć, okazało się, że mam grypę. No i kolejny, jakby takie kolejne do podjęcia decyzje, co my robimy. Ja już byłam w takim stanie psychicznym, że ja powiedziałam, dobra, niech się nie uda, ale my już musimy podejść. Ja już psychicznie po prostu nie wytrzymam tego dalej czekania. Więc z tą grypą podeszłam do transferu, dopuścili nas.
1: O, wow! Grubo.
0: Grubo. Jeszcze mi został wtedy taki trochę kaszel, ale już nie miałam gorączki i w związku z tym, że tej gorączki nie było, to rano jeszcze kazali mi wziąć paracetamol. Podeszliśmy do tego transferu. No i 7 dni chyba, no 7 dni później, bo normalnie to jest 8 dni później się robi betę, ale ja już też oczywiście do bety nie wyczekałam. Po 7 dniach zrobiłam test i wyszedł pozytywny.
1: Super, super. No to jest piękna historia. Bardzo często, gdy tutaj rozmawiam z dziewczynami, to pada takie stwierdzenie, że to czekanie w leczeniu niepłodności jest udręką, że miesiąc jest jak rok, tydzień jest jak miesiąc, a dzień jak tydzień.
0: Tak, potwierdzam to. Och, jejku, i każdy ten zastrzyk, i życie od zastrzyku do zastrzyku, i wybieranie tych miejsc też, które mniej będą bolesne, gdzieś tam. Ja też nie jestem osobą, która mocno się ukrywała z procesem, to znaczy ja myślę, że nie dałabym rady przed pracodawcą ukrywać tego, że takie rzeczy się u mnie dzieją.
1: No raczej 3 razy w tygodniu do Białegostoku.
0: Tak. Więc szefostwo jakby wiedziało, gdzie jest

0: Tam też, gdybym gdzieś tam psychicznie podupadła i trzeba by było mi iść na jakieś zwolnienie, albo trzeba by było odpocząć.
1: Ale to też jest bardzo ważne i myślę, że cały czas mało spotykane, żeby mieć takie wsparcie od właśnie przełożonych, od firmy, w której się pracuje.
0: Tak, muszę przyznać, że
1: ale to też twoja odwaga, że powiedziałaś, no bo to jest po dwóch stronach, no nie ma reakcji, jak nie ma informacji też.
0: Tak, ja, no właśnie, ja nie potrafię w ogóle kłamać. Być może to jest zła cecha, ale no nie chciałam gdzieś tam ich narażać i też teamu na brak osoby. Chciałam, żeby byli też naszykowani na tą sytuację, która nadchodzi, bo było wiele znaków zapytania, nie wiadomo było, co będzie dalej, kiedy będę, kiedy nie będę. Tam też zabiegi były po drodze oczywiście, bo i histeroskopia, i później laparoskopia, więc rzeczywiście to był moment, w którym tak byłam w pracy, później nie było. I gdzieś myślę, że z tych niżej stanowisk wszyscy się domyślali, że coś jakby się dzieje. Nie wiem, czy spodziewali się jakby, że to była właśnie dokładnie ta historia moja, czy sobie jakieś inne historie choroby dopisywali w głowie. No, ale tak, trudne było takie już trzymanie silnej twarzy i odwagi, pokazywanie wszystkim, jaka jestem silna i jak wszystko mogę, już po tej punkcji, szczególnie, kiedy to ciało w ogóle już odmawiało. Bo jeszcze jest taki moment przy tym całym staraniu o dzidziusia, przy procesie in vitro, no to jednak gdzieś ta głowa szybciej zawodzi niż to ciało, prawda? Więc już w momencie, kiedy mi to ciało zaczęło mówić, ojejku, ty nawet nie jesteś w stanie stać, nie jesteś w stanie się pójść sama wysikać, bo ta punkcja była tak trudna i jakby obrzęk brzucha jest tak duży, że no jest ci się trudno poruszać. To chyba był też moment taki, w którym gdzieś tam w głębi mówiłam sobie i macie wy wszyscy, co mi mówiliście, że tak, ja za bardzo chcę. I że tego problemu w ogóle nie ma. I takie, miałam taki, że dałam w sumie im wszystkim kopniaka. Że oni wszyscy sobie myśleli, że ja to sobie uroiłam, a jednak to było bardzo realne. I chyba też wtedy dopiero do mojej rodziny dotarło, że to jest realny problem.
1: No ja w ogóle mam takie marzenie, żeby do świadomości społecznej dotarło, że niepłodność to choroba i że to nie jest wybór, że to nie jest jakaś fanaberia, że to nie jest chwilowa złośliwość losu, no tylko, że to jest realny problem medyczny i tak jakbyśmy nie powiedzieli osobie chorej onkologicznie, że za bardzo chce wyzdrowieć, no to tak samo nie mówmy tego osobie, która cierpi na niepłodność
0: i, tak, dokładnie.
1: I walczy o realizację swojego największego marzenia.
0: Tak, zgadzam się z tym totalnie. No i my mamy to szczęście, że gdzieś nie padały pytania. No, mieszkamy w Warszawie, więc to macierzyństwo jest takie późniejsze z natury. Nie padało dużo tych pytań o to, a kiedy wy? Ale gdy one padały ze strony tam rodziny czy jakichś bliższych znajomych, no to ja nie jestem osobą też, która by gdzieś to ukrywała i płakała po boku. Znaczy, no wiadomo, że płaczu na boku było bardzo dużo, ale ja też mówiłam, że no gdybyśmy mogli, to już byśmy mieli. I to ucinało jakieś tam spekulacje. Ale myślę, że to też te pytania, jakby to społeczeństwo nasze powinno być bardziej świadome, zadając te pytania.
1: A powiedz, co było dla ciebie, dla was jako pary, jako dla rodziców w staraniach właśnie takim wsparciem, czymś, co sprawiło, że mieliście jednak siłę, żeby cały czas podejmować próbę, jeździć na te badania, no w ogóle jeździć do tego Białegostoku. Może nie jest to aż tak bardzo daleko, no ale jednak jest to dodatkowe utrudnienie.
0: Jasne. Wydaje mi się, że my nawzajem sobie dawaliśmy największe wsparcie.
1: Czyli ta trudna sytuacja jakoś was jeszcze bardziej związała.
0: Na pewno nas wzmocniła.

0: a jeszcze bardziej jako parę, jako małżeństwo. Ale przede wszystkim też to, że mój Krystian, on zawsze chciał być ojcem. Bardzo często jest też tak, że gdzieś tam jedna strona chce bardziej. A u nas jednak te chęci były takie same. Jakby nie było tak, że ja go musiałam namawiać, żebyśmy pojechali, tylko jak ja już miałam moment zwątpienia, no to on był tym motorem napędowym, który mówił, że nie, no nie odpuszczamy. No i on miał na pewno też takie momenty, ale nie dzielił się tym za bardzo. Więc to chyba takie ciągłe wsparcie jego też było dla mnie ważne, w sensie to, że on nie okazywał słabości wtedy, kiedy ja te słabości miałam. Że jednak on pokazywał, że on wierzy cały czas w ten cały proces. Tak.
1: Powiedziałam, że to jest historia, o którą może nie prosiliście, ale na pewno chcecie jej posłuchać. I że są trzy happy endy. No i Lilianna to jest ten pierwszy happy end. No to powiedz może, jak to było, jak zobaczyłaś te dwie kreski na teście, wszystkie o tym marzymy. I to jest tak smutne, gdy widzimy tę jedną kreskę. Ale ten pierwszy raz, kiedy zobaczysz się dwie, to po prostu jakby był Sylwester.
0: To jest trochę nie do opisania, ale to jest też, ja miałam, zawód to jest mało, znaczy to nie jest w ogóle dobre słowo, ale ja sobie wyobrażałam, że jak ja już po tym całym czasie zobaczę te dwie kreski, to ja nagle będę fruwać, będę płakać tak, że wszyscy sąsiedzi się zbiegną pytać o to chodzi.
1: Płatki kwiatów będą się sypały z nieba i gołąbki będą latały.
0: Tak, dokładnie. A ja tak rano wstałam, no gdzieś było około 5:00, już nie mogłam wytrzymać, musiałam pójść się wysikać, więc nasikałam na ten test. I zobaczyłam te dwie kreski i gdzieś jakoś tego płaczu nie było. W sensie uśmiechnęłam się, przyszedł nasz pies, popatrzył i ja tak na niego popatrzyłam i mówię, Rokeciku, udało się. Ale no wstałam, poszłam, obudziłam Krystiana, pokazałam mu ten test. On taki całkiem zaspany, nawet nie do końca zareagował, chyba jeszcze po prostu spał. No musiałam się z kimś tym podzielić, więc oczywiście wysłałam od razu do mamy i do przyjaciółek. No i mama taka, oj, ale tu nic nie widać. I ja mówię, mamo, to jest taki początek. Naprawdę, to jest super kreska. Więc jeszcze tak trochę musiałam tłumaczyć, że to się udało. I chyba dopiero ta beta, która druga beta, dopiero potwierdzająca, to był ten moment, kiedy ja zaczęłam w to naprawdę wierzyć. Znaczy, bo po tym całym czasie to nie wiem, czy mi aż ciężko było się cieszyć. Ja byłam mega szczęśliwa. Ale czy może wyprana z emocji już? Nie do końca jestem
1: może
0: w stanie
1: zmęczona.
0: To określić. Może zmęczona
1: tą całą drogą. Ale też jest coś takiego, że nie wiadomo, czy ja już mogę się cieszyć,
0: tak.
1: czy to może jeszcze się zmienić, czy może ta moja radość zapeszy. No jest też, no nie wiem, jakieś takie stereotypowe, to jest głupie strasznie, ale jest takie myślenie i też często dziewczyny o tym opowiadają i ja sama też tak miałam, że bałam się tak porządnie ucieszyć, czy to nie za wcześnie.
0: Tak, ja nadal to mam w ogóle. No jestem już teraz w drugiej ciąży. No jesteśmy już powiedzmy w momencie bezpiecznym, no bo już przekroczyliśmy ten 24 tydzień, a nadal no dzisiaj promocja w H&M na skarpetki. No i zamawiam oczywiście dla Lilki, no i może dla tej młodej by się przydało zamówić. I zaraz taka myśl w głowie, kurde, czy na pewno ja mogę? Albo w ogóle gromadzenie tej wyprawki ponownej. No, część rzeczy po Lilce jakby się nie nadaje, część trzeba dokupić, no bo jest ich dwójka w brzuchu. I bardzo się cieszę, kupując te rzeczy. Ale gdzieś tam, jak już to zrobię, jak już to kupię albo podejmuję tą decyzję o tym, jaki to ma być wózek, to mam takie, czy to nie jest za szybko? I ja myślę, że to jest niestety pokłosie tej naszej drogi, którą przeszliśmy, że gdzieś tam człowiek bardzo, bardzo chce i bardzo się cieszy, ale są takie momenty stopujące, i że człowiek nie dowierza po prostu, i że to wszystko za piękne jest, żeby było prawdziwe.
1: Tak, to prawda. Ja to do tej pory cieszę

0: się, że mogę pójść do Rossmana po pieluchy, wiesz, że jak sobie myślę, że przeszłam taką długą drogę i że już byłam przekonana, że prędzej wygram w Totka, niż w ogóle zajdę w ciążę, a teraz mogę sobie wejść po prostu do sklepu i kupić te mokre chusteczki i te pieluchy, tak. To jest takie, że no fajnie, że to mam. Oczywiście są też kryzysy, bo z bliźniakami nie jest tak łatwo, jak to wygląda na Instagramie. Ale no, to jest piękne. A jak w ogóle wspominasz swoją ciążę z córeczką? Czy to była taka właśnie wymarzona, spokojna, szczęśliwa ciąża?
1: Ona była w miarę spokojna, powiedzmy. Natomiast no, najpierw pierwszy cały trymestr był bardzo nerwowy ze względu na to, że to pierwszy trymestr, te zastrzyki cały czas podtrzymujące, no nie wiadomo, z każdą wizytą. I tak człowiek się bał w ogóle cokolwiek powiedzieć. I no właściwie tylko nasi rodzice wiedzieli o tym, że jestem w ciąży i tacy naprawdę najbliżsi znajomi. No bo po prostu baliśmy się o tym mówić. Później przyszedł taki moment szczerej radości. Się dzieliliśmy z tym wszystkimi. I później w 21 tygodniu się okazało, że skraca mi się szyjka. I to ona się skraca dość drastycznie. I w 25 już trafiłam do szpitala ze względu na tą skracającą się szyjkę i skurcze. W 27 miałam w ogóle powstrzymywany poród i zastrzyki te na płucka. Więc ona była dość spokojna, jeżeli chodzi o moje objawy, to znaczy ja nie wymiotowałam, nie miałam jakichś migren, natomiast była opatrzona takim stresem ciągłym aż do samego końca.
0: No i w którym tygodniu Liliana się
1: 37
0: urodziła?
1: Plus 0. I to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historia, tylko przekroczyła próg 12 w 37 tygodniu, w sensie północy. Pierwsza 40 odeszła mi wody i już o 7:32 była z nami.
0: Przypomnijmy, że do 36 tygodnia są wcześniaki, a od 37 są donoszone dzieci.
1: Tak.
0: Więc sobie wycyrklowała to wszystko.
1: Wycyrklowała sobie to wszystko, strasznie jej się śpieszyło do nas, strasznie. No już po prostu to dziecko było podekscytowane chyba też, żeby z nami być i my, żeby być z nią. I to był przecudny poród. Naprawdę wspominam to niesamowicie i ta miłość taka od razu. Ja z Lilką byłam nastawiona na ileś scenariuszy, że ta miłość może od razu po porodzie nie przyjść, że ten poród może być trudny. Boże, co jeżeli cesarka? Znaczy nie to, że jakiś dramat, że cesarka, ale
0: no,
1: chciałam
0: ale
1: bardzo naturalnie tak. Więc jak on był taki prosty, ten znaczy prosty. No też urodziła się z ręką przy głowie, ten 37 tydzień, ale gdzieś to było takie piękne doświadczenie. I ten Krystian, który stał obok i trzymał mnie za rękę, i jak już krzyczałam bardzo na te panie położne, to on mówił, że ona naprawdę już tu praktycznie jest. Jeszcze jeden raz. No niesamowite to jest wspomnienie i takie zwieńczenie tego całego trudu. I ta miłość taka mnie zalała nie tylko do niej, ale też właśnie do Krystiana dodatkowa po tym porodzie. To jest bardzo też niesamowite.
0: No i dobra. Jest już córeczka na świecie. Wy sobie dalej funkcjonujecie jako już rodzinka z dzieckiem na pokładzie. Macie przeświadczenie o tym, że ta diagnoza o niedrożnych jajowodach mówi, że absolutnie nie ma szansy na to, żeby się udało naturalnie.
1: Tak jest.
0: No i tu mała zaskoczka.
1: No i tu w ogóle jeszcze tak my zawsze chcieliśmy mieć tą dużą rodzinę, tak jak wspominałam wcześniej. Lilka jak miała 7 miesięcy, to w ogóle już zaczęliśmy rozmawiać z kliniką o kolejnej próbie transferu. No i finalnie jak ona miała 11 miesięcy, to podeszliśmy do transferu, który niestety nie zaskoczył. No i to był dla nas taki trochę szok. Wiadomo, że człowiek się, znaczy musi zakładać, że to się nie uda. Ale chyba po tym pierwszym razie, że to tak pierwszy raz był transfer i się od razu udało, no to było dodatkowe jakby zaskoczenie. Albo po prostu zła wiadomość.
0: No tak. Pewnie po prostu mieliście nadzieję, tak, że za drugim razem też tak dobrze się skończy.
1: Tak, dokładnie. I

0: wtedy był taki moment ciężkiej decyzji, bo ja wiedziałam, że ja na pewno jestem gotowa maksymalnie na jeszcze jedną próbę, w tym jakby w pobliżu tego czasu, że tak powiem. A Krystian, wiedziałam, że on bardzo chce, ale też, że wie, że psychicznie no, nie jesteśmy w stanie dźwignąć jakby, nie wiem, back to back czterech prób, powiedzmy, transferowania zarodka. No więc gdzieś tam odezwałam się do pracy mojej i zapytałam, jakie są opcje, nie biorąc jeszcze do końca pod uwagę powrotu do pracy. No ale okazało się, że opcje są bardzo fajne i że to jest dobry moment na powrót do pracy, więc uznaliśmy, że w sumie to chyba na razie odpuścimy, trochę się może psychicznie podbudujemy, bo jednak ta jedna próba, ja wiem, że są pary, które podchodzą kilka razy pod rząd, odczekują miesiąc i znowu podchodzą. I to musi być mega trudne, ale dla nas jedna ta próba była bardzo ciężka już. Więc podjęliśmy decyzję, że wracam do tej pracy. No i wróciłam do pracy 30 września. A dowiedziałam się, że jestem w ciąży w połowie listopada. Czyli popracowałam chyba tak na dobrą sprawę miesiąc czy półtora, zanim zeszłam w ciążę. Całkowicie naturalnie. No i to było wielkie zaskoczenie dla nas. Bo, znaczy ja nawet nie zrobiłam testu, bo przecież my nie możemy. Przecież jak urodziłam Lilkę, to też lekarz mi proponował jakąś antykoncepcję, tak, żeby po prostu się zabezpieczyć, żeby rok wcześniej, jakby przed upływem roku nie zajść w ciążę. Ja mówię, nie, nie, my nie potrzebujemy, dwukrotnie potwierdzona niedrożność jajowodów. I po prostu jak mi 2,5 tygodnia się spóźniał okres, to poszłam do lekarza, żeby ten okres wywołać. I jakież było wielkie zaskoczenie, jak tutaj mi pan mówi, że no nie, nie, nie, tutaj okresu nie będzie. A ja tak na niego patrzę. Ja już widziałam po tylu wizytach, po tylu USG, które się robi, to ja widziałam, że tam po prostu jest funkcjonujący zarodek na tym USG. Ale byłam w wielkim szoku po prostu. Jeszcze ten powrót do pracy, prawda? Co ja powiem teraz im? Co oni sobie o mnie w ogóle pomyślą?
1: Ale na tym USG był jeden zarodek?
0: To, jak mi się wydawało już wtedy, że są dwie plamy. Tylko on powiedział, ten lekarz powiedział, że to jest 5 plus 3. My sobie wyliczyliśmy, że to powinno być 6 plus 5. Wtedy jeszcze nie było serduszka. Więc on powiedział, żeby wrócić za 2 tygodnie. No i że jak będzie to serduszko, to super, a jak nie, no to trzeba będzie dalsze postępowanie wdrożyć. Ja wyszłam od niego z tej wizyty i się strasznie popłakałam na korytarzu. I do pani w recepcji się popłakałam. I ja tak mówię, przepraszam, ja po prostu nie jestem w stanie opanować emocji. No i zadzwoniłam już od razu. Wiem, że kobiety to tak czekają, żeby w jakiś taki uroczy sposób mężowi
1: powiedzieć. No chyba tylko na filmach.
0: A ja wyszłam po prostu na korytarz. Stanęłam przy parapecie i po prostu rycząc zadzwoniłam do tego mojego Krystiana.
1: I on
0: był w takim w ogóle amoku, Boże, że jak ja płaczę, to chyba coś się naprawdę poważnego dzieje. A ja tak, no zgadnij. I tak się, pamiętam, tak się trzęsłam, jak, no bardziej niż teraz. No i powiedziałam mu, że jestem w ciąży. A on, o, ale super, to wracaj do domu. I był naprawdę, ale w taki... taki bardzo pozytywnie, szczęśliwy sposób to powiedział. No i ja wróciłam tak latając po prostu do tego domu. Trzęsłam się całą drogę. No jak już weszłam do domu, przepracowaliśmy sobie to, no to zaczęłam dochodzić do tego, że kurde, on powiedział, że to jest 5 plus 3, a powinno być 6 plus 5. No i już mi się zaczęły kłębić w głowie myśli.
1: Złe myśli, że się nie rozwija tak, jak powinno, tak?
0: Tak. No i za tydzień poszłam jednak na to USG. 2 tygodnie nie wytrzymałam. No i na tym USG za tydzień już było wyraźnie widać, że znaczy najpierw zobaczyliśmy jedno serduszko, ale lekarz już od razu był podejrzliwy i przesunął głowicę. No i było widać,

0: serduszko. Był całkiem drugi owód, bo to są dwuowodniowe, dwukosmówkowe bliźniaki. I było widać dwa osobne worki.
1: Czyli mają
0: wtedy
1: oddzielne domki, oddzielne kuchnie, tak dla wyjaśnienia tym wszystkim, którzy nie zgłębiają tematów bliźniakowych. Czyli to jest też ta najbezpieczniejsza opcja, jeżeli chodzi o typy ciąży mnogiej.
0: Tak, i od razu mi to też lekarz powiedział, że o, to dobrze. Ale szukał trzeciego. I ja mówię, może to już by było troszkę za dużo szczęścia. Mówi, no już fajnie. To fajnie, że te dwa i że właśnie dwuowodniowa, dwukosmówkowa.
1: I co, wielka radość czy trochę stres?
0: Wielka radość. Wielka. Znaczy w ogóle na tym USG byłam sama, bo mąż w pracy. No nieopisana radość, ale szok dużo mniejszy niż samo to, że jestem w ciąży. No ja zawsze chciałam mieć bliźniaki. My nawet pytaliśmy się w klinice, czy jest możliwość transferu dwóch. No oczywiście tam się nie zgodzili na to. Moja babcia, jedna i druga jakby mamy historię bliźniaczą, że tak powiem, z jednej i z drugiej strony od moich rodziców. No i gdzieś tam to zawsze było takie z tyłu głowy, że o, jakby było fajnie, jakby było fajnie. No i wyszło. Nie wiem, to są jakieś, to są takie cuda, że człowiek nie śmie o nich nawet marzyć, a one się potrafią spełnić. I jesteśmy naprawdę niesamowicie szczęśliwi i sobie zdajemy z tego sprawę, jakimi jesteśmy szczęściarzami w ogóle, że nas taki cud dotknął.
1: Przepięknie to powiedziałaś, więc ja już, żeby nie psuć tej puenty, tylko podziękuję. Maja Szumska dzisiaj była. Szumska czy Szumna?
0: Szumska.
1: Szumska, dobrze. Maja Szumska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

po sąsiedzku, pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa.

ciałem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

come shine. I see you and to me, the day is fine.